brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. I słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz?

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie znam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze i drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła i w studnie kołowrót złamany wpadnie, wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Wszystko marność.
1: Dzisiejsze czytanie kolejnego fragmentu Księgi Koheleta z poziomu filozoficznego i teologicznego prowadzi nas ku doświadczeniu życia człowieka młodego. Kohelet zachęca młodzieńca do życia według dróg i pragnień wskazanych przez serce z uwzględnieniem odpowiedzialności za własne wybory przed Bogiem. Człowiek powróci ostatecznie do Boga, który dał mu życie. Słowo od Pana na dzisiaj można określić mianownikiem odpowiedzialność za życie oraz kształt, jaki nadaliśmy mu przez własne myślenie, słowa i uczynki. Odpowiedzialność możliwa jest przede wszystkim w sferze wolności. Człowiek młody tęskni za wolnością, pragnie wolności i często wydaje mu się, że chwycił życiowy wiatr w przysłowiowe żagle. Z jednej strony deklaruje zaprzęgnięty w system demokratyczny, że jest wolny od wszystkiego, co nad nim, od Boga i bliźniego oraz wszystkiego, co przed nim, od rzeczy i aktywności. Z drugiej strony jednak nie dostrzega najboleśniejszego spętania przez samego siebie. Tego iluzorycznego stanu nie oddziela się granicą określoną przez wiek, 18 czy 25 lat. Ukryte zniewolenie może nam towarzyszyć do końca naszych dni. Wolność odpowiedzialna, proponowana człowiekowi przez Boga, nie definiuje się według kryteriów wolnego rynku, który kształtowany jest przez wybór, co jest dobre, a co złe, przez większość zdecydowaną i siłę nabywczą pieniądza. Wolność pochodząca od Boga została dookreślona przez Chrystusa, Syna Bożego, w konkrecie życia. Zawiera w sobie cztery elementy: chęć, zaparcie siebie, podjęcie własnego krzyża i naśladowanie Jezusa z Nazaretu. On mówił do serc uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
1: Usłyszeliśmy drugą w Ewangelii Łukasza zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie bali się zapytać, o co chodzi Jezusowi, i nie rozumieli Jego słów. Gdy sięgniemy po tekst Ewangelii, to możemy zobaczyć, że zaraz po tej scenie następuje spór apostołów o pierwszeństwo. Wydaje się więc, że uczniowie, słysząc trudne słowa, uciekli myślami w swoje plany i ambicje dotyczące ich wersji Królestwa Bożego. Jednak tak samo jak nie chcieli słuchać o ukrzyżowaniu, tak i również nie będą pamiętali w wielkanocny poranek o obietnicy zmartwychwstania. Przy powieści o siewcy w tym momencie słowa Jezusa są dla nich jak ziarno posiane na drodze, niezrozumiane i od razu wydziobane. Jeśli my zaczynamy wybierać z Ewangelii, co nam się podoba i co nam pasuje, a zamykamy serca na słowa, które mogą być dla nas trudne, to także możemy pozbawić się poznania orędzia Jezusa i Jego przemieniającej mocy.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
2: Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Wiesz co?
5: Słucham.
4: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
5: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
4: No dobra, no to co?
5: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
4: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
4: Autorzy audycji Złością czy Miłością.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości. Do tego źródła, jakim jest Bóg. Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Jezus Chrystus jest tym, który człowiekowi objawia miłość, ukazując mu zarazem najwyższe jego powołanie. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje słowami kazania na górze, jak trzeba realizować to powołanie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Do ołtarza Bożego przychodzimy z całym bagażem życia. To, co kryją nasze serca, chcemy złożyć na ołtarzu, wierząc, że dla Boga nie ma spraw za trudnych. Przychodzimy na mszę świętą, aby karmić się Słowem Bożym, ciałem Chrystusa, uświęcać siebie i w ten sposób rozradować serce Maryi. W tej mszy świętej modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, trzeźwość i opiekę Matki Bożej dla Anny i Elżbiety oraz pomoc dla Łukasza. Przepraszajmy na początku Boga za brak ufności, za wielokrotne zwątpienia. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, rodząc się z Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczyłeś się życia u boku Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pocieszałeś swą Matkę Maryję, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od Twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary. Bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie. I wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko jest marnością. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich członków Jezusa, on powiedział do swych uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie. Z pokorą w sercu przedstawiajmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Prosimy, aby entuzjazm ich wiary zapalał ich do pogłębiania więzi z Tobą. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Spraw, by wspólne życie małżeńskie, które wkrótce rozpoczną, było drogą ich osobistego uświęcenia. Ciebie prosimy. Prosimy za podróżujących, aby bezpiecznie dotarli do celu swej podróży. Ciebie prosimy. Prosimy w intencji dziękczynno-błagalnej o Boże błogosławieństwo, trzeźwość i opiekę Matki Bożej dla Anny i Elżbiety oraz pomoc dla Łukasza. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich powołanych do życia kapłańskiego i zakonnego, aby ochoczo odpowiedzieli na wezwanie Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, za nas samych, abyśmy dbali o zgodę, szacunek i byli gotowi do służby w każdej chwili. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w dłoniach Twojej Matki złożyliśmy nasze prośby. Wierzymy, że spojrzysz na nie z miłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.

na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołamy.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Radio Warszawa. 28 minut po godzinie 7.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, dziś sobota, 26 dzień września. Wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Słońce za chmurami, ale świeci. Od 6.28 zajdzie o 18.25. Dziś imieniny obchodzą Damian, Kosma, Łucja i Teresa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: To Whitney Houston, za 16 minut będzie godzina 8, a my teraz poznajmy dzisiejszych patronów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Precyzyjna diagnostyka, wysoka specjalizacja, nowoczesna technologia. Czego nie potrafi dzisiaj współczesna medycyna? Co mogą jej jeszcze zaoferować dzisiejsi patroni, bracia Kosma i Damian, lekarze z końca III wieku? Z całą pewnością ci dwaj święci, pochodzący prawdopodobnie z Arabii i mający mocne chrześcijańskie korzenie, nie nauczą dzisiejszych doktorów, jak skutecznie leczyć ludzi. Ale wciąż mogą być jeszcze inspiracją, gdy chodzi o podejście do chorego. Praktykowali w Cylicji, służyli zarówno chrześcijanom, jak i poganom. Ich posługa wśród tych ostatnich owocowała nie tylko powrotem do zdrowia, ale także licznymi nawróceniami. Odznaczali się niezwykłą sumiennością i serdecznością. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Wszystkie życiorysy wspólnie podkreślają, że za swoje usługi nie pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i do Jego stworzeń. Z całą pewnością nie brakowało wtedy ludzi, którzy takie podejście do wyuczonego, trudnego zawodu medyka traktowali jako zwykłe psucie rynku. Jednak Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską nie z ręki swoich kolegów po fachu, tylko pogan w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Prawdopodobnie byli to ci poganie, którzy nigdy nie zapadli na zdrowiu, a więc nigdy nie trafili pod opiekę świętych Kosmy i Damiana. Ale pewności w tym względzie mieć nie możemy. W końcu przecież Jezusa na Golgotę odprowadzali ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej radośnie witali Go wjeżdżającego do Jerozolimy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Leny Krawic, a za 2 minuty będzie 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
4: Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa. Jesteśmy w Warszawie i okolicach na 106,2 FM, a na całym świecie na www.radiowarszawa.com.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Pochmurny i trochę mglisty dzień o poranku. Te chmury będą nam towarzyszyć prawie cały dzień. Może po południu trochę się wypogodzi, o ile w ogóle zdążymy, przed zachodem słońca, który nastąpi o 18:24. Ale nie jest zimno. 13 stopni teraz w Warszawie i w okolicach. Są miejsca, gdzie jest o stopień mniej. Na przykład Mińsk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki czy Grodzisk Mazowiecki. Dziś raczej bez deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Mimo tego, że sobota i od zajęć jest wolne, ale to czas, żeby trochę nadrobić wiedzy, a w tej godzinie tej wiedzy sporo będziemy chcieli przekazać. Najpierw ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś i Akademia AI, a później z polszczyzną na ty i Wiesława Kwiek, która skupi się na błędach różnego typu. Błędach językowych oczywiście. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: już o krok od świadomej sztucznej inteligencji. Świadomej sztucznej inteligencji. Podkreślę to dwukrotnie.
1: Właśnie tutaj bardzo trzeba precyzyjnie rozdzielić pojęcia. Sztuczne sumienie może być bardzo dobrym tytułem dla dziennikarza, ale no, nie oznacza, że maszyna przeżywa jakikolwiek konflikt moralny, że ma poczucie winy albo doświadczenia dobra czy zła, tak jak człowiek. W tym materiale, o którym mówi pan redaktor, no niestety jest sporo błędów, a przede wszystkim nie ma żadnego dowodu na świadomość komputera.
0: Czyli sumienie algorytmiczne jest raczej metaforą techniczną.
1: Tylko i wyłącznie. I jest przenośnią. To człowiek podejmuje decyzję. W zasadzie bardzo bym się obawiał w ogóle takiego sformułowania używać. Sumienie algorytmiczne albo sztuczne sumienie. I tak właśnie podejdźmy do zagadnienia. To jest tylko i wyłącznie przenośnia. Lepiej jej nie używać.
0: To zatem wróćmy do podstaw. Czym właściwie jest świadomość?
1: Tu się zaczyna jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej nauki. Mówiąc prościej, świadomość wiążemy z tym, że czegoś doświadczamy. Coś widzimy, słyszymy, czujemy ból, mamy myśli, emocje. Mamy poczucie własnego istnienia. Tylko problem polega na tym, że te doświadczenia są moje. Mogę na przykład zmierzyć aktywność pańskiego mózgu siedzącego przede mną człowieka, ale nie mogę wejść bezpośrednio w pańskie przeżywanie, czy to bólu, czy radości. To jest subiektywne.
0: Czyli nawet w przypadku człowieka nauka nie ma kompletnej odpowiedzi.
1: Nie ma. Mało tego, można powiedzieć, że naprawdę świadomość jest najtrudniejszym problemem nauki. Owszem, neurobiologia coraz więcej wie o pewnych elementach świadomości. Potrafi badać, co zmienia się podczas snu, znieczulenia, uszkodzeń mózgu, ale nadal nie ma takiej zgody, jak wygląda powstawanie świadomości.
0: A jednak mózg jest czymś materialnym. Waży niewiele ponad kilogram, mieści się w czaszce, składa się z komórek, a powstają w nim Beethoven, Einstein, miłość, lęk, matematyka i pytanie o sens życia.
1: Dlatego można powiedzieć, że ludzki mózg jest rzeczywiście strukturą zdumiewającą. Ma blisko 100 miliardów neuronów. Tworzą olbrzymią sieć połączeń. I zachodzą w tej sieci procesy, uwaga, elektryczne i chemiczne. Potrafimy rejestrować aktywność mózgu, obrazować ją, coraz lepiej łączyć określone funkcje z pracą sieci neuronowych. A mimo to przejście od aktywności biologicznej do mojego subiektywnego zdania sądzę, że pozostaje zupełnie niewyjaśnione.
0: Powiedział ksiądz profesor, ja doświadczam, a drugi element naszego tytułu to własne zamiary. Gdzie mieści się nasze chce, nasze pragnienie?
1: W filozofii umysłu przydaje nam się pojęcie intencjonalności. Co to oznacza? To są pewne stany umysłu polegające na tym, że one są o czymś, ku czemuś skierowane. Mogę czegoś chcieć, czegoś się obawiać, o czymś myśleć, mieć zamiar coś zrobić. Pragnienie kawy jest pragnieniem czegoś. Zamiar wyjścia z domu dotyczy mojego przyszłego działania. I intencjonalność nie jest więc po prostu technicznym celem albo nie może być technicznym celem wpisanym do programu. Program komputerowy czy sztuczna inteligencja niczego nie może chcieć.
0: Czyli gdy chatbot pisze, chce ci pomóc, to nie mamy jeszcze dowodu, że on czegoś naprawdę chce.
1: Tak dokładnie jest. To zdanie jest tylko produktem systemu maszyny. Może być bardzo trafne, brzmieć jak wypowiedź osoby, no ale z samej formy językowej nie wynika istnienie kogoś, podmiotu, który przeżywa pragnienie pomagania. To ważna kontynuacja naszego pierwszego odcinka o antropomorfizacji języka. Maszyny, która pisze w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Właśnie, ja chcę ci pomóc. To jest niezwykle łatwe do uruchomienia w AI, ale to nie jest

0: nie powinno być w nas przekonanie, że po drugiej stronie istnieje ktoś. Odpowiada maszyna.
1: A przecież coraz częściej mówi się o agentach AI, które same planują kolejne kroki i wykonują zadania. Czy to nie jest już własna intencja?
0: Nie należy stawiać znaku równości między autonomią maszyny a autonomią człowieka. System agentowy, o którym pan redaktor wspomniał, może mieć cel, nawet on jest mu zadawany. Może rozbić ten cel na podzadania, zmieniać strategię, ale technicznie to pozostanie tylko bardzo zaawansowana autonomia maszyny. Nic innego. Za tym jednak stoi człowiek, który te priorytety nadał.
1: Czy nauka potrafi pokazać, że ludzki zamiar ma podstawę w mózgu?
0: Tak, potrafi, ale interpretacja tych badań jest bardzo złożona, bo to są badania nad działaniem człowieka. Owszem, one pokazują aktywność neuronalną, na przykład poprzedzającą ruch dłonią, świadome zgłoszenie zamiaru, ale no tu dochodzimy do interpretacji wszystkich tych zjawisk, które się dzieją w naszym mózgu i te interpretacje wcale nie są proste.
1: Zatem nie ma jednego punktu w mózgu z tabliczką tu mieszka wola.
0: No nie. Niestety nie, można by powiedzieć. Współczesna neuronauka mówi raczej o współdziałaniu sieci i struktur. To świadome działanie nie jest funkcją pojedynczego neuronu. Mamy ich 100 miliardów. To kolejny powód, żeby uważać takie proste analogie, że sztuczna sieć neuronowa staje się ludzkim mózgiem. No nie, nie staje się. To jest tylko analogia.
1: A co z takimi twierdzeniami, że AI może być świadoma, tylko my jeszcze tego nie potrafimy wykryć, zauważyć, zaobserwować?
0: Dobre pytanie. I ono jest coraz częściej stawiane w wypadku działań komputerów kwantowych. Ale to jest jeszcze bardzo daleka przyszłość, żebyśmy mogli coś więcej o tym powiedzieć.
1: Czyli z jednej strony budujemy maszyny, które coraz lepiej mówią jak świadome istoty, a sami nadal nie potrafimy wyjaśnić owej świadomości.
0: Ale to jest genialne. Proszę zauważyć, nawet sam człowiek nie może stwierdzić, jak powstaje jego świadomość. Wielka tajemnica. No właśnie tak jest.
1: Mhm. A co o świadomości AI mówi Roger Penrose?
0: No tak, to jest wielka postać fizyki, noblista z 2024 roku. I on od lat kwestionuje pogląd, że świadome ludzkie myślenie da się wyczerpująco sprowadzić do wykonywania algorytmu takiego, jak jest w komputerach. I on wskazywał wielokrotnie, że samo poprawne wykonanie procedury nie jest jeszcze rozumieniem. I wskazuje na to, że wyjaśnienie świadomości jest najtrudniejszym zagadnieniem. Być może coś nam powie więcej kolejny i kolejny rok, ale tak naprawdę my nadal nic nie wiemy o tym, jak dokładnie nasza świadomość działa. I Penrose mówi, nie wiadomo, czy my w ogóle kiedykolwiek się dowiemy. Być może to jest poza naszym poznaniem, jak się dzieje, że my mamy świadomość.
1: Dlaczego więc o nich wspominamy? Dlaczego jest to tak ważne?
0: Dlatego, że to między innymi nas różni, albo zasadniczo różni nas od maszyn. My robimy to, co robimy tu przed mikrofonami świadomie, a maszyna dawałaby tylko mechanicznie odpowiedzi.
1: Spróbujmy więc zamknąć dzisiejszy odcinek jednym rozróżnieniem.
0: Człowiek doświadcza świata i siebie. Ma stany umysłowe. Maszyna takich stanów świadomości nie ma.
1: A sztuczne sumienie?
0: Tylko i wyłącznie metafora, ale nie ryzykowałbym używania tego porównania.
1: Znając już temat kolejnego spotkania, naprawdę z wielką ciekawością zacieram ręce, aby Państwu przybliżyć właśnie temat kolejnego odcinka, bo pójdziemy dalej śladem pytania o to, czym komputer różni się od ludzkiego umysłu. Księże profesorze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Jest 8:30. Teraz o błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
2: Dzisiaj będzie o zaimkach. Może na początku przypomnę, że przyimek, bo wielu osobom przyimek myli się z zaimkiem. No i może taki mój pomysł na łatwiejsze zapamiętanie. Przyimek stoi przy czymś, łączy się w całość znaczeniową z innym wyrazem, czyli w domu, na stole, pod stołem. Natomiast zaimek stoi zamiast czegoś, coś zastępuje inną część mowy. Dlatego możemy mówić o zaimkach rzeczownych, o zaimkach przymiotnych, przysłownych czy liczebnych. No to tak na początku tytułem wstępu. No mamy też jeszcze inny podział zaimków ze względu na funkcje i są zaimki pytające, czyli takie, które ze zdania robią pytanie, jak się masz, jak się czujesz. Ale mogą być też zaimki względne. Ten sam zaimek może być też zaimkiem względnym. Czyli wtedy, kiedy pozwala połączyć zdanie podrzędne ze zdaniem nadrzędnym. Jaki pan, taki kram. Tutaj nie ma żadnego pytania. Po prostu taki kram, jaki pan. Stare takie przysłowie. No są też jeszcze zaimki dzierżawcze, czyli nasz, wasz, mój, twój, czyli zaimki, które mówią o przynależności czegoś do kogoś albo czegoś do czegoś. I wynotowałam sobie kilka takich przykładów, gdzie najczęściej pojawiają się błędy, czyli zostaje użyty niewłaściwy zaimek. No i zaczynamy od takiej rzeczy, która się często pojawia. I nawet czasami jest to w piśmie, czyli nie jest to błąd tylko w mowie, ale też w piśmie. Mamy kolędę i tam śpiewamy, bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, którym dziecię owinąwszy siankiem i teraz je czy go nakryła. Otóż, proszę Państwa, widziałam w różnych kościołach, na tablicach, prawda, podpowiadających tutaj wiernym, siankiem go nakryła czy okryła. A tutaj siankiem je okryła, bo jest to dziecię. To dziecię to rodzaj nijaki, więc siankiem je okryła. Zdarzają się też oczywiście na tych tablicach poprawne formy, ale no mnie bardziej interesują błędy, bo ja je mogę potem gdzieś tutaj z Państwem omówić. To duże i czyste okno, i znowu, otwórz je czy go na oścież okno, czyli to okno. Rodzaj nijaki. Otwórz je na oścież. Chłopcy grali w piłkę i pokrzykiwali. Słychać ich było z daleka. Tu raczej nie będzie problemu, prawda, bo ten rodzaj męski w liczbie mnogiej nie będzie nam akurat takich problemów sprawiał. To nasi. Podejdźmy do nich, prawda? Tutaj przed tym inna forma zaimka, taka trochę rozciągnięta, żeby nam się tam za dużo samogłosek za blisko siebie nie pojawiło, bo one wtedy będą za słabo brzmiały. Dziewczyny były piękne i młode. Potem je widziałam przy kąpielisku. Widziałam je, bo te dziewczyny, czyli mamy rodzaj niemęskoosobowy. Janek nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze mogłem na niego, nie na jego, bo jeszcze zdarzają się takie błędy. Zawsze mogłem na jego liczyć. Nie, na niego mogłem liczyć. Mieszkała daleko od wsi. Jakaś tam mieszkała, czyli rodzaj żeński, czyli to musiała być ona. Nikt jej nie odwiedzał. Ale też możemy użyć zaimka odnoszącego się do tego daleko. Tam nie dojeżdżał żaden autobus, prawda? Tam, tak daleko nie dojeżdżał, czyli tam nie dojeżdżał żaden autobus. Używamy tutaj zaimka przysłownego, żeby na przykład uniknąć powtórzeń w sąsiadujących ze sobą zdaniach. Bo tu zaimki to cudowna rzecz, która pozwala nam nie powtarzać w bliskim sąsiedztwie tych samych wyrazów. Dziewczyny były piękne i dobrze ubrane. I znowu mamy tutaj piękne i dobrze ubrane. Jak to zastąpić? Takie zawsze przyciągają wzrok. Czyli używamy zaimka przymiotnego. Takie, czyli dobrze ubrane i piękne. W klasie było 30 chłopców, tylu nie zmieściłoby się w busie. Tylu, czyli zaimek liczebny. Zastępujemy tutaj tych 30 chłopców jednym słowem. Koty wymagają szczególnej opieki. Trzeba je regularnie szczepić. Te koty, znowu nie osoby. Dzieci tęskniły za matką. Trzeba było je, te dzieci, czymś zająć. Dzieci biegały po podwórku. Trzeba było na nie uważać. No i tak, sporo błędów się pojawia, czy u nas, czy u nas. U nas we wsi, czy u nas we wsi. Czy u nas w rodzinie, czy u nas w rodzinie. Otóż, proszę Państwa, nas i nasz to są zupełnie inne zaimki, w zupełnie innych sytuacjach użyte. Czyli u nas to zaimek osobowy. U nas jedyna poprawna forma. A u nas forma niepoprawna, nasz to zaimek dzierżawczy, czyli mówi o przynależności kogoś do czegoś. I tutaj przypomniała mi się taka sytuacja, nawet ją wynotowałam, bo ja, jak już Państwu mówiłam w pierwszych odcinkach, przez wiele lat swojej pracy prowadziłam taki zeszyt, w którym notowałam różne błędy i w mowie, i w piśmie popełniane przez uczniów. No i taki sobie wynotowałam takie zdanie. Gdy Kopciuszek przymierza pantofelek, okazuje się, że on jest księżniczką. I teraz konia z rzędem temu, czy księżniczką jest pantofelek, czy księżniczką jest Kopciuszek. Nie wiem, co poeta miał na myśli, co autor miał na myśli, więc tutaj na koniec taka do Państwa uwaga. Zawsze starajmy się, żebyśmy mogli oddać słowem to, co naprawdę gdzieś tam w głowie naszej się narodziło i żebyśmy właściwie byli rozumiani przez naszych odbiorców. Do usłyszenia.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Za 12 minut będzie godzina 9 i my też tak hurej, hurej, tak jak i Bonnie M. Nie dlatego, że są wakacje, tylko dlatego, że jesteśmy już na półmetku zbiórki na remont studia Radia Warszawa. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wpłaty. 75 182 zł i 20 groszy jest w tym momencie na koncie naszej zbiórki, a to oznacza, że przekroczyliśmy półmetek, bo cel to 150 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo dziękujemy, że Państwo nas wsparli i zachęcamy do tego wsparcia nadal. Będziemy w kolejnych parafiach już w tę niedzielę, czyli jutro, i zachęcamy do tego, żeby podzielić się datkiem z naszymi wolontariuszami, a będziemy w parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, także w Starej Miłośnie, w parafii świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, w parafii Nawrócenia świętego Pawła na Pradze Południe, w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie i w parafii świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Wpłat można dokonywać także indywidualnie na konto z dopiskiem remont, darowizna remont. Wszelkie szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka wspieraj. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy już wsparli naszą zbiórkę. To m.in. pani Zofia, pani Ewa, pan Felix i pan Tadeusz. Jesteśmy za półmetkiem. Bardzo, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że uda się zebrać kolejne 75 tysięcy. Osiągniemy nasz cel 150 tysięcy i Studio Radia Warszawa znów będzie mogło odzyskać dawny blask, ten sprzed kilkunastu lat, kiedy poprzedni remont się odbył.

0: Mam nadzieję, że i Państwo pozostaną. Za 3 minuty będzie godzina 9. Po godzinie 9 podsumowanie wydarzeń politycznych i nie tylko z całego tygodnia, czyli salon dziennikarski. Za 2,5 minuty 9 i sprawdzimy, czy dziś cały czas będzie tak pochmurno.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
6: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś dużo chmur, które niemal przez cały dzień będą z nami. Może przed zachodem słońca jeszcze trochę się wypogodzi, no ale raczej chmury i bez deszczu, choć mgły są teraz i taka duża wilgoć powietrza. Nie jest najchłodniej, 13 stopni, ale też i najcieplej dzisiaj nie będzie, bo maksymalnie 17.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: I tak nam mijają dobre chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Już za chwilę salon dziennikarski, ale jeszcze chwila muzycznego relaksu przed nami, zanim program się rozpocznie, bo o 9:15 początek i ten czas spędzimy razem z Izabelą Trojanowską, Rejem Daltonem, Jessicą Folker i Pawłem Domagałą.

0: 15 minut po godzinie 9, czas na salon dziennikarski.
1: Sobota, 9.15, a zatem czas w telewizji w Polsce 24 na salon dziennikarski. Dziś Marek Pyza kłania się Państwu w zastępstwie Jacka Karnowskiego w audycji przygotowywanej wspólnie z portalem wpolityce.pl i Radiem Warszawa 106.2 FM. A dziś są ze mną w studiu Aleksandra Jakubowska. Dzień dobry. Doktor Krzysztof Cilke, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Andrzej Rafał Potocki.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Moi drodzy, zaczniemy od Jarosławia, szokującej zbrodni na Podkarpaciu w opactwie benedyktynów. Od dwóch dni o niej mówimy, no ale od wczoraj no, mocno chyba nam się ze zdziwienia otwierają oczy, jakich to mamy wspaniałych biegłych psychiatrów w Polsce, którzy są w stanie błyskawicznie, w mgnieniu oka, właściwie w jednej chwili postawić diagnozę, że sprawca brutalnej zbrodni ma bardzo poważne zaburzenia psychiczne. Posłuchajmy pani prokurator z wczorajszej konferencji.
3: Psychiatry stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: No i już się zaczęło to tłumaczenie, że trauma powojenna, że PTSD, że trzeba to wszystko zrozumieć. Tymczasem z ustaleń medialnych dowiadujemy się, że Ihor M. ostatnie kilka lat miał spędzić w Niemczech, że ma niemiecki paszport, a zatem na froncie raczej nie walczył, Olu.
4: No nie walczył. Ja jestem zdumiona taką błyskawiczną diagnozą psychiatrów, bo przecież wiele przypadków takich przestępców, którzy są podejrzani o to, że mogą mieć jakieś zaburzenia psychiatryczne, podlegają wielotygodniowej obserwacji na oddziałach zamkniętych i dopiero wtedy stawia się diagnozę, czy rzeczywiście tak jest. No ale miałeś rację, bo wczoraj się pojawił taki fake news, że to jest weteran wojenny. Dzisiaj kolejna informacja, też nie potwierdzona, że mieszkał ostatnie 5 lat w Niemczech, więc nie mógł być na froncie. Ale przy okazji tej pierwszej informacji, tego fake newsu o tym, że on walczył na froncie, pojawiło się poważne zagadnienie związane z weteranami wojennymi ukraińskimi, dlatego, że jest kwestia taka, co się stanie, jeżeli się skończy wojna. Pamiętamy, co się działo na Półwyspie Bałkańskim po zakończeniu wojny, kiedy padła była Jugosławia i kiedy miejscowe środowiska przestępcze zassały tych weteranów. I okazuje się, proszę Państwa, że w Warszawie, na Kotowie, na ulicy Obrzeżnej jest uruchamiany pierwszy w Europie ośrodek ukraińskiej organizacji Korpus Weteranów. To jest organizacja, która skupia weteranów wschodniej brygady szturmowej oraz pułku Azow, które są kojarzone z takimi nazistowskimi środowiskami. No i teraz jest pytanie. No sami sobie fundujemy, że tak powiem, kolejne potencjalne możliwości, że napłyną do Polski weterani i być może oni rzeczywiście będą mieli tę traumę, o której wspomniałeś.
1: Czy jedno jest pewne, oni napłyną. Co do tego to nie ma żadnej wątpliwości, bo ten konflikt się kiedyś zakończy przynajmniej jakimś zawieszeniem broni i będziemy mieli ten kłopot już wtedy realnie. Na razie
4: musi być obowiązek wizowy wprowadzony w dalszym...
1: No właśnie, jak to przeprowadzić? Jak państwo może sobie z tym poradzić?
4: Jeszcze jedna uwaga a propos tego ośrodka dla weteranów. Otóż trzy instytucje polskie wyraziły bardzo negatywną opinię na temat tego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która opublikowała taki jawny raport z lat 2024-2025, którym zwróciła uwagę na to, że Rosjanie werbują do działań sabotażowych, do działań terrorystycznych na terenie Polski i Europy Zachodniej właśnie weteranów, funkcjonariuszy, byłych najemników.
5: Więc jeszcze bym wrócił do sprawy tego samego Ihora M. Znaczy, on pewien motyw miał. To znaczy, on jechał z Niemiec rzeczywiście do Ukrainy i go zatrzymano przy przejściu granicznym, że nie miał ważnego OC i stąd mu samochód odholowano do Jarosławia. No, oczywiście to jakiś rodzaj opętania, że on się zemścił na tych niewinnych księżach. Zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, w zasadzie ratując wiernych, wchodząc z konfesjonału. No, ale widać, że tam jakaś u niego pokłady nienawiści były. No i to jest też wiąże się z jakimś, no nie da się ukryć, obrazem Polski w mediach niemieckich i w mediach ukraińskich, które no, naśladują media niemieckie o Polsce nadają. Więc tutaj musimy na to zwrócić uwagę. A teraz jeśli chodzi o weteranów, to rzeczywiście na to się trzeba przygotować, bo oni przyjadą po prostu, no żony tutaj mają, które pracują, więc będą próbowali łączyć rodziny, odzyskać jakieś pieniądze po wojnie, jak się zakończy. I myślę, że tutaj no kilka, na pewno trzeba przywrócić obowiązek meldunkowy dla obcokrajowców w Polsce, znaczy działanie tego, no i filtrować te środowiska i może też pewną jakąś ofertę dla tych ludzi znaleźć. No kraje bałtyckie chcą z nich brygady stworzyć wręcz.
1: Filtrować to środowisko, tylko że my mówimy o grubych tysiącach ludzi być może. Czy polskie państwo ma siły i środki do tego? Środki takie dosłownie finansowe. I czy polskie służby dysponują taką armią funkcjonariuszy?
5: Chodzi mi o to, że jak była pierwsza fala, no to był atak w mediach, żeby przypadkiem tam służby nikogo nie werbowały. No, czyli nie brały, znaczy nie miały swoich tam informatorów. No więc wydaje mi się, że to była błędna polityka. No służby są od tego, żeby mieć informatorów, a potencjalnie no w takich groźnych, ale też mówię, coś jakąś ofertę dla tych ludzi pozytywną trzeba dać. No kiedyś w Polsce międzywojennej byli oficerowie kontraktowi i synem gruzińskiego oficera kontraktowego był generał Szelikaszwili, późniejszy szef połączonych sztabów Stanów Zjednoczonych, urodzony w Warszawie, więc to nie były złe doświadczenia.
1: Szapro, po tego wątku, od którego zaczęliśmy, jeśli chodzi o tę błyskawiczną opinię biegłych, nawet Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, jest bardzo sceptyczna i pisze tak, stwierdzenie tego samego u Mieszka R., zabójcy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, siekierą na kampusie, czy u Kajetana P., zabójcy lektorki włoskiego, której obciął głowę i którą próbował skonsumować, trwało po kilka miesięcy obserwacji na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Dobrze, że również z tamtej strony sceny politycznej są takie głosy, Olu?
4: Jeżeli, Marku, można, ja bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o migrację na Zachodzie i te wszystkie przestępstwa popełniane przez migrantów. I z moich obserwacji wynika, że 90% spraw, które trafiają przez sądy, gwałtów, zabójstw, ciężkich wykroczeń, to oni są diagnozowani jako chorzy psychicznie i albo nie dostają wyroków, albo po prostu dostają bardzo łagodne wyroki. Wychodzą z tych więzień, znowu popełniają przestępstwa, znowu są to, że
1: karze... Albo kara jest odbywana w zakładzie psychiatrycznym, na oddziale szpitalnym. Wiemy, że tam są inne warunki.
2: Bardzo...
1: Andrzej, Rafał Potocki, Andrzeju, jak ty patrzysz po tych już no, dobrych kilkudziesięciu godzinach od tego morderstwa na debatę, jaka się wokół tej sprawy w Polsce odbywa? No bo przecież takie głosy jak jezuity, ojca Łukasza Sośniaka nie są odosobnione, wręcz przeciwnie, jest ich bardzo dużo. Pisze ten duchowny tak. Nie znamy motywów nożownika z Jarosławia, ale niezwykle ważne jest, byśmy nie poddali się szczuciu na Ukraińców i nienawiści. Zabójstwa dokonał konkretny człowiek, być może ofiara tej samej nienawistnej propagandy. Zero tu kondolencji, zero współczucia, zero o jakiejś modlitwie za ofiary.
6: Jeśli chodzi o zakon jezuitów, to oszczędzę sobie dowcipów na temat jego przeszłości.
1: Nie musimy
6: kiedyś,
1: od razu...
6: Kiedyś zakon jezuitów był rozwiązany i swoje istnienie zawdzięczają decyzji jednego z papieży. No ale okej, to już osobna historia. Komentować wypowiedź ojca jezuity, a przede wszystkim...
1: To jest tylko przykład. Chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że jest więcej głosów litujących się od razu
6: współczucia.
1: Tak zawczasu nad Ukraińcami.
6: Ja bym chciał na początku wyrazić współczucie rodzinie, znajomym tego księdza, który zginął od ciosów nożem i wszystkim tych rannym, żeby jak najszybciej wrócili do zdrowia. Także sercem jesteśmy z wami. Co do tej ofiary, dla mnie jest bardzo podejrzane to, że to w ciągu dosłownie kilku godzin padło to orzeczenie, zostało postawione orzeczenie, że jest to człowiek chory psychicznie. Jak wspominaliście, były te dwa przypadki makabrycznych zbrodni, gdzie psychiatrzy 2, 3, 4 miesiące musieli badać danego człowieka.
1: Bo to jest norma, to jest standard.
6: To jest norma. Mnie to pachnie polityczną poprawnością pod tytułem, jak to jest Ukrainiec, czy na Zachodzie, jak to jest Murzyn, czy powiedzmy sobie Arab, etap, to od razu i dopuszcza się takich rzeczy, to od razu, że ma coś z głową nie tak, bo wtedy nie ma tego szczucia tak zwanego, o którym mówił jezuita, ja tu tego szczucia specjalnego nie widzę. Jeżeli jest półtora miliona Ukraińców, mniej więcej przenikło do Polski, przyjechało i tak dalej, mieszka ponad milion, w związku z tym w takiej ilości zawsze się znajdzie ktoś, może się znaleźć w każdym razie ktoś, kto w ten sposób się zachowa, bo ma nie po kolei w głowie, jest to mówiąc krótko, chory psychicznie, ale to też może, ale nie musi. I stawianie diagnozy w dwa dni czy w jeden dzień to jest dla mnie jakiś...
4: Może jakieś wytyczne z prokuratury krajowej były...
6: Możliwe, że to jest właśnie w ramach tym political correctness w polskim wydaniu
2: się naśladowanie, przy zamawianiu.
6: Naśladowanie Zachodu, że łagodnie do imigrantów. Tylko jak widzimy tutaj z boku, patrzymy na Zachód, to na tym źle wychodzą te państwa na tej politycznej poprawności. Bo czyn popełniony musi być ukarany. Taki jest kodeks karny, takie jest prawo. No ale ponieważ nasz rząd jest daleki od praworządności, o której tak bardzo ładnie stara się mówić, to mamy, co mamy, że diagnoza psychiatryczna powstaje w ciągu kilku godzin.
2: To na koniec tego wątku jeszcze chciałbym, abyście się odnieśli, może nawet nie tyle do wypowiedzi, bo to żadna nowość. Wasyla Bodnara, do niedawna ambasadora Ukrainy w Polsce, za chwilę czy już może wiceszefa ukraińskiego MSZ, który wczoraj w rozmowie z ukraińską agencją RBK powiedział tak: naszym zadaniem jest pokazanie tej części historii, która pozostała w cieniu i nie jest przedstawiana w Polsce. O zbrodniach popełnionych na Ukraińcach, akcjach karnych przeprowadzanych przeciwko ukraińskim miejscowościom, o tym, czym naprawdę były pacyfikacja, rewindykacja i operacja Wisła. Chyba nie najlepszy moment sobie wybrał pan ambasador, pan minister.
4: Najlepszą formą obrony jest atak. Akcja Wisła to była akcja przesiedlenia Ukraińców mieszkających na tych terenach.
6: Bieszczadach.
4: W Bieszczadach, tak. Oni zostali przesiedleni głównie na północ Polski, w okolicach Szczecina. Ale to wynikało z tego, że po prostu polskie wojsko nie mogło sobie poradzić z UPA. Oni mieli tam wśród tych gospodarstw, wśród tych ludzi, mieli po prostu takie ostoje, tak? Żywnościową, przechowania i tak dalej. I to ciągle było wrzenie tam, więc nie dokonano pacyfikacji, tylko po prostu tych ludzi przesiedlono. No i wtedy w Bieszczadach zapanował spokój. Być może ja zostanę tutaj posądzona o jakieś pro-PRL-owskie działania, ale tak, Andrzej, który się zna na wojsku i znakomicie tę sytuację pamięta, potwierdzi, że po prostu to była konieczność, bo tam ciągle wrzało. To wrzenie musiało być uspokojone.
6: Jak sobie Ukraińcy wymyślili, że Bieszczady należą do Ukrainy. Co prawda było to po II wojnie światowej i niewiele mieli do powiedzenia poza kilkoma partyzantami z bronią w ręku, którzy terroryzowali okolice. Mam na myśli Bieszczady. I faktycznie jedyną możliwością, i to jest jedyna rzecz, jedna z niewielu rzeczy, które komuna dobrze zrobiła, to po prostu, że zlikwidowała tam to gniazdo szerszeni, bowiem partyzantka, jeżeli nie ma...
2: Zostawmy historię, Andrzej. Przejdźmy do teraźniejszości, jeśli można.
6: Jeżeli partyzantka nie ma oparcia w terenie, no to nie ma partyzantki. O to tam chodziło w akcji Wisła. To jest raz. A dwa, wypowiedź pana Bodnara jest kolejnym skandalem ze strony Ukraińców, bo się pan Bodnar również odwołuje do badań historyków ukraińskich, którzy powinni naświetlać pozytywną stronę ukraińskiej powstańczej armii. No niestety, no panie Bodnar, no sprawa jest taka, wymordowali ponad 100 tysięcy i to w sposób ludobójczy. Czystkę etniczną zrobiliście. To miejcie się odwagę do tego przyznać, a nie tam chodzicie opowiadać jakieś historyjki. Se to na Majdanie tam u siebie w Kijowie opowiadajcie, a nie tu w Polsce, panie Bodnar.
2: A przy okazji mamy nakreśloną linię ukraińskiego MSZ na najbliższe miesiące.
5: No myślę. Może nie, no bo jednak była wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który przekazywał kondolencje ofiarom i tak dalej. I wolałbym, żeby Ukraina tę linię prezydenta tutaj w tym momencie realizowała. No mieliśmy przypadki bardzo taki... powiedzmy, nawet powiedziałbym pewnej pychy ukraińskiej, jak pani Stefaniszyna mówiła, że ona już nic z Polską nie musi załatwiać, bo wszystko przez Brukselę będzie naciskała. No i dzisiaj chyba siedzi, bo jest zamieszana w aferę korupcyjną. Więc no, sugerowałbym tutaj stronie ukraińskiej docenienie Polski. No nie tylko, że jak wygrywamy, to wtedy Polska nie jest potrzebna. Jak przegrywamy, to może bardziej. Tylko no, bardziej takie wyrównane podejście do naszego kraju, bo jednak jesteśmy pewnym sprawdzonym przyjacielem i zrażanie Polski i wywoływanie no taki wywoływanie no, demonów przeszłości, no jest zupełnie ich sprzeczne z ich interesami.
1: Aż dziwne, że tego nie widzą. Zmieniamy temat o polskim bezpieczeństwie w szerszym kontekście. Teraz sobie porozmawiamy. Dużo się wydarzyło w ostatnim czasie. Prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku. Kolejne dwa no, mocne, bardzo propolskie oświadczenia Donalda Trumpa, ale my sobie wprowadzimy ten temat byłym marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią, który opowiedział, jak dziś wygląda, powiedzmy, ranking liderów politycznych na Starym Kontynencie.
7: Prezydent Nawrocki ma jedną unikalną umiejętność wśród liderów europejskich i oni to doceniają, ja to wiem. Jest to możliwość najbardziej bezpośredniego z liderów europejskich kontaktu z Donaldem Trumpem. Oni to wiedzą. Z tego co wiem, często jest tak, że dzwonią do niego, żeby on coś załatwił. My, nasz rząd, mamy niezwykle silną pozycję i nasz głos jest słuchany na forum Unii Europejskiej.
8: Ale to Nawrocki załatwi nam tę bazę, a nie Tusk.
7: Ale mówimy o bazie amerykańskiej, tak. A nie o europejskiej. Więc ja dlatego mówię, ale niech pan zobaczy. Jeżeli mamy różne charyzmaty. Prezydent Nawrocki ma z liderów, kiedyś mówiło się, że Alexander Stubb z Finlandii, który z nim gra raz na jakiś czas w golfa, ale teraz jest Nauroki. Tak? I skoro ten Nauroki jest gościem, od którego Trump odbiera telefon, to to jest w interesie Polski, żeby odbierał od polskiego prezydenta telefon.
1: To już nie jest Nauroki. Słyszeliśmy to przesłanie do Polaków Donalda Trumpa, który po raz pierwszy powiedział Nawrocki. Troszkę się zmieniło, nauczył się. Będzie ta baza US Army. Andrzeju, ty ostatnio.
6: No raczej wiele wskazuje na to, że faktycznie ta baza może powstać. Oczywiście.
1: Tak wielka, głęboka jest twoja wiara w rząd Donalda Tuska?
6: Nie, bardziej w znajomość Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczpospolitej, z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. To spaja ten duet właśnie powoduje to, że to sama nazwa nawet, którą wymyślił co prawda prezydent Duda, ale Fort Trump, to też świadczy o tym, kto tutaj za sznurki pociąga. No na rząd powiem tak. Nasz rząd oczywiście na zewnątrz wydaje się być antyamerykański, ale podejrzewam, że oni w duchu, oni się bardziej tych Moskali boją niż my. W związku z tym przegryzą tę żabę, zjedzą tę żabę, ale będą musieli jednak no, walczyć o to, żeby ta baza była dla własnego bezpieczeństwa. Mam na myśli oczywiście przedstawicieli rządu, bowiem doskonale sobie Donald Tusk i cała reszta, aczkolwiek tego głośno nie mówi, zdaje sprawę, że żadne Niemcy, żadna Francja nie ma na tyle siły, żeby zatrzymać ewentualną agresję i marsz Moskwy w kierunku Berlina czy Paryża przez Polskę, czy też rozpoczną od krajów bałtyckich. I to jest, stąd jest może ten mój optymizm, że ta baza jednak powstanie.
4: No, widziałam taką informację, mignęła mi w mediach, że przewidywany termin to jest 2029 rok, więc miejmy nadzieję, że już inny rząd będzie się tym zajmował, a nie rząd Tuska.
1: No ale ten rok, który jeszcze został rządowi Tuska, może albo dużo pomóc w
6: przygotowaniu,
1: albo dużo popsuć.
6: Jednak tam pozwolenia na budowę.
1: Pamiętamy, jak to było już kiedyś z jedną bazą amerykańską właśnie, w naszym kraju i w jakich symbolicznych datach się decydowały jej losy.
5: O tym chciałem powiedzieć, że właśnie Tusk przecież była już przez Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci załatwiona baza tarczy antyrakietowej i Tusk robił wszystko, żeby Amerykanów zniechęcić i przypomnijmy sobie, że no, udało mu się skutecznie, zmienił się rząd z republikanów na demokratów i Obama ogłosił rezygnację z tarczy 17 września. Więc ten tweet Trumpa, że będzie baza 17 września ogłoszony jest pewnym nawiązaniem do tego, więc więc ja bym tutaj, to jest pewne też ostrzeżenie. Ja powiedziałem, tam jest no, kilka wiadomości zaszytych w tym jednym tweecie. No przede wszystkim tak, no, jaki by był interes Trumpa najlepszy? No żeby przed wyborami połówkowymi na przykład udało się ogłosić wycofanie wojsk z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, a stała baza w Polsce.
1: Przynajmniej ograniczenie.
5: Albo zmniejszenie, raczej wycofanie, czy zmniejszenie ilości, tak.
1: O wycofaniu totalnym?
5: Nie, totalnym nie. Wycofanie, no być może, no dość zmniejszenie ilości tych wojsk, a zwiększenie w Polsce przy pracy stałej bazy. Natomiast no, obawiam się, że rząd Tuska właśnie to spowalnia i tutaj to jest pewne ostrzeżenie. No drugie jest, że może też próbować Trump jako pewien strażnik demokracji w Polsce. No przecież, no nie ukrywajmy, gdyby nie jego nacisk, to nie wiadomo, czy wybory nie byłyby prezydenckie skręcone, czy by doszło do zaprzysiężenia. Więc teraz też wprost się mówi, że jeśli będzie siłowe wejście do TK, to może bazy nie być. Więc
2: Waldemar Żurek, przepraszam, ci wejdę w słowo, się skarży, że Amerykanie tu się mieszają w wewnętrzne sprawy.
6: Bo jak gdyby Waldemar Żurek wysypał się.
5: Adam Bielan jako szef EKR-u wprost powiedział, że może tak być, że się może tak zdarzyć. Więc i tutaj też jest pewien sygnał. Widziałem prezesa Święczkowskiego, który wchodził do TK w czapce MAGA, czyli Make America Great Again, i później zaraz przeszedł do ofensywy i sam zaczął tam sprawy dyscyplinarne robić, więc tutaj nie wiem, czy... Natomiast no...
2: Przepraszam, ja mam wrażenie, że tam było Make Poland Great Again na tej czapce tam, Bogdana Święczkowskiego, więc chyba ona była inspirowana, ale może ale czegoś...
5: Dobra.
2: Nie dojrzałem, sprawdzimy to na pewno.
6: Sobie, MPGA, tak? MPGA skrót był, tak, panowie? MPGA było.
5: Więc jeśli chodzi o realne niebezpieczeństwo, czy jest realne niebezpieczeństwo? No, badania pokazują w społeczeństwie, że większość społeczeństwa nie wierzy straszenie Tuskiem. Paradoksalnie elektorat PiSu najbardziej wierzy straszenie Tuska wojną, że wojna się rozleje na nasze terytorium. No, wiele jest możliwe. No, była wizyta szefa CIA. Raport był, czy nie?
4: Raczej nie było wizyty, raczej się spotkał z szefem CIA.
5: Tak, chodzi o to, że wcześniej w Moskwie był.
2: W Moskwie i w państwach bałtyckich.
5: Tak. Natomiast Siemoniak się spotkał i usłyszał ustnie, więc pisemnego, szczegółowego raportu nie było. Coś może być. No, może, ja podejrzewam, że może być z Białorusią jakaś, znaczy wejście większych wojsk na Białoruś. To by rzeczywiście zmieniało trochę układ sił. Na pewno są sygnały po stronie Łukaszenki, że gdyby jego taka ustępliwość, no nagle na polską granicę ataki spadły do zera, wypuścił poczobuta, ćwiczy wojska od czasu ekstrakcji Maduro, ćwiczy wojska do obrony przed taką akcją. No więc akcja taka to nie byłaby zdobiona przez Tuska czy przez Polskę, tylko już prędzej przez Putina. I Sikorski też mu pewną rękę dał i żeby mu stworzyć pole manewru. Czy to Łukaszence pomoże, czy nie w rozgrywce z Putinem, to wątpię.
2: Wielokrotnie nie chciał korzystać z takich różnych
5: nie okazji. Chciał, ale no, znaczy w naszym interesie byłoby, żeby tam większe wojska nie weszły. Także coś się może dziać, ale no pytanie jest, gdyby naprawdę Tusk chciał, bał się ataku Amerykanów, to by robił wszystko... ataku Rosji na Polskę, to by ta baza amerykańska już była i byłby to priorytet rządu, a nie jest, wcale to nie
2: dużo,
5: jest...
2: Dużo więcej by się też rzeczy działo, te szkolenia, o których niemal codziennie przypominamy, zapowiadane przez pana premiera.
6: Ja uważam, że celowa jest taka polityka robienia zadymy, a różnica pomiędzy czasem, kiedy Tusk torpedował, można powiedzieć, pod stołem rozmowy w sprawie Redzikowa po to, żeby sprawę przedłużyć, a na końcu, żeby zapomnieć o niej, to była inna trochę sytuacja, bo wtedy nie było realnej groźby ataku Moskwy na Rzeczpospolitą, czy powiedzmy sobie kraje bałtyckie, a teraz ta groźba istnieje, to jest ta różnica. I dlatego wydaje mi się, że rząd robi dobrą minę do złej gry i być może tutaj Trybunał Konstytucyjny jest takim papierkiem lakmusowym, o ile to jest prawda, co do czego przyznał się pośrednio, jak gdyby minister Żurek, krytykując Amerykanów, że wtrącają się wewnętrzne sprawy.
4: Ale gdyby rzeczywiście oni poważnie traktowali to zagrożenie, to wzięliby się w końcu do roboty. No, Tarcza Wschód...
6: Ale są leniwi.
4: Tarcza Wschód, 11 kilometrów zbudowano tych pachołków betonowych. Pani wiceminister klimatu mówi, że ona przeznaczy 500 000 000 zł, żeby bagna na granicy reaktywować, bo wtedy czołgi będą w tych bagnach. No i będzie leciał dron, zobaczy bagno i mówi, o Boże, muszę tu spać. No przecież to są kpiny. Teraz niedawno mieliśmy też na antenie pokazaną konferencję pana Przemysława Czarnka, który stał w Szczerym Polu, gdzie miała być baza lotnicza.
6: Tak, tam,
4: ty wiesz gdzie, prawda? Teraz czytam, że jakiś burmistrz wymyślił, że postawi farmę wiatrową z wiatrakami w wysokości 300 metrów na torze lotów F-35, bo baza jest w Świdwinie obok budowana. I nic nie robi ani rząd, ani minister obrony, no po prostu aż ręce opadają.
6: Wydaje mi się, ja tylko odnośnie tego, co powiedziała Ola, krótko. Wydaje mi się, że tutaj kwestia jest wygodnie po prostu mieć Amerykanów i mieć to z głowy, jeżeli jest baza amerykańska, to jest wystarczający i rząd o tym wie, moment czy sytuacja odstraszająca Moskwę, aniżeli budowa niewygodna i starania się i wydawanie pieniędzy tych wszystkich obronnych historii, to o czym mówiła Ola. W związku z tym oni idą na skróty. Wydaje mi się, że ta baza dla nich jest rozwiązaniem, a cała reszta to ich mało interesuje, bo jak będzie baza, to i tak nie zaatakują Rosjanie. Tak z takiego założenia wychodzą.
5: Tym, co naprawdę by odstraszało Rosjan, jest tak zwana inicjatywa odstraszenia wschodniej flanki, czyli linia robotów autonomicznych, dronów i radarów na całej flance wschodniej, czyli granicy wschodnich krajów bałtyckich i Polski. I to nam proponowali Amerykanie, tylko mówili, że pod warunkiem, że nie weźmiemy safe. Czy ta oferta nadal leży na stole, czy nie? W każdym razie to jest nowoczesna, realna machina do odstraszania, bo ona niszczy po prostu niemal autonomicznie, czyli bez udziału człowieka, wszystko. Czyli żołnierza i każdy czołg.
9: Jeśli polski rząd zrezygnował z takiej oferty tylko po to, żeby za wszelką cenę wziąć...
6: Zadłużyć się, kraj na 40 lat...
9: No to tu należy stawiać pytania o działanie zgodne bądź niezgodne z interesem państwa, z naszym bezpieczeństwem.
5: No jest niesłychanie niebezpieczne. No, miejmy nadzieję, że Amerykanie będą kontynuować tę inicjatywę, chociaż to z drugiej strony, z tamtej strony Christopher Donahue, który to lansował, no został odwołany tam 3 miesiące wcześniej. Ale więc nie wiadomo, czy to będzie, czy ale o to powinniśmy walczyć.
9: Moi drodzy, hit się pojawił w tym tygodniu, no taki na dekady bym powiedział, od dekad. W różne sposoby próbowano tłumaczyć Lecha Wałęsę z jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Andrzej już się głośno śmieje, no bo pokażemy fragment tego uzasadnienia, umorzenia prokuratury takiego śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań przez Wałęsę. Śledztwo sprzed dekady jeszcze. Widzowie telewizyjni zobaczą, słuchacze w radiu nie, więc ja dopowiem, co my tu na tej planszy widzimy. I ten kluczowy fragment z umorzenia mówi o tym, że niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą. Nie posługiwał się pismem i słabo czytał. No a skoro tak, to nie mógł odręcznie napisać wielu stron donosów na swoich kolegów. No to posłuchajmy pana prezydenta.
10: Wtórny analfabetyzm to utrata umiejętności czytania i pisania przez osoby, które wcześniej je posiadały. Oznacza to, że człowiek formalnie nauczył się czytać i pisać, lecz z czasem, wskutek braku praktyki, przestaje realnie korzystać z tych kompetencji. A więc ponad 10 lat nie pisałem, w praktyce, żadnych tekstów, poezji, prozy, co nie oznacza, że nie rozwijałem się intelektualnie.
9: Krótko mówiąc, to słuchajcie, on w to wszedł. Ogłosili urbi et orbi, że Wałęsa był wtórnym analfabetą. Wtórny analfabeta został prezydentem i on się właściwie do tego przyznaje. Problem w tym, Andrzeju, wiem, że już chcesz komentować, tylko że problem w tym, iż parę lat temu Lech Wałęsa mówił zupełnie co innego. Parę sekund dosłownie z tamtego jego występu.
11: Mój życiorys wpadł w ręce bezpieki. I ta bezpieka zrobiła z tego, bo z tego można zrobić, to pasuje na donosy.
9: No, można było z tego zrobić donosy. 35 stron miał zapisanych, mówi w innym fragmencie tego nagrania sprzed lat Lech Wałęsa, odręcznie o grudniu 70 roku. Nic tu się nie klei, kompletnie nic. No ale to jest naprawdę hit, że i robią z niego analfabetę, i on się na to godzi. Czyli naprawdę cel tu uświęca środki.
6: No tu w tym przypadku tak, wszystko dobre, byleby tylko oczyścić Wałęsę z zarzutu donosicielstwa, choć teczki Kiszczaka i wiele innych dokumentów oraz świadków pokazują kompletnie co innego, ale ponieważ Wałęsa żyje w swojej alternatywnej rzeczywistości i tak się przedstawia, no to po prostu jest powód do tego, że ja sobie myśleniem o tym poprawiam humor i zastanawiałem się, co lepiej, czy lepiej być wtórnym analfabetą, a potem prezydentem Rzeczpospolitej, czy kablem, donosicielem i tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I doszedłem do wniosku, że nie ma żadnego problemu, bowiem do historii przejdzie i jako kabel, i jako donosiciel, i jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa oraz jako wtórny analfabeta. Gratulujemy bardzo, panie prezydencie.
4: Nie, no to jest śmiechu warte, bo czytanie i pisanie to jest, tego się nie zapomina. To jest tak jak z jazdą na rowerze. Jak człowiek się raz nauczył, to pamięta. Ale...
9: Przepraszam, jak Stanisław Anioł w Alternatywy 4 do pana profesora, że pan dużo czyta, ja niestety odwykłem.
4: Tak. Ale wracając jeszcze, przecież nie chodzi o te donosy, chodzi o podpisy Lecha Wałęsy pod rachunkami wypłacanymi, pieniędzy wypłacanych mu przez SB. No ja rozumiem, że dobrze, uznajmy, że rzeczywiście nie miał praktyki w pisaniu, w czytaniu, mogło mu się trochę zapomnieć, no ale mój Boże, przecież nie podpisywał się trzema krzyżykami, tylko imieniem i nazwiskiem i biegli z bardzo renomowanego krakowskiego instytutu stwierdzili, że te podpisy są autentyczne.
6: Tak, bo on się podpisać umiał, tylko pisać nie umiał. No, no tak się tłumaczy.
9: No, no, no. Mamy w innym fragmencie tego komunikatu prokuratury, że rzeczywiście tak to czasem jest, że ci wtórni analfabeci potrafią się przepięknie podpisać, tak, ale nie potrafią napisać nic więcej. Tak samo z ludźmi, którzy w trakcie swojego życia stali się niewidomi.
5: No tutaj chciałbym powiedzieć, żebyśmy widzieli nie tylko plusy dodatnie, ale też plusy ujemne.
9: Koniecznie.
5: Mówiąc językiem Wałęsy. Rzecz nie jest do końca taka śmieszna, bo tak, z jednej strony no oczywiście to uderza trochę, powiedzmy, no, w naszą podstawę, powinno być, polskiej tożsamości, czyli Solidarność i ten wielki sukces na skalę globalną, jakbyśmy osiągnęli, obalając komunizm, mur berliński, doprowadzając do rozpadu Związku Radzieckiego. I tutaj oczywiście dopóki no, nie ujawnimy, no trochę to jest jak z krucjatą, że przez wieki było przekonanie, że to tam Piotr Pustelnik był przywódcą pierwszej krucjaty, się okazało, że papież był. Także tutaj też przywódcą jednak ruchu był Jan Paweł II. Dopiero dopóki tego nie wyartykujemy, to ten Wałęsa o samo ośmieszający się niszczy też ten pewien nasz mit mógłby być polski. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o Wałęsę, oczywiście no to jest bardzo smutne, że on donosił, no ale on się do tego przyznawał i to mu początkowo wybaczono. Problem się zaczął, kiedy to się przełożyło na jego uzależnienie się od układu komunistycznego, na uzależnienie się od służb, na pozwolenie na uwłaszczenie nomenklatury, przejęcie władzy przez komunistów mimo obietnicy grubej kreski. No i też mówię, no, byłoby to też śmieszne, gdyby no jedna sprawa, której no niestety zupełnie się nie da ukryć, czyli tuszowania przez Wałęsę, czy próby ukrycia tej sprawy.
9: Wyrywania po prostu dokumentów.
5: No niestety nie tylko wyrywał kartki. Była też sprawa wysadzenia bloku w Gdańsku. Bardzo smutna, gdzie zginęło chyba kilkanaście osób. I zdaje się, że zrobiono to tylko po to, żeby odzyskać, że w jednym z tych było mieszkanie Chodysza, gdzie była ta teczka, jedna z teczek Wałęsy. No i to odzyskano. Ale kilkanaście osób zginęło i to był pewien przykład. Mówimy, że Putin wysadzał bloki ze swoimi mieszkańcami. No niestety najpierw w Polsce ten blok wybuchł, więc to już jest sprawa, no, która wymaga oczywiście wyjaśnienia, ale no, jest niesłychanie smutna i rzucająca cień, no, że do tego się prawdopodobnie posunięto, żeby tę sprawę jakoś ukryć.
9: Zdrowia panu prezydentowi życzymy przede wszystkim, bo wiek już jego słuszny. No i niech dużo czyta, bo to zawsze rozwija.
6: Z głową w porządku wszystko u niego było.
9: Umysł. Tam. Żeby był ostry jak brzytwa.
6: Tak jest.
9: Jak jeden z byłych premierów.
6: Kolega, jak towarzysz Oleksy. To.
9: Tak jest. Którego wszędzie potrzebowano. To zupełnie tak jak z panem doktorem Dawidem Kacprzykiem. On też wszędzie był potrzebny. I na SOR-ze, i w studiu telewizyjnym, i na fotelu lidera młodzieżówki partyjnej. No, koniec końców wylądował w Jaktorowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Tam obecnie przyjmuje pacjentów. No i jeden z tych pacjentów okazał się dziennikarzem i nagrał pana doktora. I co usłyszeliśmy?
12: Jak się pan przyjął z tą chorą?
13: Mam to
12: Okej. Okay.
13: No nie, i to ja z Korszaku. I wielki, afera tam.
12: No i fajna furka.
13: No, ale nie mogę tu przyjeżdżać, bo wszystkie tutaj...
12: A czemu pan radzi z nas?
13: No jakoś tak chciałem, trochę większą chciałem. I tak nie teraz nie pojeżdżam. bo będzie to takie poruszenie na siły, się nie da funkcjonować. Nie?
12: Okay.
13: Znaczy nie, mi to mówię, mi to nie przeszkadza, no niech to się wszystko powyjaśnia i okej, okay, nie?
2: Jeśli w radiu nie było doskonale słychać, to najważniejsze fragmenty brzmiały. Jak się pan czuje z tą aferą? Mam to w D. Pokazał zdjęcia swojego Porszaczka, to ja w Porszaczku. No i tak nią teraz nie pojeżdżę, tą Panamerką, bo będzie tu takie poruszenie na wsi, że się nie da funkcjonować. Takie jest podejście pana doktora. Pan minister Żurek beztrosko przyznał, że ten pan nie będzie przesłuchany, zanim się nie przesłucha tych kilkuset świadków, którzy są w tej sprawie. Olu, przed wyborami chyba się nie wyrobią.
4: No nie wyrobią się, a pan Kacz poza tym jest nietykalny, no i on zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Gdyby nie wiedział tego, nie zachowywałby się w tak arogancki sposób, jak przed chwilą widzieliśmy, mówiąc, gdzie tą całą sprawę ma, bo sprawa jest poważna, no. Już sama kwestia zwrócenia przez niego pieniędzy, to jest przyznanie się do tego, że zostało dokonane oszustwo i powinien być, no, po prostu zatrzymany, powinny być postawione zarzuty, natomiast tam się nic nie dzieje. Pan Kacprzyk za dużo wie, nie po to był na tym SOR-ze i nie po to rozkładał czerwone dywany przed różnymi notablami koalicji 13 grudnia czy też Platformy Obywatelskiej i ta jego kryta tajemnicą lekarską wiedza może być w każdej chwili uruchomiona i oni sobie z tego zdają sprawę, dlatego będą go kryć do końca i nic z tego na razie nie wyniknie.
2: Ale to jest duży dylemat dla obozu władzy, którą drogę wybrać, no rzeczywiście kryć go do samego końca i wkurzać jeszcze bardziej ludzi, że gość jest bezkarny, czy jednak spróbować go ścignąć.
4: Ale to nie jest pierwszy przykład, Marku, no.
2: Że coś się wysypie.
4: Paru mamy notabli Platformy Obywatelskiej, krytyk do dzisiejszego dnia, którym się nie uchyla immunitetu, których się chroni, którym sądy aresztują.
2: A nawet jeśli to sąd,
4: no
2: jak
4: właśnie,
2: w przypadku posła Króla.
5: Doktryna Neumanna cały czas działa, póki będziesz w Platformie, to będziesz kryty.
4: Dodałabym, póki będziesz dużo wiedział.
5: Będziesz dużo wiedział.
6: Kacprzyk był idealnym materiałem do strzelenia dla Platformy Obywatelskiej, bowiem to była postać w ogóle nieznana, jakaś tam druga liga polityczna, czy nawet trzecia, a przy okazji no, sprawa głośna, bo uderzająca w kłopoty ze służbą zdrowia, które każdy Polak odczuwa i ma tego powyżej uszu. I nagle taki ktoś, kto praktycznie jest w polityce nikim i w ogóle nie było o nim słychać, nagle rząd, znaczy prokuratura nie jest w stanie go przesłuchać. To znaczy ma tak mocne kwity na nich, bo wystarczyło, że on po prostu sfilmował zachowania polityków odwiedzających ten VIP-room w szpitalu południowym i co oni tam mówią.
2: I już jest bezpiecznie.
6: Ma tak twarde materiały, że teraz mówi, a mnie to możecie, proszę państwa, skoczyć. Ja mam to wszystko w D, tak jak powiedział w tym. Bo ma twarde kwity, a ci się go boją.
2: Na koniec naszego spotkania fantastyczna definicja autorytaryzmu z ust ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Słuchamy uważnie.
14: Władza autorytarna, jak chce przejąć państwo i stworzyć z niego państwo mafijne, a myśmy mieli początek tego państwa, to pierwsze uderza w niezależne instytucje, w niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy. I to się działo na naszych oczach. Zastosowano taką goebbelsowską metodę opluć, zniszczyć autorytet w mediach, bo przejęto oczywiście już media publiczne. I wtedy już będziemy rządzić bez żadnej niezależnej kontroli. Tak się dzieje, jak się buduje autorytaryzmy.
2: Jemu się wydawało, że mówi o oponentach. Nie dostrzegł, że mówi o własnym obozie.
6: 100% prawdy o własnym obozie.
4: Świetną diagnozę obecnej sytuacji pan minister Waldemar Żurek postawił. Gratulacje.
6: Tylko strony mu się pomyliły, no.
2: Słuchajcie, oni dokładnie to robią. No to jest ten scenariusz.
6: Tak precyzyjnie to wyjaśnił, bowiem on jest...
2: Ale to wynika z bezczelności?
6: On jest trybikiem systemu, trybikiem reżimu i tym ich dokładnie tłumaczy to, co realizując, przypisując to oczywiście przeciwnikom politycznym. Stary chwyt jak świat i stary chwyt jak Platforma Obywatelska. Słucham? Wyparcie, tak.
5: Muszę powtórzyć, że mamy szczęście, że mamy Amerykanów i Trumpa, którzy jednak czuwają i do najgorszych rzeczy, myślę, nie doprowadzą, a i na przykład Ziemkiewicz mówi, że i w Europie się, że tak powiem, wypala ta walka z populizmem wraz z Niemcami przychodzącymi coraz bardziej na pozycje populistyczne. No miejmy nadzieję, że Tusk nie wykorzysta tego rzutem na taśmę i nie zniszczy Trybunału Konstytucyjnego, bo wydaje mi się, że później to się już może nie udać.
2: Oj, ta zapowiedź, że on z bejsbolem będzie chodził po mieście, nim wymachiwał, a nie w żadne szachy grał.
6: Wiesz, to jest...
2: chyba nie wróży nam niczego dobrego na najbliższe miesiące w kontekście przyszłorocznych wyborów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Jakubowska, dr Krzysztof Cilke, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i Andrzej Rafał Potocki.
6: Dziękuję bardzo.
2: Byli naszymi gośćmi. A na koniec pozdrawiamy słuchaczy, którzy z nami dziś byli. Radia Warszawa, Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach, Radia Nadzieja w Łomży, Radia Głos w Pelplinie, Katolickiego Radia Fiat w Częstochowie, Radia M w Kielcach, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Radia Via w Rzeszowie oraz Radia Rodzina we Wrocławiu. Salon dziennikarski, przypominam, to audycja Telewizji w Polsce 24, portalu w polityce.pl i Radia Warszawa 106,2 FM. Dobrego dnia, dobrego weekendu, do zobaczenia. Za tydzień już Jacek Karnowski na tym fotelu o tej porze zasiądzie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Wiesz co?
4: Słucham.
3: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
4: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
3: No dobra, no to co?
4: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
3: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnuszyński.
3: Autorzy audycji Złością czy Miłością.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM. Jest 10:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Pochmurno przed południem, w ciągu dnia, po południu powinno się trochę rozpogodzić. Nie jest jakoś bardzo zimno, 14 stopni teraz w Warszawie. W niektórych miejscach jest trochę chłodniej, 13 stopni. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni zobaczymy na termometrach i słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, choć bardzo, bardzo powoli.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: To dobre chwile z Radiem Warszawa w sobotę 26 września. Jarek Wydra, dzień dobry. Zapraszam, bo teraz wiele kulturalnych propozycji będzie w Radiu Warszawa. Kulturalny weekend właśnie przed nami, Dorota Sołowiej-Banach i muzycznie też dużo będzie się działo. Miles Smith, Urszula i Nell Horan.

0: Zapraszamy teraz na drugą część rozmowy Doroty Sołowiej z aktorem Arturem Goetzem. Zajrzymy też do Muzeum Karykatury na wystawę pod tytułem Kseruj i rozdawaj. Ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Oprowadzi nas po niej Michał Rzecznik.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Moim Państwa gościem jest Artur Goetz, wokalista, który 28 września wystąpi w koncercie o Powstaniu Warszawskim w Teatrze Kamienica pod tytułem Sypka Warszawa. Ten koncert będzie w sobie także zawierał utwory z Twojego albumu, szóstego już, Litania Piwnic 1944. Gdybyś mógł trochę zdradzić właśnie temat tych utworów, bo one są niezwykłe i chyba warto też mieć taki wstęp do tego wydarzenia.
3: Są tam moje kompozycje do wierszy Baczyńskiego, Gajcego, również Borowskiego, również jest jeden mój tekst, jest tekst Michała Zabłockiego, czyli syna Aliny Janowskiej, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc to jest ciekawe, że kolejne pokolenie opowiada o powstaniu. Są kompozycje Mateusza Pospieszalskiego właśnie z tego spektaklu, który graliśmy w Teatrze Kamienica, czyli to są wiersze, to są teksty, bo to nie są wiersze, tylko to jest proza Mirona Białoszewskiego i są kompozycje wielkiego Zygmunta Koniecznego, z którym mam szczęście współpracować i to są, to jest taka kompilacja Baczyńskiego i Czesława Miłosza. No i są też oryginalne pieśni
2: też z tak zwane hity powstańcze.
3: Tak zwane hity.
2: Pałacyk Michla,
3: jest Sanitariuszka Małgorzatka, ale te piosenki jakby są w mniejszości. Publiczność też śpiewa piosenki, które ja napisałem. Ja rozdaję teksty, rozdaję takie specjalnie wydrukowane programy i piosenki, których ludzie nie znają, uczą się w trakcie i śpiewają ze mną. I to jest nieprawdopodobne, jak ta muzyka potrafi zadziałać, że to nie zawsze muszą być znane piosenki.
2: Czyli są też twoje teksty o Powstaniu Warszawskim.
3: Są też moje, tak. Jest na przykład piosenka Zbliża się godzina W, więc ja starałem się też jakoś tam się przenieść w ten czas i tak też te moje kompozycje sobie wyobrazić, jakbym żył w tamtych czasach i tak jakbym próbował stworzyć pieśń powstańczą. I tak taką pieśń napisałem do wiersza Ziódka Szczepańskiego. On, najbardziej znany jego utwór to Pałacyk Michla, ale do tej piosenki, do wiersza A gdy będzie już po wojnie, muzyka nie powstała, więc stwierdziłem, że ja napiszę i czasem jak gram ten utwór, to ludzie myślą, że to jest oryginalna pieśń z powstania, czyli znaczy, że dobrze wykombinowałem, że to jakiś taki kierunek jest niezły, więc te piosenki są bardzo różnorodne. Zresztą tak jak powstanie, że to nie była tylko euforia, o

0: czym często 1 sierpnia zapominamy, ale też miejmy z tyłu głowy o końcu powstania i ten koncert właśnie odbywa
1: 2 października, czyli tak.
0: Tak, więc my jesteśmy
1: mówiąc
0: już pod koniec powstania, czyli przy upadku powstania, kiedy ludzie nie wiedzą, co będzie się działo. Więc
1: w tym roku 82. rocznica?
0: Tak, 82. rocznica, więc jeszcze jest garstka powstańców. Mamy nadzieję, że przyjdą też na ten koncert. Zaprosiliśmy ich. Zresztą bardzo, bardzo często są u mnie na koncertach. Ja się bardzo zawsze boję.
1: Czyli spotykasz się z powstańcami?
0: Spotykam się. Zostałem zresztą odznaczony medalem Dumni z Powstańców przez Komitet Bohateron. Tam są osoby zasłużone, ale też powstańcy. Oni nagrodzili właśnie tę płytę i od pani Haliny, pseudonim Mała, dostałem właśnie ten medal i to było, po prostu byłem tak wzruszony. Ona była na wózku inwalidzkim, Halina Rogozińska. No nieprawdopodobne spotkanie w tym roku, 99 lat. Poznałem i Danutę Dworakowską i nieprawdopodobne rozmowy, nieprawdopodobne.
1: W Domu Powstańca?
0: To akurat było w Łazienkach. Byłem odznaczony w Łazienkach, ale i byłem i śpiewałem też w Domu Powstańca, ale też miałem niezwykłą przyjemność zaproszony być przez powstańców nad Zalew Zegrzyński. Oni mieli taki weekend i mieli kolację, mieli potańcówkę. Doskonale się bawili, więc to było dla mnie bardzo, bardzo miłe, że mogłem ich poznać też od takiej innej strony, więc oni sobie też tańczyli.
1: Przy
0: tam
1: takich utworach z dawnych czasów, tak myślę, bardziej?
0: Tak.
1: Bo to były bardzo melodyjne utwory.
0: Bardzo melodyjne, więc tam były różne takie, i były i tanga, i różne walce, i oni się doskonale bawili, więc od czasu do czasu mam to szczęście, że spotykam się z tymi niezwykłymi ludźmi i też zdradzają mi różne historie, zdradzają mi takie rzeczy, o których nie mówimy, że to po prostu też byli młodzi ludzie i na przykład jedna z pań powiedziała mi, że ona dzień przed powstaniem, kiedy wiedziała, że wybuchnie powstanie, poszła do fryzjera, bo chciała ładnie wyglądać. Chciała się podobać młodym chłopcom, bo miała 16 lat była.
1: Ja zresztą zawsze podziwiam kobiety, które w czasie powstania warszawskiego miały pięknie ułożone włosy.
0: Tak.
1: Zawsze ta fryzura, ten wygląd był piękny, po prostu
0: zawsze
1: wyglądały
0: piękny,
1: cudownie.
0: Tak.
1: Więc tak jak mówisz, to było takie normalne w dawnych czasach.
0: To było takie normalne. Też to, że były śluby w trakcie powstania. Ponad 250 ślubów w trakcie tej strasznej tutaj historii.
1: Oby nam jak najdłużej żyli ci powstańcy,
0: tak,
1: naprawdę. I żebyś ty jak najczęściej mógł się z nimi spotykać, bo każda, myślę, taka minuta spędzona to jest skarb.
0: Nieprawdopodobne.
1: Bo nie będą żyć wiecznie. Jesteś w ogóle reżyserem tego spotkania, tego spektaklu, więc ty jesteś na scenie, są też muzycy.
0: Tak, są też muzycy. Jest Jacek Pietrzak, jest Łukasz Jerzykowski, jest Wojtek Bylica, realizator dźwięku Michał Nowak, no i dwie tłumaczki polskiego języka migowego, które będą całą treść i wszystkie piosenki, i wszystkie teksty tłumaczyć. Też wiem, że osoby głuche mają się pojawić, więc to też dla nas jest zawsze wielka radość. Oni, żeby dobrze przeżyć i usłyszeć, w cudzysłowie oczywiście mówię, usłyszeć muzykę, to zdejmują buty, zdejmują skarpety i poprzez drgania z podłogi
1: sceny, tak,
0: tak, odczuwają rytm. Więc to też jest niezwykłe, że i opowieść o powstaniu.
1: Też poruszające
0: tutaj,
1: bardzo.
0: Tutaj głusi, tutaj opowieść też o tym batalionie głuchoniemych, więc wiele różnych ważnych tematów poruszymy w tym niezwykłym teatrze.
1: Tak sobie myślę, jak bardzo jest ważna ta muzyka, przynajmniej jak była kiedyś bardzo ważna, że to powstanie warszawskie cały czas trwa w naszej pamięci dzięki muzyce tak naprawdę, bo to był taki okres, kiedy ludzie dużo śpiewali, dużo układali piosenek i też te trudne czasy przeżywali dzięki muzyce bardzo często. Przecież oni śpiewali na tych podwórkach,
0: tak,
1: prawda?
0: Śpiewali,
1: układali pieśni do tego, co się działo, nawet do tych smutnych sytuacji.
0: Tak, ale przetrwały te piosenki. One są zapisem historii. To jest niesamowite i to jest też niezwykłe, że ludzie te piosenki co roku śpiewają na tych różnych koncertach, uroczystościach. I faktycznie one są radosne, ale pod tą radością kryje się tragedia i kryje się wielki smutek i wielki tak naprawdę żal.
1: To są takie też piosenki, które jakby ratują im życie tak psychicznie, prawda? Może dlatego są radosne, tak. Ale kryje się tam drugie dno, no, ale mają podnosić na duchu.
0: Mają podnosić na duchu i tak, no moja ukochana to jest Pałacyk Michla, zdecydowanie. To chyba dlatego, że mieszkam na Woli, gdzie ten Pałacyk Michla był.
1: A ja znam taką sanitariuszkę Dorotę, bo to moja imienniczka, więc też jest taka zawsze śpiewana. To jest dużo zresztą piosenek związanych z imieniem kobiet.
0: Tak, bo jest na przykład Baczyński napisał o Barbaro, czyli o swojej ukochanej Barbarze.
1: Zośka też jest.
0: Rzepczyńskiej, tak. Jest sporo pięknych utworów i wspaniale, żeby ta historia na nowo została opowiedziana przez kolejne pokolenia, bo ten sposób, który ja sobie wybrałem, to jest tylko moje wyobrażenie o powstaniu. W tle będą nam towarzyszyły obrazy różne z powstania, różne zdjęcia, różne animacje, więc to jest też taka dodatkowa rzecz, która tutaj będzie miała miejsce, ale generalnie jest taka duża prostota podczas tego koncertu, czyli jest ta muzyka, są te teksty i jestem ja, który to przekazuje, no i emocje, bo tych piosenek nie da się bez emocji zaśpiewać, bo tam cały czas się zmienia, jest radość 1 sierpnia, a potem jest znowu tragedia, potem zdobycie pasty, czyli budynku telekomunikacji.
1: A o tym też śpiewasz,
0: sierpnia,
1: tak.
0: Jest skoczek z parasolem, to napisał Michał Zabłocki. Więc tak te emocje się przewijają. Nie ma cały czas radości, nie ma cały czas smutku. Opowiadamy o powstaniu, nie oceniamy, bo to też jest bardzo ważne, żeby tego powstania nie oceniać, bo nie sposób go ocenić po tylu latach, jeżeli my nie żyliśmy, nie wiemy, jakie były emocje, nie wiemy.
1: Myślę, że coraz bardziej doceniamy niż oceniamy.
0: Tak, ale jest coraz więcej niestety osób, które oceniają właśnie.
1: Mhm. A mówią, tak naprawdę byliśmy jedynym miastem w czasie II wojny światowej, które się przeciwstawiło, które podniosło powstanie.
0: Zdecydowanie.
1: Więc warszawiacy są niezwykli.
0: Tak, i myślę, że żadna tutaj decyzja nie była dobra. I o tym powiedział Witold Kierzun, też powstaniec. Ja przyjaźnię się z jego wnukiem i też wiem od niego wiele.
1: Ale już nie mogli warszawiacy dalej tej okupacji niemieckiej znieść. Naprawdę,
0: znieść.
1: Już żadnego dnia
0: znieść,
1: dłużej oni
0: nie
1: tego
0: mogli,
1: upokorzenia.
0: Oni nie mogli wywiesić flagi polskiej, bo za wywieszenie polskiej flagi była kula w łeb, więc jaka była wielka radość 1 sierpnia, jak robili flagi z kołder, z prześcieradeł i te flagi gdzieś tam zawisły, więc to nieprawdopodobne chwile. No ta radość nie trwała długo, bo potem zaczęła się rzeź ochoty, rzeź woli i to, co to miasto przeżyło, to...
1: Rzeź woli, tragedia.
0: Z drugiej strony wielka radość, że to miasto się zrodziło na nowo i pomimo tych wszystkich tragedii, które tutaj były, to miasto ma dobrą energię. To jest niesamowite.
1: Tak, bo... mimo to, że tak naprawdę jak chodzimy po Warszawie, to co chwilę jest jakaś tablica.
0: Chodzimy
1: po cmentarzu,
0: tak naprawdę.
1: W każdym miejscu zginęli ludzie.
0: Tak.
1: Są jeszcze miejsca na ścianach, po kulach. Więc tak jak mówisz, no wszędzie ginęli ludzie i byli chowani, gdzie tylko się dało, bo nie było możliwości, żeby w normalny sposób
0: tak,
1: pochować.
0: Tak, więc tu wszędzie były groby, wszędzie tutaj jest krew, a mimo wszystko to miasto ma dobrą energię. A i osoby, które je odwiedzają, moi znajomi z innych miast mówią, że po prostu to jest coś niezwykłego, jak to miasto tętni życiem i taką pozytywną energią, jak się zmienia. Nie będzie to nigdy ta Warszawa przedwojenna, która była Paryżem północy z tymi pięknymi kamienicami. No jest to inne
1: ale
0: miasto
1: jest to ta
0: zupełnie,
1: sama ziemia.
0: Ale jest to ta sama ziemia. I wspaniale, że to miasto jest cały czas.
1: Dokładnie. I ten koncert właśnie o tym będzie. Sypka Warszawa, czyli koncert o powstaniu warszawskim. Mamy kolejną rocznicę. Do 2 października trwało powstanie. Koncert 28 września o godzinie 19 w Teatrze Kamienica. Jego reżyserem jest właśnie Artur Goc, który dzisiaj w naszej audycji gościm, za co bardzo dziękuję.
0: A ja dziękuję za zaproszenie.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Michał Rzecznik, kierownik działu wystaw Muzeum Karykatury.
2: Dziś wybieramy się do Muzeum Karykatury przy ulicy Koźlej 11, bo właśnie tutaj trwa jedna z nowych wystaw Kseruj i rozdawaj. To nie jest jeszcze pełen tytuł tej wystawy, bo on jest jeszcze dłuższy.
1: Ziny i praca niezależna w Polsce w dobie transformacji. Tak się nazywa nasza wystawa i jest pierwszą tego typu wystawą w Polsce.
2: I właśnie tutaj w Muzeum Karykatury, do kiedy jeszcze ta wystawa potrwa?
1: Wystawa potrwa do 15 listopada, więc mają Państwo czas na pewno nas odwiedzić.
2: Czas jest, ale ten czas płynie, nie jest go znowu aż tak za dużo, więc już teraz jak najszybciej zapraszamy, bo wystawa jest jedyna w swoim rodzaju. Przecież te czasy lat 80., 90. to właśnie było takie kserowanie i rozdawanie, można powiedzieć, informacji.
1: Tak, mieliśmy w Polsce drugi i trzeci obieg i nie tylko związany z ksero, ale też z maszynami do powielania, z powielaczami. To był taki wolny, zupełnie już wolny obieg. Drobne produkcje z różnych miejscowości ludzie tworzyli dla siebie, dla znajomych, wysyłali. Ta prasa udawała taką prasę poważną, ale jednocześnie była zwykle tematyczna i to były tematy często skrajne, od skrajnej lewicy po skrajną prawicę, przez wszystkie możliwe odcienie, więc ta wystawa jest takim palimpsestem historii polskiej lat 80. i 90., jakbym miał to jakoś w skrócie określić.
2: Ale też rozumiem, że to były takie rzeczy, które nie mogły znaleźć się w takiej prasie, którą znajdowaliśmy w kioskach.
1: Nie mogły z różnych powodów. Po pierwsze oczywiście cenzura, po drugie też to, że trudno się było dostać do prasy pierwszoobiegowej w tym okresie i też właśnie, nie wiem, mniejsze miejscowości, miasta wojewódzkie, no nie miały tej prasy rozwiniętej, więc to, co się działo oddolnie, wychodziło na ksero. Tak jak mamy tutaj pierwszy właściwie zin w Europie Wschodniej wydawany, czyli notatnik robotnika sztuki. To były ziny wydawane w Elblągu jeszcze na początku lat 70. w Galerii L.
2: To po naszej lewej stronie tutaj?
1: Po naszej lewej stronie. Pierwszy eksponat w takim akwarium. To był zin, który był wydawany właśnie przy galerii i opowiadał o działaniach artystycznych, które odbywały się wokół Biennale Sztuki w Elblągu i tym, co się działo pomiędzy odcinkami Biennale. Więc coś odkrywczego, coś, czego nie było i coś właśnie wydawanego zupełnie oddolnie i bez kontroli, dzięki temu, że Galeria L miała dosyć dużą wtedy wolność i też była ważnym miejscem kultury, to wychodziło. Tutaj też porównujemy prasę solidarnościową, bibuły drugoobiegowe z zinami. Szukamy gdzieś rozgraniczenia, bo czasami trudno też znaleźć i podobieństw szukamy. Na pewno podobieństwem są metody produkcji, czyli sposoby druku, właśnie kserol, powielacze czy sitodruk, który wtedy był dosyć popularny, ale też często tematyka, no bo tak czy siak to było w kontrze, tylko ta kontra zinowa była już zupełnie z innych stron. I to wszystko, no nie wygląda może najlepiej graficznie, jak na muzeum, które powinno przedstawiać grafikę, ale jednocześnie jest elementem naszej historii wspólnej i trochę pokazuje to, co się dzisiaj dzieje przez pryzmat tych 50 ostatnich lat, że tak naprawdę to ma... to brunatnienie Polski ma jakąś swoją historię.
2: I też pewnie nie chodziło o jakiś dokładny rysunek, tylko szybki taki rysunek, szybki przekaz informacji, dlatego one tak wyglądają.
1: No różnie to wygląda, bo też mamy prasę na przykład muzyczną czy artystyczną, w której te elementy graficzne są elementami przewodnimi i są świetne. To jest kolaż, to jest dadaizm, to jest świadomość pełna historii sztuki, więc możemy też tu zobaczyć naprawdę wybitne prace i też możemy się dopatrzyć znanych autorów wśród tych prac, jeżeli będziemy dokładnie oglądać, bo ci ludzie często teraz robią nadal kariery. Mamy tu też dużo pracy komiksowej, czy też parakomiksowej i autorów, którzy byli związani, czy są wciąż związani z komiksem. Mamy dużo artystów, grafików, którzy produkowali.
2: A czy są te komiksy tutaj po prawej stronie?
1: Komiksy są tu po prawej, troszkę po lewej, troszkę na dole. Komiksy są wszędzie rozsiane, bo komiks był takim... Komiks jest najprostszą metodą opowiadania historii, więc łatwo ją umieścić, łatwo ją przygotować i szybko można opowiedzieć coś, co trafia do ludzi. Więc komiksy były elementem właśnie każdego zina wtedy wydawanego, a przede wszystkim właśnie większości zinów. Te ziny teraz się wydają mainstreamem, jak czytamy te teksty, a wtedy były jednak powodem do zastanowienia. Tu mamy też na końcu tej sali trochę zinów artystycznych, przede wszystkim literackich i muzycznych, ale też na przykład dotyczących graffiti. To są rzeczy, które utkwiły w głowach wielu artystów i wielu czytelników i wciąż je pamiętają. Kiedy mieliśmy wernisaż, tak naprawdę ludzie, którzy przyszli, albo tworzyli te ziny, albo je czytali. I to była raczej droga wspomnień niż odkrywanie czegoś nowego, ale mam nadzieję, że młodzi ludzie, kiedy przyjdą do nas, odkryją korzenie tych zinów, które teraz wychodzą i też się zastanawią nad tym, że te rzeczy, które wydają się świeże i nowoczesne, wtedy już były, czyli możliwe, że ta nowoczesność jest długo świeża.
2: A samo to słowo zin pojawiło się w tamtych czasach? Skąd się wzięło takie sformułowanie, gdyby ktoś pierwszy raz słyszał to słowo?
1: Zin to jest skrót od wyrazu magazyn. Jest to wyraz, który pochodzi ze Stanów jeszcze z lat 40., 50., kiedy wychodziły pierwsze ziny. W Stanach ksero pojawiło się wcześniej. I pierwsze ziny były związane ze środowiskiem literatury fantastycznej i fantazy. Ludzie tworzyli swoje własne opowiadania, swoje własne formy literackie i wydawali sami i rozdawali, właśnie sprzedawali. Takim boomem zinów były lata 60. w Stanach, czyli na przykład Robert Crumb, taki znany rysownik komiksowy, sprzedawał swoje ziny z takiego kosza sklepowego na kółkach, jeździł po mieście i kilka tysięcy egzemplarzy w ten sposób sprzedał. I to jest jakby taki symboliczny moment tego boomu zinowego w Stanach, który trwał dalej. W Polsce ziny pojawiły się później, pojawiły się właśnie w 72 pierwsze, ale ogólnie lata 80., czyli ten moment, kiedy było ciężko i kiedy ludzie chcieli się wypowiedzieć też i kiedy dostęp do ksera już był i dostęp do tych maszyn właśnie powielających, które mieli ludzie związani z Solidarnością najczęściej.
2: Czy tworzenie tych zinów było w tamtym czasie łatwe, czy to był jakiś rodzaj konspiracji mimo wszystko?
1: No i to jest pewnie skomplikowane pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, bo też nie tworzyłem zinów w tamtym czasie. Myślę, że z jednej strony było łatwe, bo właśnie mieliśmy już materiały i maszyny. Z drugiej strony było trudne, bo trudno było obronić się przed działalnością systemu. Wiem, że na pewno było karalne. Jedna osoba na pewno trafiła do więzienia za kolportaż zinów samych, a nie mówię tu o bibule. Ale wydaje mi się, że było o tyle łatwe, że ludzie poczuli ten już zew wolności, który działał i też zobaczy, jakie są możliwości w takiej prasie, że można się jednoczyć właśnie międzymiastowo, ogólnopolsko, można dyskutować ze sobą, można współpracować i to pokolenie potem tworzyło właściwie Polskę nowoczesną.
2: No Polacy są takim narodem, dobrze to wiemy, który zawsze walczy o swoją wolność. To znamy z historii, to też widać tak naprawdę na tej wystawie, tą walkę o wolność słowa, o wolność wypowiedzi, o wolność poglądów. Ja jeszcze zapytam o te takie ekrany, telewizory, nawet w nie zastukam. One mają drewnianą oprawę i tu stoją trzy takie, można powiedzieć, ekrany, telewizory, trochę mi przypominają dawne czasy.
1: To są takie, nazwałbym to bardziej komputerami. Wyobraźmy sobie taką bibliotekę kongresu, lata 70., jakieś amerykańskie afery, naukowiec, historyk, detektyw siedzi i przegląda materiały. Na naszych ekranach możemy przeglądać metodą dwuguzikową.
2: On właśnie teraz naciska, tak? Czyli przewija się
1: prawo w lewo i mamy tutaj archiwum zebrane przez Instytut Narutowicza, który współpracował z nami przy stworzeniu tej wystawy i z ich materiałów głównie korzystamy.
2: A właśnie, Instytut Polityczny imienia Gabriela Narutowicza, tak? Współtworzył tą wystawę.
1: Tak, i oni zbierają właśnie ziny, historyczne ziny polskie, które będą tworzyć taki wielki katalog. I fragmenty tego katalogu możemy tutaj przeglądać i spędzić tak naprawdę godzinkę, dwie godziny czytając.
2: Bardzo różnorodnie, więc w sumie na każdy temat tak naprawdę.
1: Dokładnie, więc proponuję Państwu zarezerwować sobie dużo czasu, jeżeli chcecie do nas wpaść.
2: Historia i geografia, wszystko tutaj można można znaleźć?
1: Wszystko, co było wówczas wydawane i co udało się zebrać na razie, no bo oczywiście ta prasa jest rozproszona i trudno się do niej dostać.
2: My jesteśmy w tej części wystawy głównej, ale tak jak pan powiedział, jest wystawa jeszcze pod nami.
1: Jest wystawa pod nami. Pod nami mamy taką salę trochę czytelnię, a trochę miejsce produkcji, czyli mamy tam sitodruk, mamy tam leżaczki, możemy poczytać sobie ziny z naszych kolekcji, z kolekcji Instytutu. Jest kilkaset zinów do przejrzenia w formie papierowej. Mamy tam też trochę oryginalnych plakatów i grafik, plus całe ściany oklejone właśnie wyborem z różnych ciekawych artykułów i grafik zinów, więc odnowuż kolejne pół godzinki, godzinę zajmie Państwu przejrzenie chociażby dolnej sali. Ta wystawa jest bardzo gęsta, jest bardzo dużo czytania, ale też wydaje mi się, że wystarczy przeczytać fragment jej, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, że to są rzeczy, o których się nie myśli, które były zapomniane albo które były tak poza głównym nurtem, że wciąż wydają się intrygujące.
2: No zapraszamy Państwa serdecznie na tą naprawdę bardzo ciekawą, niezwykłą wystawę. Nas zapraszamy do Muzeum Karykatury Kseruj i Rozdawaj, ziny i prasa niezależne w Polsce w dobie transformacji. Jest też jeden dzień bezpłatny, gdyby ktoś chciał z niego skorzystać. Tu w Muzeum Karykatury to też taka zachęta.
1: Tak, jest to wtorek.
2: Serdecznie zapraszam oczywiście we wszystkie inne dni, bo ta wystawa już tylko do 15 listopada, bo jesień już jest tak naprawdę, a później kolejne plany oczywiście.
1: Tak, mamy plany. Grenówka jest to miejsce, gdzie robimy drobne wystawy młodych polskich twórców komiksu i grafiki oraz warsztaty i całą edukację.
2: Bo serdecznie dziękuję i zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kulturalny weekend.

Za 14 minut będzie godzina 11. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie remontu studia. Jesteśmy w połowie tej zbiórki, bo zebraliśmy dzięki Państwu już ponad 75 tysięcy złotych ze 150 tysięcy złotych, które na ten remont są potrzebne. Zbieramy poprzez stronę radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj. Tam można nas wesprzeć w różny sposób, poprzez przelewy elektroniczne, poprzez wpłaty na konto z dopiskiem darowizna remont, ale będziemy także jutro w parafiach, w parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie, w parafii świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie i w parafii świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie, i tam nasi wolontariusze będą czekać na Państwa ofiarność, bo dzięki Państwu Radio Warszawa może nadawać już od prawie 35 lat. Bardzo dziękujemy.

0: Jack Johnson i za 3 minuty będzie 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
4: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I wybiła godzina 11 i mamy cały czas dużo chmur, ale słońce po południu powinno się pojawić na niebie. W każdym razie nie ma wiatru, więc nawet jeżeli temperatura nie jest przesadnie wysoka, to wcale nie mamy odczucia chłodu. 14 stopni tyle teraz jest w Warszawie i w okolicy, tylko w Mińsku Mazowieckim o stopień mniej, maksymalnie dzisiaj 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dobre chwile z Radiem Warszawa. Spędzamy na 106,2 FM. Jesteśmy także na www.radiowarszawa.com.pl. Szlakiem Świętych w tej godzinie wybierzemy się razem z Małgorzatą Kurzajewską-Zarinach. Dziś będzie to szlak świętego Ludwika de Montfort. Radio Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

8 minut po godzinie 11. Gdzie spędzić niedzielę? Oczywiście w Warce, bo właśnie tam odbędzie się jutro Światowy Dzień Jabłka. My wczoraj jako Radio Warszawa pojechaliśmy do Warki sprawdzić przygotowania i one idą pełną parą. Choć na wareckim rynku było jeszcze trochę pustawo, to jutro z pewnością będzie on szczelnie wypełniony przez osoby, które będą chciały wspólnie się integrować i świętować. Warka pachnie jabłkami i będzie pachnieć jutro jabłkami i szarlotką. Będzie konkurs kół gospodyń wiejskich właśnie na najlepszą szarlotkę. W zeszłym roku, która szarlotka wygrała, no to my wczoraj próbowaliśmy. Była naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Ale nie tylko jabłka są istotne. Najważniejsi są przecież ludzie. Chodzi o to, żeby wspólnie działać lokalnie, realizować kolejne inicjatywy. Ja zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl, a także mediów społecznościowych, gdzie zdjęcia z Warki i wczorajszego poranka z Radiem Warszawa Budzimy Stolicę i okolice się znajdują, żeby zobaczyć miejsce, gdzie jutro Światowy Dzień Jabłka będzie obchodzony. Warecki rynek, powiat grójecki, miejsce, gdzie pachnie jabłkiem z każdego zakątka tego miejsca.

0: Teraz wysłuchajmy słów z encykliki papieskiej.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 197 i 198. Broń i sztuczna inteligencja. Stolica Apostolska zauważyła niedawno, że rosnąca łatwość, z jaką można wykorzystywać systemy uzbrojenia o autonomii operacyjnej, sprawia, że wojna staje się bardziej wykonalna i mniej podległa ludzkiej kontroli, sprzeciwiając się zasadzie, wedle której użycie siły zbrojnej powinno być ostatecznością w przypadku uprawnionej obrony. Dlatego rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w działaniach wojennych muszą zostać poddane najsurowszym ograniczeniom etycznym, z poszanowaniem godności człowieka i świętości życia, tak aby zapobiec wyścigowi zbrojeń. Niekiedy mówi się o sztucznych podmiotach moralnych, jak gdyby maszyna mogła zagwarantować z większą konsekwencją niż człowiek rozróżnienie między dobrem a złem. Tymczasem sąd moralny nie daje się sprowadzić do obliczeń, zakłada on sumienie, osobistą odpowiedzialność i uznanie drugiego człowieka za osobę. Dlatego nie wolno powierzać sztucznym systemom decyzji śmiercionośnych, ani w ogóle nieodwracalnych. Nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Sztuczna inteligencja nie odbiera konfliktowi jego wewnętrznie nieludzkiego charakteru. Może jedynie uczynić go szybszym i bardziej bezosobowym, obniżając próg uciekania się do przemocy i przemieniając obronę w operacyjne przewidywanie, przy czym ofiary zostają zredukowane do danych. W ten sposób przyzwyczaja nas ona do myśli, że przemoc jest nieuchronna i trzeba ją jedynie optymalizować. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest wprowadzanie wartości i roztropnego osądu w programowanie tworzonych przez nas sztucznych systemów, tak aby mogły one przyczyniać się do budowania ekosystemu moralnego, w którym ludzie będą bardziej zdolni do słuchania własnego sumienia, a modelom AI zostaną wyznaczone właściwe granice.

0: 28 minut po 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
4: Elżbieta Najderska, 11 lat,
5: Regina Trzcińska-Krych,
6: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
7: Krystian Senoracki.
3: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
2: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
9: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Jest 11.30, teraz wyruszymy szlakiem świętego Ludwika de Montfort.
10: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
11: Szczęść Boże, szlakiem świętych dzisiaj dochodzimy do świętego, który okazuje się być bardzo popularny, choć niewiele osób o nim wie. Ale wiele rzeczy z jego życia jest dzisiaj wprowadzane w życie wielu ludzi, którzy wchodzą w niewolę świata maryjnego. Szczęść Boże, ojciec Nikola Tadera. Ojciec Nikola, który jest Montfortianinem. Szczęść Boże.
12: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
11: Szczęść Boże, muszę zdradzić, ojciec mówi z takim wspaniałym akcentem, bo z pochodzenia jest?
12: Chorwatem jestem, no.
11: A my wiemy, że Chorwaci i Polacy to prawie jak bracia. Mieliśmy tak przez jest. Pewien czas jednego tak króla,
12: jest,
11: prawda?
12: Tak jest.
11: Proszę ojca, ale ojciec na co dzień rezyduje w pięknym mieście Częstochowa.
12: Tak, już od 10 lat, teraz 25 października będzie 10 lat, że mieszkam tutaj w Częstochowie. U stóp Matki Bożej pod Jasną Górą. No.
11: Ty mieszkasz u stóp naszej Matki Bożej, polskiej, w naszej sukience, bo Matka Boża jest nas wszystkich, ale w naszej polskiej odsłonie jest częstochowska. To teraz ja zadam to pytanie o serce, które zabrała ci Matka Boża. Bo trochę Montfortianie to taka zapowiedź, totus tuus, cały twój.
12: Tak, to jest święty Ludwik de Montfort, to francuski święty. Zmarł w 1716 roku, napisał książkę, jak sam mówi, pod natchnieniem Ducha Świętego, że mu Bóg Wszechmogący objawił tajemnicę, która jest już nam została dana na Kalwarii. Sam Pan Jezus w swoim testamencie nam zostawia serce niepokalanej, żeby tam znalazli wszystko to, co jest nam potrzebne do życia, więc w tym jego nauczaniu on mówi, że trzeba oddać się, jak Matka Boża oddaje nam wszystko, oddała wszystko Jezusowi, oddaje wszystko dla nas, dla naszego dobra, dla naszego zbawienia, więc czeka i na naszą odpowiedź, żeby mi dali Maryi wszystko, co jesteśmy, wszystko, co mamy i wszystko to, co będziemy mieli przez miłosierdzie Boże. Więc serce, w terminologii biblijnej serce oznacza wszystko, cała istota ludzka, więc powinniśmy dać wszystko, oddać wszystko. A w naszym zgromadzeniu lubimy tytuł Matki Bożej Królowa Serc, więc Pozwólmy, żeby Maria była naszą królową, królową naszych serc, bo od serca zaczyna nawrócenie. No.
11: To kim tak naprawdę był Ludwik de Montfort? Kim był wasz założyciel?
12: No, ulubiony święty, wielu świętych z naszych czasów. Osoba, która prowadziła poważne życie duchowe i w swoich czasach był zauważany za... Nie mogli go rozumieć, bo jego życie duchowe, jak jest w Kościele katolickim mało takich świętych, którzy od urodzenia do śmierci mieli takie niesamowite życie duchowe, że po prostu, można powiedzieć, nigdy nie grzeszyli grzechem ciężkim. W tej grupie można widzieć i świętą małą Tereską o Dzieciątka Jezus. W tej grupie jest i święty Ludwik de Montfort. Miał niesamowite prowadzenie Boże i miłość do Matki Bożej.
11: Święty Ludwik de Montfort, cały twój. Ten kapłan urodził się w 1673 roku, tak jak wspomina ojciec, w miasteczku Montfort, od którego wziął swoje imię. Jako młody kapłan mógł zrobić karierę, ale wybrał drogę ubogiego misjonarza. Wędrował pieszo po wioskach zachodniej Francji, głosił rekolekcje, odnawiał zniszczone kościoły i stawiał kalwarię. Nie wszystkim się to jednak podobało. Bywał wyrzucony z diecezji, a raz nawet próbowano go otruć. Gdy w końcu pieszo poszedł do Rzymu, papież Klemens XI mianował go misjonarzem apostolskim. Jakie skarby pozostawił po sobie Ludwik de Montfort? O tym już za chwilę Szlakiem Świętych.

0: Szlakiem świętych.
1: Sam też mówiłeś o tym, że miał miłość do Matki Bożej, ale objawia mu to Duch Święty, czyli jakby osoba boska jest bardzo mocno obecna właśnie w tym życiu duchowym, czyli też w tym życiu w obecności Ducha Świętego.
2: Jeśli czytamy traktat o prawdziwym nabożeństwie, widać tam, że on cały czas pisze o Trójcy Przenajświętszej i o Bogu Ojcu, Bogu Synu, Bogu Duchu Świętym, ale mówi, że na przykład to właśnie tą tajemnicę, która jest nam dana na te czasy, że to jest dla tych, których Duch Święty powołuje na większy stopień doskonałości. Więc jest potrzebna modlitwa, żeby mogli rozumieć tą boską tajemnicę, o której mówi święty Ludwik, a to jest Matka Boża.
1: A ta wielka tajemnica Matka Boża, czyli nauczycielka, pedagogika Matki Bożej, którą wy dzisiaj uczycie w Polsce. Jak to się stało, że Monfortianie trafiają do Częstochowy?
2: A często mnie pytają, jak to, no i tam rozmawiając i żartując z osobami, pytają, my ojcze lubimy, kochamy Matkę Bożą, no co nam możesz ty powiedzieć, no. A tak, no, żartują, i ja też żartując, no, mówię, no, zawsze możemy coś więcej, pogłębić i nauczyć się i rozumieć serce Matki. Więc, no, naszym celem, mówię często, no, to wina świętego Jana Pawła II, bo jak wiemy, on od dawna, no, zanim został kapłanem, zaczął żyć tą duchowością i do końca życia prowadził to życie
3: z
2: Matką Bożą, Totustus, cały twój. Więc tutaj przyjechaliśmy. Od dawna mieliśmy jak zgromadzenie pragnienie przyjechać do Polski, bo lud polski od dawna zna tą duchowością, żyje tą duchowością. Wystarczy przypomnieć sobie błogosławionego Honorata Korzmińskiego, który w czasach wyborach, no, gdzie nie było wolno głosić Ewangelię, on po prostu żył tą duchowością, rozszerzał traktat o prawdziwym nabożeństwie. Potem wielka też postać, błogosławiony kardynał Wyszyński i na końcu święty Jan Paweł II, papież, który w swoich nauczaniach cały czas propagował i rozszerzał kult i do Ludwika, i do duchowości Totustus.
1: Ale ty jesteś niesamowity, ojcze, jak to zgrabnie zgrałeś, że to są etapy w rozwoju. I myśmy powiedzieli, że te etapy w rozwoju musiały się wydarzyć, że był Honorat Koźmiński, kardynał Wyszyński i Jan Paweł II. I dochodzimy do tego, żeby w końcu Monfortianie mogli też rozwijać zwykłego Kowalskiego, który chce założyć kajdany Matki Najświętszej. Bo to jest pewien element rozpoznawalnością tego, że ktoś spotkał Monfortianina na swojej drodze duchowej.
2: No, jesteśmy tutaj, żeby prowadzimy rekolekcje właśnie na ten temat zawierzenia, żeby przez nasz charyzmat, bo żyjemy tym charyzmatem, otrzymaliśmy od Boga ten charyzmat, żeby w dzisiejszych czasach pomogli osobom zrozumieć po prostu tajemnicę. Wielu osób nie rozumie tego, wiele osób przeciwstawia się tej duchowości, kiedy czytają, może być pierwszy raz traktat. Wielu osób mówi do mnie, ojcze, jest bardzo trudna to lektura. A ja po prostu daję takie odpowiedzi. Wszystko, co zaczynamy robić w życiu, jest trudne. No. Ale trzeba ćwiczyć się, żeby nasza ta i pycha, i zaślepienie, i lenistwo duchowe, żeby po prostu wygrać tej walce, żeby udoskonalić nasze serce i być otwarty. Święty Ludwik na przykład w numerze drugim z Tajemnicy Marii mówi, jeśli chcemy poznać prawdę, wtedy trzeba po prostu modlić się, cytuję, klęcząc, modlić się do Ducha Świętego i Matki Bożej, żeby mogli rozumieć i otrzymać od Boga łaskę zrozumienia i łaskę kosztowania tej boskiej tajemnicy. Więc wielu rzeczy też nie rozumiemy, czytając Pismo Święte, ale Bogu to nie przeszkadza. Bóg pragnie, żeby my zaczęli medytować, prosząc w pokorze serca zrozumienie i kosztowanie Słowa Bożego, planów Bożych odnośnie naszego życia i tego świata, wszystko nierozumiane. Ale musimy pracować na tym, tak? I to tutaj, jeśli chcemy zrozumieć Marię, po prostu trzeba się modlić, a nie natychmiast nie rozumiem, albo to nie jest na te czasy, albo jak może być nie na te czasy? Jak można powiedzieć, że no, kocham Marię albo kocham Jezusa? Zawsze będzie za mało. Więc tutaj Bóg nam w swoim wielkim miłosierdziu daje ten dar, żeby bezpieczną drogą, szybką drogą, drogą niepokalaną zrealizowali ten dar świętości, który jest nam dany i którego Bóg chce realizować przez nas.

0: Szlakiem świętych.
1: Powiedziałeś teraz o Ludwiku de Montfort jako o takim trenerze duchowym. Kimś takim, z kim jak będziemy współpracować, to będzie też taką drogą, która poprowadzi nas do Maryi. Maryja w tym doskonałym pryzmacie poprowadzi nas do Boga.
2: No właśnie tak. Nieraz święty Jan Paweł II powiedział, że jest on słynnym teologiem, jest mistrzem życia duchowego, na przykład nie tylko mówiąc o traktacie. Nieraz rozmawiałem z kardynałem Dziwiszem i kiedy byliśmy u niego, no kilka razy nam tam powiedział, jak zgromadzenie razem z prowincjałem włoskim i kilkoma tam braćmi, powiedział, że obok Biblii w pokoiku święty Jan Paweł II zawsze miał obok Biblii traktat o prawdziwym nabożeństwie i mogliśmy mieć taką łaskę trzymać ten traktat w naszych rękach, bo to jest w pewnym sensie relikwia. Ale no, i on powiedział, że no, cały czas on karmił się, czytając z tej książki. A w innych swoich dokumentach oficjalnych, kościelnych, widział święty Jan Paweł II w postaci Montforta, że jest apostołem na przykład różańca świętego, bo święty Ludwik napisał też książkę o różańcu i stawia go tutaj, że trzeba modlić się przez jego wstawiennictwo, żeby nam Matka Boża uprosiła łaskę, żeby mogli rozumieć, czym jest różaniec święty, jaka jest potrzeba odmawiania dziś różańca świętego w rodzinach, osobiste odmawianie różańca w parafiach, w zgromadzeniach i tak dalej.
1: Na falach radiowych, tak jak w przypadku stacji radiowych katolickich. Proszę ojca, ja chcę tylko zapytać, a jak taki zwykły, szary człowiek, który dzisiaj nas słucha, mógłby tego Ludwika de Montforta poznać? Czyli jak można by powiedzieć, od jakiej lektury trzeba zacząć?
2: Najlepiej by było przeczytać życiorys świętego Ludwika. Mamy piękną książkę, tłumaczoną z chorwackiego języka. Ojciec Montfortanin Milenko Suszac napisał bardzo, bardzo piękny życiorys. Mhm. Więc jest przetłumaczone z chorwackiego i na polski język, więc można zacząć stamtąd i wtedy no, postać Ludwika będzie bardziej no, znana i no, ludzie, które czytają, widzą, jaki to jest gigant świętości. I potem zacząć czytać kolejne jego dzieła, jak traktat o prawdziwym nabożeństwie, Tajemnica Maryja, która jest krótki spis, synteza traktatu, potem książka Miłość Mądrości Przedwiecznej, gdzie mówi o Jezusie Chrystusie prawie przez całą książkę. To można powiedzieć, jest piąta Ewangelia, dużo cytatów z Pisma Świętego i o ważności wyboru mądrości, prawdziwej mądrości, że są różne rodzaje mądrości na tym świecie. Trzeba wybrać jedyną prawą mądrość, a to jest przedwieczna, wcielona mądrość. Potem święty Ludwik napisał też książkę o krzyżu. To jest list okulny do przyjaciół krzyża, bardzo, bardzo głęboka lektura o ważności krzyża, a wiemy, że krzyż jest lekceważy się krzyż i cierpienie w dzisiejszych czasach, w którym żyjemy, a więc Pan Bóg nam daje zbawienie i wieczne życie przez krzyż. Więc oprócz tego mamy, to już powiedziałem, książkę o różańcu świętym, o różnych metodach odmawiania różańca świętego i na końcu no, inne dzieła, które jeszcze nie mamy przetłumaczone, ale no, teraz czekamy pieśni świętego Ludwika, żeby zobaczyć i tą jego mistyczną duszą, jak opisuje no, różne no, tematy przez poezję. I myślę, że to też dla tych, którzy kochają czytać poezję, będzie bardzo, bardzo piękna i korzystna lektura.
1: Dziękuję bardzo, ojcze Nikola. To niesamowite spotkanie z Ludwikiem de Montfort i tak naprawdę w zwierciadle spotkanie z Matką Najświętszą. Bardzo dziękuję. Ojciec Nikola Montfortianin, kto z Państwa chciałby tą drogą duchowości montfortiańskiej pójść, zapraszamy do Częstochowy.
2: Bardzo dziękuję i niech przez Marię i wstawiennictwo świętego Ludwika niech Was wszystkich pobłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Janusz Zalewski jest już w studiu, witaj. A ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz jeszcze słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus, a przeczyta Robert Pierzchała. Do usłyszenia.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie znam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze i drzewo migdałowe zakwitnie i ociężałą stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu. I kręcić się już będą po ulicach płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła i w studnie kołowrót złamany wpadnie, wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Wszystko marność.
2: Dzisiejsze czytanie kolejnego fragmentu Księgi Koheleta z poziomu filozoficznego i teologicznego prowadzi nas ku doświadczeniu życia człowieka młodego. Kohelet zachęca młodzieńca do życia według dróg i pragnień wskazanych przez serce z uwzględnieniem odpowiedzialności za własne wybory przed Bogiem. Człowiek powróci ostatecznie do Boga, który dał mu życie. Słowo od Pana na dzisiaj można określić mianownikiem odpowiedzialność za życie oraz kształt, jaki nadaliśmy mu przez własne myślenie, słowa i uczynki. Odpowiedzialność możliwa jest przede wszystkim w sferze wolności. Człowiek młody tęskni za wolnością, pragnie wolności i często wydaje mu się, że chwycił życiowy wiatr w przysłowiowe żagle. Z jednej strony deklaruje zaprzęgnięty w system demokratyczny, że jest wolny od wszystkiego, co nad nim, od Boga i bliźniego oraz wszystkiego, co przed nim, od rzeczy i aktywności. Z drugiej strony jednak nie dostrzega najboleśniejszego spętania przez samego siebie. Tego iluzorycznego stanu nie oddziela się granicą określoną przez wiek, 18 czy 25 lat. Ukryte zniewolenie może nam towarzyszyć do końca naszych dni. Wolność odpowiedzialna, proponowana człowiekowi przez Boga, nie definiuje się według kryteriów wolnego rynku, który kształtowany jest przez wybór, co jest dobre, a co złe, przez większość zdecydowaną i siłę nabywczą pieniądza. Wolność pochodząca od Boga została dookreślona przez Chrystusa, Syna Bożego, w konkrecie życia. Zawiera w sobie cztery elementy: chęć, zaparcie siebie, podjęcie własnego krzyża i naśladowanie Jezusa z Nazaretu. On mówił do serc uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
3: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
1: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
4: Słuchajmy się teraz w słowa Ewangelii. Przeczyta je ksiądz Krzysztof Stosura. Komentarz przygotował ksiądz Marcin Jaromi.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
6: Usłyszeliśmy drugą w Ewangelii Łukasza zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie bali się zapytać, o co chodzi Jezusowi, i nie rozumieli Jego słów. Gdy sięgniemy po tekst Ewangelii, to możemy zobaczyć, że zaraz po tej scenie następuje spór apostołów o pierwszeństwo. Wydaje się więc, że uczniowie, słysząc trudne słowa, uciekli myślami w swoje plany i ambicje dotyczące ich wersji Królestwa Bożego. Jednak tak samo jak nie chcieli słuchać o ukrzyżowaniu, tak i również nie będą pamiętali w wielkanocny poranek o obietnicy zmartwychwstania. Przypowieści o siewcy w tym momencie słowa Jezusa są dla nich jak ziarno posiane na drodze, niezrozumiane i od razu wydziobane. Jeśli my zaczynamy wybierać z Ewangelii, co nam się podoba i co nam pasuje, a zamykamy serca na słowa, które mogą być dla nas trudne, to także możemy pozbawić się poznania orędzia Jezusa i Jego przemieniającej mocy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Pochmurna sobota. Dziś ten dzień na słońce, słońca raczej nam nie przyniesie, chociaż zaczął się

12 minut po 12, Radio Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zalewski, kłaniam się, dzień dobry, rozpoczynamy popołudnie w Radiu Warszawa. Grupa Abba rozpocznie je właśnie w tym momencie również z nami. Będzie także Wiktor Waligura, Oskar Cync. O 12.30 wiadomości z życia Kościoła, w nich m.in. o wizycie papieża Leona XIV w Paryżu.

Na drodze do świętości nigdy nie jesteście sami. Są inni wierzący, święci, których wstawiennictwa młodzi wzywali podczas litanii wczoraj wieczorem na Stade de France w Paryżu podczas spotkania z Leonem XIV. Dziś kolejne ważne wydarzenie w ramach tej trwającej od piątku pielgrzymki papieża we Francji. O szczegółach już za 6 minut w wiadomościach z trzecia gości.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM na zegarze, jest 12.30. To czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Dziś kulminacyjny moment pierwszej wizyty papieża Leona XIV we Francji. Ojciec Święty odprawi plenerową mszę świętą na Polach Elizejskich, w której ma uczestniczyć setki tysięcy osób. Będzie to największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat.
1: Przed mszą świętą papież przejedzie papamobile wzdłuż pól elizejskich i zatrzyma się na placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Wierni, którzy zgromadzą się na najsłynniejszej paryskiej alei, będą mogli śledzić mszę na wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej od centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Na mszę świętą zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To będzie wielka chwila wspólnoty z tłumem chrześcijan. Na dodatek powiększono strefę dla osób niezapisanych, tak aby one również mogły oglądać transmisję na dużych ekranach. Będzie wspaniale. Mówili paryżanie. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża Stefan Folzer.
0: A w piątek wieczorem papież modlił się z młodzieżą na paryskim stadionie Stade de France. W spotkaniu uczestniczyło 80 tysięcy osób. Dziś rano Leon XIV odwiedził Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita. Później spotkał się z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji, katechumenami i neofitami w Instytucie Katolickim w Paryżu. Papież wskazywał m.in., że rosnąca liczba dorosłych Francuzów, którzy odkrywają Ewangelię i proszą o chrzest, jest znakiem działania Boga, którego nie da się zamknąć w statystykach. Zaapelował też do francuskiego kościoła, by nie pozostawiał nowych wierzących samych po chrzcie. Wdzięczność za dar, jakim jest powołanie, a także troska, by nigdy nie zabrakło głoszących Chrystusa, zjednoczyła siostry zakonne z całej Polski na Jasnej Górze. Hasło dwudniowej pielgrzymki brzmi: powołane, posłane. Był to czas wspólnej modlitwy, powierzania osobistych intencji oraz odnajdywania nowej nadziei w codziennej służbie.
2: Kocham życie zakonne bardzo i ono jest niesamowite. Po prostu ta bliskość Pana Boga jest niewyobrażalnie piękna. Jestem szczęśliwa z tego, że jestem właśnie w zakonie.
3: Pielgrzymka jest dla mnie wielką radością, wyzwaniem. Temat jest powołany i posłany. I to jest coś takiego bardzo pięknego dla mnie, że razem w takiej wspólnocie międzyzakonnej możemy wspólnie, razem z Maryją, wracać do początku.
4: Powrót do matki. Tutaj do matki to serce zawsze ciągnie.
0: Osobom konsekrowanym towarzyszył biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenie Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski.
5: Życie konsekrowane jest bardzo potrzebne w Kościele, w świecie. Ta obecność, którą niosą siostry zakonne, jest uzdrawiającą w dzisiejszym świecie. Jest to takie panaceum na dzisiejszy głód duchowości, wspólnoty, a więc możemy powiedzieć, że to, co mogą siostry dać, to po prostu radość bycia we wspólnocie i z drugiej strony miłość do każdego człowieka.
0: Przed południem w kaplicy Cudownego Obrazu duchowny przewodniczył mszy świętej na zakończenie pielgrzymki. Siostry biorące udział w spotkaniu na co dzień należą do różnych zgromadzeń zakonnych, pomagają chorym, cierpiącym i potrzebującym.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Kończy się też Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej organizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. Przez 3 dni prelegenci, zarówno duchowni, jak i świeccy, debatowali, jak wdrażać nauczanie Kościoła we współczesnej codzienności. Uczestnikom za ich zaangażowanie dziękował wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny.
7: Cieszę się z tego, bo zwykle jest tak, że to nam się mówi, co my, biskupi, powinniśmy robić. I zwykle tych recept jest bardzo wiele i to z całej Polski. Ja też te listy otrzymuję, co ja powinienem zrobić, co. A tutaj jest coś takiego odwrotnego, że wy wiecie, co macie robić, a ja przychodzę i tylko błogosławię temu, gratuluję i się cieszę, że państwo na siebie bierzecie cały ten ciężar.
0: W ramach festiwalu wręczono także statuetkę Bonum et Lucrum, dobro i zysk, przeznaczoną dla przedsiębiorców, którzy wdrażają w życie postanowienia Katolickiej Nauki Społecznej. W tym roku otrzymał ją Lucjan Siwczyk, założyciel firmy Transcolor.
6: To się dzieje w parafiach.
0: Radio Warszawa znów odwiedza parafię diecezji warszawsko-praskiej. Jutro nasi reporterzy i kwestarze będą w 6 kościołach w Starym Miłośnie, Mińsko-Mazowieckim, na Gocławiu i Grochowie. To już 3. radiowa niedziela we wrześniu. Kolejne parafie będziemy odwiedzać w następne niedzielę. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Radia Warszawa.

Nieco ponad kwadrans do godziny 13. Zapraszamy na jutrzejszą niedzielę 27 września na spotkania z Radiem Warszawa. Nasi kwestarze będą w Starej Miłosnej, w parafii świętego Hieronima, a także w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Mińsku Mazowieckim, w parafii świętego Antoniego z Padwy, w Sulejówku Miłośnie, w parafii Przemienienia Pańskiego, no i w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe. Będziemy także w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Będziemy w zamian proponować też cegiełki. No i taka możliwość jest również na naszej stronie internetowej. Można wesprzeć naszą zbiórkę, sprawdzić, ile udało nam się zebrać. Do tej pory mamy już na koncie ponad połowę kwoty, połowę ze 150 tysięcy złotych, których potrzebujemy. Zapraszamy jutro na te spotkania. Chętnie porozmawiamy ze słuchaczami Radia Warszawa. Dowiemy się, co myślicie Państwo o tym, co robimy, co proponujemy. Te spotkania są dla nas ważne. One też nam pokazują, że nasza praca nie idzie w eter, jak to się mówi kolokwialnie, ale trafia do konkretnych ludzi faktycznie, którzy nierzadko potrzebują po prostu takiego wsparcia i dobrego słowa, które też płynie z naszej anteny. 6 parafii jutro będzie celem naszych odwiedzin. Gorąco zachęcamy do tego, żeby tych odwiedzających przyjąć, a lista parafii, które odwiedzimy w kolejne niedziele aż do 4 października na stronie Radia Warszawa.

0: jeżeli w Tatrach taka pogoda jak dzisiaj w Warszawie, to tej panoramy raczej nie zobaczymy zbyt efektownej. Jaka będzie pogoda w stolicy w sobotnie popołudnie? O tym już po 13:00 więcej szczegółów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 16 stopni w Warszawie, podobne wskazania w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i innych okolicznych miejscowościach. Najchłodniej tylko w Mińsku Mazowieckim, tam 14 stopni. Dziś słoneczny dzień na pewno nie będzie. Może gdzieś tam po południu jakieś pojedyncze prześwity się pojawią, ale raczej chmury się nie rozpłyną na niebie. W nocy z soboty na niedzielę temperatura na poziomie 10 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Zapachniało powiewem jesieni, śpiewał kiedyś Zbigniew Zamachowski. No i dziś faktycznie taka pogoda jest w Warszawie, że tą jesień już czuć, ale dobra wiadomość jest taka, że od jutra więcej słońca i jeszcze to złota polska jesień będzie dominować w najbliższym czasie. A w Radiu Warszawa w najbliższej godzinie będzie dominować muzyka, będzie też motoryzacja. Gorąco zapraszam.

0: gościem jest dzisiaj Rafał Wietoszko, reprezentujący firmę Omoda Motorpoland. Dobrze powiedziałem?
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo blisko, no. Omoda Autopoland, ale...
0: Omoda Autopoland, dobrze, zgadza dobrze. Się. Niech będzie Omoda Autopoland. To część koncernu Chery, ale taka wyodrębniona. I właśnie ta wyodrębniona część zaprezentowała dwa samochody, które są zwykłymi hybrydami.
1: Zgadza się. Nasza marka Omoda Jayku miała przyjemność 23 lipca zaprezentować Jayku 5 Hybrid i Jayku 7 Hybrid. Są to najnowsze samochody w naszej gamie, które wykorzystują tak zwaną hybrydę samoładującą i stanowią uzupełnienie dla naszej gamy, która startowała w Polsce z samochodami benzynowymi i samochodami hybrydowymi typu plug-in.
0: Czym różnią się te samochody od tych, które już znamy? Czy tylko napędem, czy też są różnice w wyposażeniu wnętrza? Czy te samochody europeizują się coraz bardziej?
1: Tak, jak zauważyłeś, główną różnicą jest oczywiście napęd. Tutaj nadal korzystamy z technologii Super Hybrid System, która była wcześniej przedstawiona w napędach Plug-in Hybrid, tylko tutaj została przystosowana do pracy w hybrydzie samoładującej. Także siłą rzeczy została zmniejszona bateria trakcyjna, wysokonapięciowa, ale także zostało zmienione wnętrze, zostało dostosowane w tych samochodach wnętrze do potrzeb takich, które otrzymaliśmy, usłyszeliśmy od naszych klientów. Także tutaj jest bardzo dla nas ważne też to, jak nasi klienci odnajdują się w naszych samochodach, jakie mają po tym uwagi i które też przelewamy na to, jak potem wyglądają nasze samochody.
0: No dobrze, ale jeszcze jedno pytanie zadam. Hybryda samoładująca się teoretycznie powinna zużywać więcej paliwa niż hybryda typu plug-in. Czy dobrze myślę?
1: Niekoniecznie, przynajmniej nie w przypadku naszej hybrydy samoładującej. Nasza hybryda samoładująca jest troszkę inaczej wysterowana. Są tam inne moce dotyczące tego samochodu. Także jest, tak jak już wspomniałem, zastosowana mniejsza bateria, co pozwala na jej szybsze doładowywanie, również dzięki mocniejszej rekuperacji. Przez to samochody palą po prostu mniej.
0: Okej, moc. Wielu słuchaczy na pewno zastanawia się, ile tam koni mechanicznych mieści się pod maską. No właśnie, ile?
1: Jest to w przypadku obydwu samochodów około 220 koni mechanicznych, które bardzo sprawnie radzą sobie z gabarytami tych samochodów. Jednocześnie, no zapewniając zdrowe przyspieszenie w okolicach 8 sekund od 0 do 100 km na godzinę w przypadku trybu sport.
0: Wróćmy do tego zużycia paliwa. Ile to liczbowo?
1: W praktyce, no teraz podczas naszych jazd testowych rekordzistom udało się zejść ze spalaniem w okolicach 4 litrów na 100 km na godzinę przy jeździe miejskiej. I jest to naprawdę wynik, który będziemy mogli osiągać w tym aucie, zwłaszcza przy zastosowaniu w mocniejszej rekuperacji, gdzie faktycznie już to hamowanie silnikiem jest na tyle mocne, że można momentami zrezygnować z używania pedału hamulca.
0: Dobrze, wspomnieliśmy o tym europeizowaniu tych samochodów i słuchaniu klientów. Czyżby lusterka zewnętrzne, boczne można było ustawiać z osobnego dynksa, czy trzeba miziać ekran?
1: Zgadza się, można używać, jak wspomniałeś, dynksa. W tym samochodzie zastosowaliśmy panele drzwiowe, boczne, na których zostały umieszczone przyciski do sterowania lusterkami bocznymi. Było to podkreślane przez wielu klientów, że był to element, którego im brakowało w naszej wersji plug-in hybrid. Także tutaj się to pojawiło. Również zostało poprawione działanie anteny FM oraz DAB. Teraz mamy już wymóg stosowania również radia DAB w samochodach. Także na sylwetce samochodu Jayku 7 Hybrid pojawiła się tak zwana płetwa rekina, która poprawia działanie systemu radiowego.
0: Przyprowadziliście także gościa przedpremierowo, a więc gość był w czerni i jeszcze na dodatek z czarnym wnętrzem. Cóż to za gość tajemniczy?
1: Dokładnie. Podczas tej prezentacji zrobiliśmy taką małą niespodziankę zaproszonym gościom. Pokazaliśmy bez zapowiedzi najnowszą odmianę Omody 9 Super Hybrid, czyli naszego flagowego modelu z gamy Omoda. Jest to wspaniały samochód, teraz zaprezentowany w wersji Exclusive Black, która charakteryzuje się czarnym wykończeniem nadwozia, gdzie elementy, które do tej pory były lakierowane w kontrastowym, jasnym kolorze, takie detale stylistyczne otrzymały teraz czarny lakier, no a całe nadwozie oczywiście jest w czarnym, matowym lakierze. Również wnętrze zostało wykończone w czarnym materiale, jest to skóra naturalna oraz podsufitka, która również

0: jest czarna, wykonana z Alkantary.
1: Dobrze, jesteście bardzo dobrymi słuchaczami i dociera do was to, co mówią inni. O Moda 9 była w pewnym momencie samochodem bardzo kontrowersyjnym. Czy te hasła, które płynęły nie tylko od nas dziennikarzy, ale i od klientów, dotarły do was i czy one wpłynęły na nowe rozwiązania w Omodzie 9?
0: Oczywiście, w Omodzie 9 poprawiliśmy pracę zawieszenia. Zostały zastosowane powiększone stabilizatory zawieszenia przedniego i tylnego, przez co samochód prowadzi się teraz jeszcze bardziej pewnie. Również ogranicza to wychyły nadwozia przy dodawaniu gazu czy hamowaniu. Także tutaj również stosujemy się do tego, co możemy usłyszeć zarówno od naszych najważniejszych testerów, jakimi są dziennikarze, ale również od naszych klientów, których dobro przede wszystkim leży w naszym interesie.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj z przedstawicielem tych, którzy potrafią słuchać, a jednocześnie reprezentującym markę Omodę i Omoda i Jake'u w Polsce, Rafałem Wietoszko. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Tegoroczne wybory Car of the Year Polska wkroczyły w decydującą fazę. Jurorzy, a więc także i ja, spotkaliśmy się w Przypkach koło Warszawy, by po prostu pojeździć niektórymi samochodami, które mamy na liście, bo albo one są bardzo trudno dostępne, albo pojawiły się dość niedawno, a wiedzieć o nich coś powinniśmy. Nie tylko możliwość jazdy, ale rozmowy z przedstawicielami importerów, to taka gratka, która trafia się tak naprawdę raz do roku. No właśnie, jak było z szefem Car of the Year Polska, redaktorem Wojciechem Sierpowskim, mam niewątpliwą przyjemność porozmawiać. Wojtku, no właśnie, jak było i czy uważasz, że to czas zyskany, czy czas stracony?
2: Dzień dobry Państwu. Myślę, że to nie jest czas stracony, na pewno nie, dlatego, że mamy 26 różnych modeli samochodów, które biorą udział w tegorocznej edycji Car of the Year Polska. Tutaj pojeżdżenie tymi samochodami raz jednym, raz drugim, takimi bezpośrednimi konkurentami, naprawdę pozwala wyłapać to, co najbardziej istotne, a zatem ocenić samochód.
1: W tym roku mamy trend chiński, bo większość samochodów na naszej liście jest właśnie rodem z Chin. Ot, nawet takie Volvo.
2: No właśnie, oczywiście to Volvo to jest jeden przykład, gdzie marka jest oczywiście szwedzka. Drugi przykład to MG, marka brytyjska. No ale tak jakby zarządzanie, wiadomo, jest w koncernach chińskich. No jest jak jest. No. Natomiast rzeczywiście wśród tych 26 modeli, jakie testujemy dzisiaj w Przypkach, zdecydowanie dominują auta chińskie i bardzo dobrze, ponieważ w europejskich bardzo dobrze się orientujemy, no to są całe dziesięciolecia nauki, można powiedzieć, i doświadczeń. Natomiast, no, przyznam się, że rok temu, jak się tutaj spotkaliśmy, no to tak nie bardzo potrafiliśmy wymienić wszystkie marki chińskie. Teraz jest już znacznie lepiej, no po prostu cały rok testujemy, co tydzień zmieniamy samochody i w kółko jeździmy.
1: No tak, możemy o tych samochodach bardzo wiele powiedzieć. Ja zauważam, Wojtku, kilka zmian, które chyba już są nieodwracalne. Jeden, jedyny samochód coupé, takie klasyczne coupé sedana, żadnego. Hatchbacki, no też takich typowych, mało, no takim typowym może hatchbackiem jest Clio, ale Clio to chyba już stworzyło klasę samą w sobie. Prawie każdy z tych samochodów można nazwać SUV-em albo crossoverem. Czy naprawdę nasze gusty są takie właśnie SUV-owo-crossoverowe?
2: No jakby nie patrzeć, tak właśnie jest. No statystyka nie kłamie raczej. I wiadomo, że większość z nas chce samochody wysokie. Niekoniecznie musimy ich nazywać SUV-ami i crossoverami, zwłaszcza nazwa SUV, która pochodzi z Ameryki, nie bardzo pasuje do niektórych samochodów.
1: Tak.
2: No jeżeli samochód segmentu B nazywamy SUV-em, no to trochę słabo. Mnie się wydaje, że ogólnie chodzi o to, że preferujemy samochody wysokie, które po pierwsze mają większy prześwit niż te leżące nisko nad ziemią, bo później nawet podjechanie pod krawężnik jakiejś średniej wysokości, nie mówiąc o wyższym, no kończy się tym, że uderza się spoilerem, wyłamuje i tak dalej. Dlatego wolimy trochę większy prześwit, natomiast chcemy też wygodnie wsiadać i dlatego no, kiedyś samochody były znacznie wyższe i wygodnie się wsiadało, bo nie uderzaliśmy głową o dolną krawędź dachu. I tak właśnie jest z tymi autami. No, nie musimy się schylać przede wszystkim w przypadku SUV-a, bo tutaj no, mamy piękną Hondę Prelude, nową, i jest super. Jak już człowiek tam wpadnie w fotel, no to jedzie i jest wygodnie. Natomiast samo wsiadanie, a tym bardziej wysiadanie, zwłaszcza gdy zaparkujemy w luce takiej, gdzie obok stoi inny samochód i nie możemy szerzej otworzyć drzwi, no to po prostu trzeba jakoś wypełznąć z tego samochodu. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie.
1: Wojtku, na koniec pytanie, które zawsze tobie zadaję przy każdej okazji. Czy masz już faworyta? Czy twoim zdaniem w tym roku jest samochód, który można by nazwać zdecydowanym faworytem?
2: No muszę powiedzieć, że w poprzednich latach, bo to już chyba jest 8. edycja, w poprzednich latach rzeczywiście mieliśmy faworytów. To się dało odczuć. Natomiast w tej chwili kompletnie ani nie mam ja, ani tak jak rozmawiamy między sobą, nikt nie ma faworyta. Jeżeli, no to powiedzmy ze względu na to, że redakcja, z których koledzy pochodzą, akurat jest za samochodami no, bardziej prestiżowymi, no to oni powiedzmy szukają wśród Xpenga, Volvo, Mercedesa swojego faworyta upatrują. Natomiast no, wiele redakcji po prostu zwraca uwagę na samochody takie przyjazne, bardziej portfelowi. No ale tutaj też jest pewna grupa samochodów, co zresztą pokazało, dzisiaj podzieliliśmy na segmenty te samochody, głównie B, C, D, D łamane na E powiedzmy, bo trudno tą granicę wytyczyć. No i się okazuje, że gdzie nie spojrzeć, to jest tak silna konkurencja naprawdę i te samochody są zbliżone do siebie, aczkolwiek pojawiają się auta nawet chińskie, które mają coś w sobie takiego indywidualnego i to ja bardzo cenię.
1: W pierwszych dniach grudnia opowiemy, jaki samochód został samochodem roku w Polsce. Dziękuję. Przypominam, że naszym gościem był Wojciech Sierpowski, szef Car of the Year Polska.
2: Dziękuję Państwu za uwagę.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz czas na wrażenia z jazdy, a w nich dwa samochody, elitarny i bliźniaczy. Zacznijmy od tego elitarnego, to Honshi HS3 2.0 TAWD. Dość długo czekaliśmy na pierwszego przedstawiciela chyba najbardziej elitarnej marki chińskich samochodów. Ta marka to Honshi, czyli czerwony sztandar, ulubiona przez chińskie władze państwowe i traktowana jako flagowa dla jej przedstawicieli. HS3, zgodnie z numeracją, do której powoli się przyzwyczajamy, to samochód teoretycznie segmentu B-C. Teoretycznie tylko takiego segmentu, bo wcale taki mały Honshi HS3 nie jest. Grupa FAW, czyli producent marki Honshi, ma chyba swoje normy. Nadwozie o długości 4,6 m z masywną osłoną chłodnicy, czerwonym paskiem na masce silnika i chińskim napisem na klapie bagażnika robi wrażenie. To nie jest taki typowy Chińczyk. Wysokiej jakości materiały, ambientowe podświetlenie, dekory imitujące drewno, panoramiczny dach, nowe wyposażenie, proszę uprzejmie, adaptacyjny tempomat, system kamer 360 stopni i wszystkie systemy wspierające i denerwujące kierowcę. Ilość miejsca dla pasażerów wystarczająca. Czego brak? Ano bezprzewodowej komunikacji między smartfonem a pojazdem i na klapie bagażnika przycisku do otwierania. Otworzyć bagażnik można jedynie z wnętrza pojazdu, a sam bagażnik? Duży nie jest. 400 litrów musi wystarczyć. No to teraz jednostka napędowa. Tym razem klasyczna pod wieloma względami. Klient ma do wyboru dwie. Pierwsza, 1,5-litrowy silnik benzynowy turbodoładowany, napędzający koła przedniej osi. Druga to 2-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy Premium Power o mocy 245 koni mechanicznych, napędzający poprzez 8-przełożeniową automatyczną skrzynię biegów japońskiej marki Aisin koła obu osi. Ta właśnie jednostka napędowa obsługiwała naszą czarną, albo elegancką trójkę. Zgodnie z założeniami producenta, układ napędowy pracował naprawdę premium. Trudno znaleźć jakiekolwiek minusy. Minusem jest jednak zużycie paliwa. W warunkach jazdy miejskiej owo zużycie przekracza 10 litrów na 100 km. A na ekspresowej siódemce od Warszawy do Trójmiasta i dalej na drodze kaszubskiej do Lęborka apetyt tego silnika niestety wzrósł o jeszcze 1 litr. No a teraz ciekawostka. Skoro Honshi to górna półka chińskiej motoryzacji, to i projektanci muszą być z górnej półki. I tak grupa FAW do projektowania aut owej marki zatrudniła na stanowisko wiceprezesa i dyrektora kreatywnego, odpowiadającego za wygląd modeli, byłego szefa designu Rolls-Royce'a, Gilles'a Taylora. Jego autorstwa jest m.in. design Rolls-Royce'a Phantom 8. Tak więc jadąc Honshi czuje się trochę brytyjskiej elegancji i komfortu. A teraz samochód bliźniaczy to Nissan Micra w wersji Evolve Anno Domini 2026. Kilkakrotnie wspominaliśmy już o samochodach bliźniakach. Bywa bowiem tak, że różne marki w swojej gamie mają prawie identyczne auta. Tak właśnie jest w przypadku Nissana i Renault. Nie pierwsza to zresztą para bliźniaków z tych dwóch firm. Renault 5 e-Tech otrzymał inny przód, inny tył i kilka szczegółów wnętrza. I co z tego wyszło? No, do naszej redakcji z krótką wizytą przybył Nissan Micra. No cóż, to nadal mały, zgrabny samochód, ale teraz, podobnie jak Renault 5 i tech, elektryczny. Wróćmy do różnic. Przednie i tylne lampy są takie nissanowskie, a z boku nadwozia pojawiło się ładne przetłoczenie. Różnice wewnątrz? Co inne materiały i nieco zmieniona grafika. Reszta przeszczepiona z piątki Renault. Pod maską pracuje elektryczny silnik o mocy 150 koni mechanicznych. Energię czerpie z akumulatora o pojemności 52 kWh. Oba bliźniaki mają dobrze zestrojone zawieszenie i układy kierownicze. Nie ładowaliśmy Micry z zewnętrznego źródła energii. Na 3 dni wystarczyło to, z czym samochód do nas dotarł. Średnie zużycie energii elektrycznej pokazane na ekranie komputera pokładowego to 13 kWh. Czyli w dobrych warunkach drogowych i pogodowych przejechać Micrą można ponad 350 km. No to już odpowiedni zasięg dla użytkownika, ale takiego, który porusza się elektrykiem tylko w warunkach jazdy miejskiej. Nie polecamy niestety tej Micry zabierać w dalszą drogę. Zużycie energii przekracza wtedy 20 kWh, a zasięg maleje do nieco ponad 200 km. Gdyby tak elektryczna piątka i Micra dostały mały silnik spalinowy, który stałby się dobrym wiernym towarzyszem tego elektrycznego silnika. Do usłyszenia w kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem. Kłania się Grzegorz Straczecki i oczywiście życzę, jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

To Sana na 106.2 FM, jest godzina za 12.14. Na 106.2 FM teraz parę słów na temat wizyty Ojca Świętego Leona XIV we Francji. Papież jeszcze cały czas przebywa w Paryżu. W piątek jako pierwszy następca Świętego Piotra odwiedził odbudowaną katedrę Notre Dame w słynnej paryskiej świątyni 5 lat po pożarze, który strawił te budowle. Spotkał się z około 2,5 tysiąca biskupów, księży, diakonów, a także osób konsekrowanych i seminarzystów. W drodze do katedry, to warto podkreślić, papieża witało na ulicach około 300 tysięcy wiernych. Papież modlił się też przy koronie cierniowej Chrystusa uratowanej właśnie z pożaru, który trawił te budowle. Papież potem spotkał się z młodzieżą na Stade de France. Dziś kolejny dzień wizyty w Paryżu, ostatni. Był Ojciec Święty w centrum Maison-Bakita. Spotkał się także z przedstawicielami Kościoła. No i o 15 msza święta na Polach Elizejskich. Oczywiście wiernych ma być więcej niż spodziewali się organizatorzy. Jeszcze dziś wieczorem Ojciec Święty Leon XIV uda się do Lourdes. Ostatnim etapem pielgrzymki będzie miasto Metz. Na bieżąco na antenie Radia Warszawa będziemy informować o przebiegu tej wizyty, też o słowach, które Ojciec Święty kieruje do mieszkańców kraju, do mieszkańców miast, które odwiedza.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, 2:00 przed 14:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Pochmurna sobota, pochmurne popołudnie we wrześniu, gdy tłuste ptaki, sroga się zima, ludziom da we znaki. No, ptaków jeszcze dziś nie widzieliśmy zbyt wiele, za oknami trudno ocenić, czy są tłuste, czy nie. Natomiast można ocenić, że dzisiaj mało słońca w stolicy, na termometrach 15 stopni w Warszawie, podobnie jest w okolicznych miejscowościach. Deszczu dziś nie będzie, natomiast dobra wiadomość jest taka, że od jutra zmiana i więcej słońca będziemy obserwować. Będzie też nieco cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła 14:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Upływa nam to sobotnie popołudnie, ostatnie już we wrześniu, więc jesień na całego się zbliża, ale jeszcze będzie słonecznie i będzie pogodnie, tak jak przed momentem zapowiadaliśmy. Late Back, Beata Kozidrak i na początek Tap i Sound and Grace. To niektóre tylko propozycje muzyczne na tę godzinę.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 14. Jutro, niedziela, 27 dzień września. Kolejny dzień, w którym odwiedzamy parafię Warszawy i okolic. Będziemy w 6 miejscach. W Staremiłośnie, w parafii świętego Hieronima i w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na naszej mapie również Mińsk Mazowiecki i parafia świętego Antoniego Spadł. Będziemy również w Sulejówku, w parafii Przemienienia Pańskiego. No i w Warszawie, w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, a także w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Będziemy odwiedzać te miejsca z naszymi kwestarzami, będziemy zbierać środki na remont naszego studia emisyjnego i prosić Państwa o wsparcie na realizację tego celu. To wsparcie już do nas dociera od tych kilku dni, od kiedy to ogłosiliśmy tą

Nasza praca będzie również dostępna, będzie można ją zobaczyć, będzie można jej owoce oglądać również w innej formie niż tylko jako tradycyjne treści na antenie radia. Na stronie internetowej wszystkie te informacje Państwo znajdą, znajdą Państwo adresy parafii, które będziemy odwiedzać jeszcze do 4 października, no i można też śledzić kwotę, jaką udało nam się zebrać. Na jutro i za tydzień, w kolejne niedzielę, po prostu będzie można też z nami porozmawiać o tym, jak wygląda to radio, jakie są Państwa odczucia, jaki jest Państwa odbiór tego, co robimy. Bardzo za te wszystkie głosy również gorąco dziękujemy.

0: 20 minut po godzinie 14 za nami Beata Kozidrak, a my, drodzy Państwo, jak co dzień o tej porze gościmy na naszej antenie przedstawicieli jednej z parafii Warszawy i okolic. Tym razem to parafia Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.
1: Przystanek parafia.
2: Elżbieta Najderska, 11 lat.
3: Kogo dzisiaj chcesz pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
2: Ja bym bardzo chciała pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich nauczycieli i mojego wujka, Sławka.
3: Do jakich wspólnot należysz?
2: Do Scholanek i do Kółka Różańcowego Rodzinnego.
3: I z tego, co wiem, to chcesz dzisiaj coś zaśpiewać, zaprezentować słuchaczom Radia Warszawa. To najczęściej śpiewacie. To specjalnie dla parafian z parafii Matki Bożej Pompejańskiej, dla słuchaczy Radia Warszawa. Teraz, drodzy Państwo, trwa wybór utworu, który zostanie wykonany na żywo.
4: Zabierz.

0: biegu.
1: A jak kiedyś Państwo usłyszą o Elżbiecie właśnie z tej parafii, na jakimś ważnym festiwalu, to nie będzie Sopot, to nie będzie Opole, to będzie San Marino, to właśnie to jest ta nasza Ela z parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dokładnie, tak, to nie był debiut. Już teraz gratulujemy i zachęcamy oczywiście wszystkie dziewczynki, a może chłopcy też u Was śpiewają w Scholce? Czy głównie dziewczynki?
2: Głównie dziewczynki.
1: Głównie dziewczynki, tak? Nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy w niedzielę o której na próbę?
2: 10.30.
1: 10.30, przybywajcie. A macie jakieś specjalne stroje? Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
1: Ale być może?
2: Tak, ja bym właśnie chciała bardzo, bo w parafii u mojej babci są takie śliczne szatki dla scholanek i to jest bardzo dobry pomysł, moim zdaniem.
1: Jaka inicjatywa? 11-letnia Elżbieta, wspaniale, kochani. Więcej o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zachęcam i pozdrawiam.

28 minut po godzinie 14. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Trwa wizyta papieża Leona XIV we Francji. Śledzimy ją na bieżąco jeszcze dziś. Sobota jest dniem, w którym papież jest w Paryżu. O 15, czyli za pół godziny, rozpocznie się kulminacyjny moment wizyty w stolicy Francji, czyli msza święta na Polach Elizejskich. Ale Ojciec Święty był również w innych miejscach, między innymi w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej imienia świętej Józefiny Bakity. Pomaga ono osobom potrzebującym, między innymi poprzez gościnność, wysłuchanie, formację, no i budowanie relacji. No i papież powiedział tam o tym, że dla chrześcijan ubodzy nie są kategorią socjologiczną, lecz samym ciałem Chrystusa. Podkreślał, że Kościół powinien zauważyć także tych, którzy pozostają niewidoczni. To osoby żyjące na marginesie, wykorzystywane czy pozbawiane poczucia własnej godności. No i podkreślił, że wspólnotę budują nie tylko ci, którzy odnoszą sukces i narzucają swoją wolę, ale również ci, którzy, jak to określił, robią miejsce innym. Papież mówił też o wzajemności. Nikt nie jest tak ubogi, by nie miał nic do ofiarowania. Nikt nie jest też aż tak bogaty, by nie mógł nic przyjąć. No i szczególnie mocno to przesłanie zabrzmiało w miejscu, którego patronką jest właśnie święta Józefina Bakita. To była niewolnica, która stała się symbolem wolności, godności, no i służby drugiemu człowiekowi. 14:30 na zegarze, już za moment Kaśka Sochacka na 106,2 FM.

0: Za 20 minut będzie 15, a teraz dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: To w intencji, w nauczaniu księdza prymasa bardzo mocno było. Dlatego bardzo mocno uwypuklone. Dlatego walczył o to, aby naród nigdy nie stracił wiary, aby nikt na tyle nie przeszkodził, żeby można było powiedzieć, że naród polski jest narodem bez wiary, niewierzącym. I wreszcie bronił Kościoła, bo to jest wspólnota, w której Pan Jezus zostawił narzędzia potrzebne do zbawienia, a więc swoją osobę, słowo, sakramenty, świętych i nas, którzy też zasługujemy dla tej wspólnoty, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej. A potem bronił godności człowieka jako dziecka Bożego, ponieważ uważał, i my też tak uważamy, że człowiek musi siebie poznać, że jest kimś wielkim i dlatego bronił życia, dlatego bronił godności wszystkich ludzi. Bo człowiek, który rozumie swoją godność, zupełnie inaczej zagospodarowuje swoje życie. On wie, o co ma walczyć i dlaczego to robi.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: jest.
1: Małe rzeczy i Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Warszawa. Za 10 minut będzie godzina 15, o 15 oczywiście na 106.2 FM transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej. No i także jutro 27 września Kościół w niedzielę, właśnie 27 września obchodzi Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta. Ustanowił go papież Pius X w 1914 roku, by zwrócić uwagę na trudny los uchodźców z I wojny światowej. No i współcześni uchodźcy również mierzą się z trudnościami związanymi z opuszczeniem kraju, także z nienawiścią. A nie jest to chrześcijańska postawa, zwraca uwagę przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców. Więcej na ten temat będziemy mówić w wiadomościach z życia Kościoła o godzinie 16.30. Wówczas wrócimy do tego tematu. No a do godziny 15 usłyszymy jeszcze serenatę i Toto Cutugno.

0: Za dwie minuty będzie godzina 15, wówczas koronka do Miłosierdzia Bożego. Za moment już na 106.2 FM, wcześniej fragment dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. W czasie mszy świętej miałam poznanie serca Jezusa, jakim ogniem miłości płonie ku nam. Jest morzem miłosierdzia. Wtem usłyszałam głos: Apostołko mojego miłosierdzia, głoś światu całemu o tym niezgłębionym miłosierdziu moim. Nie zniechęcaj się trudnościami, jakie napotkasz w głoszeniu mojego miłosierdzia. Te trudności, które cię tak boleśnie dotykają, są potrzebne dla twego uświęcenia i dla wykazania, że dzieło to moim jest.

Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania przychodzimy w duchu pod Twój krzyż. Twoja męka nie była dla Ciebie zaskoczeniem. Mówiłeś o tym swoim uczniom, przygotowując ich na to, co miało nadejść. Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Te słowa były zapowiedzią Twojego cierpienia, ale jeszcze bardziej objawieniem Twojej miłości. Wiedziałeś, że będziesz zdradzony, odrzucony, wyszydzony i skazany na śmierć. Wiedziałeś, ile bólu Cię czeka, a jednak nie uciekłeś. Pozwoliłeś, aby wszystko się wypełniło. Zostałeś wydany w ręce ludzi, których przyszedłeś zbawić. Wziąłeś na siebie nasze grzechy, niewierność i odrzucenie, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i życie. Jak wielka jest Twoja miłość, skoro nawet w godzinie cierpienia nie przestałeś kochać człowieka. A my tak często chcemy uchronić się przed tym, co boli. Trudno nam zaufać, kiedy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Trudno przebaczyć, gdy wciąż nosimy w sobie ranę. Trudno kochać, gdy miłość wymaga ofiary i rezygnacji z siebie. Ty jednak uczysz nas, że prawdziwa miłość nie wycofuje się wtedy, gdy zaczyna kosztować. Twoje ramiona rozciągnięte na krzyżu przypominają nam, że miłość może posunąć się aż do końca. A Twoje serce otwarte objawia, że miłosierdzie jest silniejsze niż każde zło. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy. Naucz nas ufać Ci także wtedy, gdy nie rozumiemy tego, co nas spotyka. Niech Twoja miłość przemienia nasze serca i uzdalnia nas do miłości, która potrafi dawać siebie wszystkim, będącym w jakiejkolwiek potrzebie ciała i ducha. Jezu, ufamy Tobie.

Miłosierny Jezu, prosimy Cię za wszystkich, którzy doświadczają cierpienia, odrzucenia, samotności i krzywdy. Bądź blisko tych, którzy czują się bezradni i przytłoczeni tym, co ich spotyka. Umacniaj ich w chwilach próby i zachowaj w sercach nadzieję. Prosimy za zniewolonych przez grzechy i nałogi. Wyzwól ich i prowadź ku wolności. Za tych, którzy zranili innych i za tych, którzy noszą w sobie rany. Daj im łaskę przebaczenia, pojednania i nowego początku. Prosimy za nasze rodziny, za dzieci i młodzież. Chroń je przed złem i ucz wierności Tobie, wzajemnej troski i miłości, które potrafi dawać siebie. Prosimy o moralne odrodzenie naszej Ojczyzny i Europy oraz o pokój dla całego świata, szczególnie dla narodów dotkniętych wojną i prześladowaniem. Umacniaj Ojca Świętego Leona w podróży apostolskiej do Francji, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych. Prosimy także o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Powierzamy Ci, Panie, chorych, cierpiących, konających i umierających. Bądź ich siłą i pocieszeniem, a zmarłych przyjmij do swojego królestwa. Przyjmij też wszystkie intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów oraz modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Zstąpił człowiekiem, trzeciego dnia zmartwychwstał,

Miłosierny Panie, jak wielka jest Twoja miłość do każdego z nas. Nie oszczędziłeś siebie, lecz oddałeś swoje życie, aby nas ocalić. Uwielbiamy Cię za miłość, która jest wierna mimo naszego grzechu. Za miłosierdzie, które pochyla się nad naszą nędzą. I za Twoje otwarte serce, w którym zawsze jest dla nas miejsce. Uwielbiamy Twoją dobroć, wierność i miłość, która nigdy nie ustaje. Ty jesteś naszym Zbawicielem i naszą nadzieją.

0: To była transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia z sanktuarium świętej siostry Faustyny w Krakowie Łagiewnikach. Fragment Ewangelii przed nami. Ksiądz Marcin Jaromi przygotował komentarz.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
2: Usłyszeliśmy drugą w Ewangelii Łukasza zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie bali się zapytać, o co chodzi Jezusowi, i nie rozumieli Jego słów. Gdy sięgniemy po tekst Ewangelii, to możemy zobaczyć, że zaraz po tej scenie następuje spór apostołów o pierwszeństwo. Wydaje się więc, że uczniowie, słysząc trudne słowa, uciekli myślami w swoje plany i ambicje dotyczące ich wersji Królestwa Bożego. Jednak tak samo jak nie chcieli słuchać o ukrzyżowaniu, tak i również nie będą pamiętali w wielkanocny poranek o obietnicy zmartwychwstania. Przy powieści o siewcy w tym momencie słowa Jezusa są dla nich jak ziarno posiane na drodze, niezrozumiane i od razu wydziobane. Jeśli my zaczynamy wybierać z Ewangelii, co nam się podoba i co nam pasuje, a zamykamy serca na słowa, które mogą być dla nas trudne, to także możemy pozbawić się poznania orędzia Jezusa i Jego przemieniającej mocy.

Bruno Mars i Karol G na 106,2 FM. Za 27 minut będzie godzina 16. Na polach elizejskich trwa msza święta, którą sprawuje papież Leon XIV. W tym momencie Ojciec Święty głosi homilię. No i rzesze wiernych zgromadzone w tym miejscu. Miejscu istotnym dla życia religijnego Francji przed laty i dla życia Francuzów. To pierwsza taka celebracja w tym miejscu od kilkuset lat, a to miejsce szczególnie się zapisało w historii tego kraju. To tutaj stała podczas rewolucji francuskiej gilotyna, na której życie stracił m.in. król Ludwik XVI i jego żona. Papież kończy tą mszą świętą wizytę w Paryżu. Jeszcze dziś uda się do Lourdes, gdzie spędzi kolejne dni. No i w poniedziałek na koniec swojej wizyty we Francji uda się do Metz. O tej całej wizycie będziemy mówić w Radiu Warszawa. O tym, co dzisiaj robił papież Leon XIV, opowiemy m.in. w serwisie z życia Kościoła, w wiadomościach z życia Kościoła, które o 16.30, więc za niecałą godzinę już na antenie Radia Warszawa. A do 16.00 muzyka na naszej antenie będzie Enya, a już teraz Robert Chojnacki i Maciej Molenda.

Enia na 106.2 FM, May It Be, no i wszyscy teraz pewnie fani twórczości Tolkiena i ekranizacji tej powieści, tak nostalgicznie sobie słuchali właśnie tej piosenki na naszej antenie. Nieco ponad 15 minut do 16.00. Patrycja.

Shakira i Burna Boy przypomnieli nam emocje piłkarskie, które w Stanach Zjednoczonych na początku wakacji się rozgrywały. Pewnie o emocjach, których nam dostarczyli biało-czerwoni wczoraj, część kibiców chciałaby zapomnieć, bo liczyła na coś więcej niż 0-0 na PGE Narodowym. Może już za moment będzie następna okazja do kolejnego wykazania się dla podopiecznych Jana Urbana i wtedy będzie nieco lepiej. John Lennon w Radiu Warszawa.

0: Za 2 minuty będzie godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 17 stopni na termometrach w stolicy, 1 stopień mniej w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, 15 kresek. Cieplej dziś już nie będzie, natomiast cieplej będzie w niedzielę nawet do 19 stopni. No i przede wszystkim dużo, dużo słońca, bo dziś, teraz trochę próbuje się słońce przebić przez chmury, ale no raczej zgodnie z zapowiedziami synoptyków możemy powiedzieć, że tej walki nie wygra. Noc z soboty na niedzielę przyniesie nam temperatury na poziomie 10 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minuta po godzinie 16. Radio Warszawa na 106,2 FM. W tej godzinie m.in. wiadomości z życia Kościoła. Sprawdzimy, jak przebiega wizyta papieża Leona XIV we Francji, ale będzie wcześniej także zaproszenie na ciekawy spacer ulicami Warszawy. Więcej szczegółów już za moment. Na razie Paweł Kukiz, Jan Borysewicz, Janusz Zalewski. Gorąco zapraszam na kolejne 60 minut z Radiem Warszawa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Gdzie przebiega granica między Ursynowem a Natolinem, którędy przebiegał dawny trakt do Czerska, gdzie znajduje się najstarsze drzewo na Mazowszu, czy też czego pamiątką są ponad stuletnie drewniane krzyże. Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się jutro na specjalnym muzealnym spacerze po zielonych zakątkach Natolina. Spacer organizuje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. To świetny pomysł na to, by spędzić czas w niedzielę na powietrzu, na zewnątrz, no i przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę o tych okolicach, zwłaszcza, że pogoda jutro ma być całkiem przyjemna i odpowiadająca do właśnie takich eskapad. Przy Bażantarni się to wydarzenie rozpocznie jutro o 11:00. To jest spacer, który patronem medialnym objęło Radio Warszawa, więc gorąco zachęcamy. Przewodnik PTTK Jakub Paradowski opowie o tych wszystkich tajnikach, sekretach związanych z tą częścią Warszawy. Godzina 11, 27 września, niedziela, przy Bażantarni. Wydarzenie jest bezpłatne. Jeżeli szukamy pomysłu na to, jak wykorzystać te jesienne, ciepłe, słoneczne dni, już pewnie nieliczne, które są przed nami, no to mamy dla Państwa ciekawą alternatywę. A teraz alternatywa muzyczna na sobotnie pochmurne popołudnie. Golec Orkiestra.
2: To nasze życie.

Top Loader Dancing in the Moonlight, uzupełniając informacje o jutrzejszym spacerze między blokowiskiem, między pałacem a blokowiskiem, musimy jeszcze nadmienić, że więcej informacji znajdziemy na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Start wydarzenia przy Barżantarni 3, godzina 11.

0: To grupa Texas w Radiu Warszawa. Na zegarze mamy godzinę 16:30. Czas na wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Modlę się, aby woda żywa Ducha Świętego rozlała się na całą Francję, mówił ojciec święty na Polach Elizejskich w Paryżu. Leon XIV mszą świętą w stolicy Francji kończy wizytę w tym mieście. Wcześniej w paryskim Instytucie Katolickim papież zwrócił uwagę na zjawisko odradzającej się wiary. Leon XIV zaapelował do francuskiego kościoła, by zaopiekował się nowymi wierzącymi.
1: Papież przyznał, że jest zdumiony fenomenem. Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Papież podkreślił, że nowych wierzących należy w pełni włączyć w życie wspólnot, bo potrzebują oni rodzinnej atmosfery, pogłębienia podstaw wiary i modlitwy, a także pomocy w łączeniu wiary z codziennym życiem. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Rano papież był w ośrodku dla migrantów. Maison Bakita podkreślał, że ośrodek jest dowodem na to, iż możliwe jest spotykanie się i wspólne życie w godności i pokoju. Jeszcze dziś Leon XIV uda się do Lourdes. Teraz Jasna Góra. Po raz 10 odbywa się tu męskie oblężenie, czyli ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn z różnych wspólnot, stanów i zawodów. Ważne jest to duchowe wzmocnienie, mówi koordynator wydarzenia Andrzej Lewek.
2: Każdy z nas ma jakieś swoje środowisko i w tym środowisku istnieje sam, jako mężczyzna, i nie ma wokół siebie braci, którzy przeżywają dokładnie te same rozterki. Kiedy spotykamy się razem, to jest trochę tak, że nawzajem od siebie bierzemy takie bardzo pozytywne wzmocnienie, które tutaj razem ze sobą, kiedy się spotykamy, jest przekazywane od mężczyzny do mężczyzny.
0: Ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn odbywa się pod hasłem Uczeń Misjonarz. Spotkanie rozpoczęło się warsztatami i uwielbieniem. O godzinie 18:30 zostanie odprawiona msza święta. Eucharystii ma przewodniczyć biskup Artur Ważny. Pielgrzymka organizowana jest przez Ruch Mężczyzn Świętego Józefa wspólnie z innymi męskimi stowarzyszeniami i ruchami.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W Białymstoku zostaną dziś wieczorem wręczone Michały, nagrody imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, przez diecezjalny miesięcznik Drogi Miłosierdzia. Otrzymują ją osoby i instytucje, które propagują działalność charytatywną, dzieła miłosierdzia oraz świadectwa o Bożym Miłosierdziu. W tym roku jednym z laureatów nagrody będzie ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński. Gala wręczenia nagród odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej i jest częścią obchodów Dni Patrona Białegostoku, błogosławionego księdza Michała Sopoczki, spowiednika siostry Faustyny.
3: To się dzieje w Kościele.
0: W niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta. Dzień ten ustanowił papież Pius X w 1914 roku, aby zwrócić uwagę na trudny los uchodźców z I wojny światowej. Współcześnie uchodźcy również mierzą się z trudnościami związanymi z opuszczeniem kraju, ale także z nienawiścią z powodów narodowościowych. To nie jest chrześcijańska postawa, mówi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców biskup Krzysztof Zadarko.
4: Tak nie wolno. Żadna agresja, żadna niechęć do kogokolwiek z tej racji, że ktoś jest innego wyznania, innej rasy, z innego kraju, pochodzi z Ukrainy, z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju. Ta niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Nie może mieć miejsca ani w ustach, ani w czynie katolika.
0: Kościół w sposób instytucjonalny pomaga potrzebującym uchodźcom. Główną grupą są przybysze z Ukrainy, którzy uciekli do naszego kraju przed rozpoczętą w 2022 roku wojną. Msza święta w intencji uchodźców i migrantów zostanie odprawiona w niedzielę 27 września w kościele świętej Jadwigi na warszawskim Żeraniu. Początek o 18:30.

0: będzie.
1: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, 20 minut przed 17. Jak co sobotę zapraszamy teraz na wgłębienie, na zagłębienie się w lekturę Pisma Świętego, audycja Biblia krok po kroku.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Witamy Państwa w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj zatrzymamy się na 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ojcze Waldemarze, ten rozdział opisuje dwa wydarzenia z życia Izraelitów. Rok szabatowy i rok jubileuszowy. Czy może nam ojciec wyjaśnić, czym były owe lata i jakie było ich znaczenie dla Izraelitów?
4: Istnieje w prawie pojęcie wydarzenia cyklicznego, stosowane na przykład do niektórych obchodów, demonstracji, które odbywają się w rocznice, czy przy okazji systematycznie powtarzających się okoliczności. Więc jeśli byśmy chcieli mówić o tych jubileuszach jako o wydarzeniach, no to właśnie w kategorii tych wydarzeń cyklicznych. To jest jakby pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, które też trzeba zrobić. Przepisy w idealnej rzeczywistości opisują relacje prawne między osobami. Ale wiemy, że świat nie jest idealny. Więc najczęściej jest tak, że przepisy prawne opisują pewną sytuację idealną, za którą rzeczywistość próbuje nadążać i te próby mają bardzo różne skutki. To znaczy, czasem się udaje, a czasem nie. Jeśli chodzi o owe obchody jubileuszowe, to musimy mieć świadomość, że nie mamy żadnych konkretnych świadectw mówiących o tym, że kiedykolwiek jubileusz w formie opisanej w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej udało się obejść. Tak, żebyśmy się nie zbulwersowali, że tak było, to pomyślmy sobie, czym z założenia są tak zwane lata jubileuszowe obchodzone na podstawie decyzji Stolicy Świętej. A co się wtedy tak naprawdę dzieje w Rzymie? Bo to najczęściej w historii o Rzym chodziło, teraz się próbuje trochę rozproszyć te obchody jubileuszowe po całym świecie, ale Rzym i tak pozostaje jednak wtedy punktem centralnym. No, w teorii celebrujemy zbawienie, a w praktyce odchodzi masowy handel dewocjonaliami i oszukiwanie na składzie potraw w masowej gastronomii Rzymu. Więc musimy podobne założenia przyjąć, jeśli chodzi o owe jubileusze, o których czytamy w Kapłańskiej 25. Więc zasadniej, no, najwyższej w świecie mądrzej będzie spytać o intencje prawodawcy, niż o to, co się wtedy naprawdę działo. Powiedzieliśmy o tej cykliczności obchodów i ona nie jest przy okazji, tylko idea owego cyklu jest wpisana w samą naturę tych obchodów jubileuszowych. Mówiąc prościej, mówi się o nich, żeby czasowi nadać pewien rytm. Dlaczego wiemy, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, jaki jest dzień miesiąca? Jak ktoś głębiej pogrzebał, to wie, który to jest dzień roku. Bo wprowadziliśmy takie umowne odcinki czasu, które nadają czasowi rytm. tygodniowy, miesięczny, roczny. I utrzymanie tego rytmu chodzi w kalendarzu. Obchody jubileuszowe też mają na celu przede wszystkim zrytmizowanie czasu. Żeby lata nie śmigały nam przed oczami jak wagony niekończącego się składu kolejowego. Ja pamiętam z dzieciństwa takie bardzo długie pociągi, które miewały około kilometra. Z tych wagonów było naprawdę bardzo dużo. Więc żeby z tego się nie zrobiła jakaś jednorodna masa, to co robimy? Tworzymy krótkie odcinki, takie policzalne, takie uchwytne dla naszej świadomości, żeby nam dni nie przeleciały między palcami, to je układamy w tydzień. No ale co z latami? Skoro siódemka stała się podstawą rachuby czasu, wynikającą z kalendarza księżycowego, no to wtedy rozciągnijmy tę miarę siódemkową na lata. A więc 7 lat w ramach jednego cyklu. Ale co to jest 7 lat? Wobec wieczności, tak? Więc dobudowano jeszcze jedno piętro tej hierarchii cykli.
3: 7 razy 7.
4: 7 razy 7. I w ten sposób mamy tę strukturę lat jubileuszowych w rachubie, o której mówimy przy okazji 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pamiętajmy, że ten wybór ma swoje konsekwencje, które się biorą z tego, co przyjęliśmy za miarkę. Miara tygodniowa powiązana jest z ideą szabatową, z ideą naśladowania w działaniu ludzkim działania Bożego, tego upodabniania się do Boga, które jest utożsamione z uświęcaniem się.
3: Dziękuję za takie przedstawienie bardzo obrazowe tej cykliczności. I może właśnie tego odpoczynku bym chciała dotknąć. Czy możemy powiedzieć, że te przepisy uczyły Izraelitów, ale też uczą nas zaufania Panu Bogu? I pytam o to w kontekście plonów szóstego roku, które miały wystarczyć na 3 lata.
4: Jak pamiętamy, jeśli chodzi o mannę, jej zawsze było tyle, ile było trzeba. I to rozumienie, które Pani proponuje, właśnie idzie tym tropem. Jest to myślenie jak najbardziej zasadne. O to też chodzi w tej idei roku szabatowego. Ale jest też idea przynajmniej tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza. To nie my decydujemy, kiedy ziemia rodzi, a kiedy wypoczywa, kiedy pracuje, a kiedy wypoczywa. Dlaczego nie my decydujemy? Bo to nie jest nasza ziemia. A więc oprócz tej idei zaufania Bogu, że Bóg zadba o to, żeby było tyle, ile trzeba.
3: Zatroszczy się o nas.
4: Jest jeszcze ta myśl, żebyśmy się nie poczuli
3: właścicielami,
4: absolutnymi panami. Bo tu jest ktoś inny panem. Ktoś inny jest właścicielem ziemi. Ktoś inny decyduje o rytmie, w którym świat funkcjonuje.
3: Czyli jest to też nauka pokory.
4: Też.
3: Dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
4: W Księdze Wyjścia, 21 rozdział, werset 2, określony jest czas obowiązywania umowy kupna hebrajskiego niewolnika. Wydawać by się mogło, że w Księdze Kapłańskiej, w 25 rozdziale, w wersecie 40, ta norma się powtarza, ale są drobne różnice. Zwróćmy uwagę, na czym te różnice polegają i co z nich wynika.
3: A gdyby chcieli się Państwo z nami podzielić swoimi odkryciami, to można do nas pisać na adres biblia.krok.po.kroku@radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy również do wspierania radia. To radio gra dla Państwa i w dużej mierze dzięki Państwu. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
4: i pani Joanna Człapska.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.

0: Za 3 minuty będzie 17, po 17 na antenie Radia Warszawa audycja Barwy Muzyki, na którą zaprosi Państwa...
1: Anna Bobko, dzień dobry.
0: A ja już żegnam się ze słuchaczami Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: A w tym tygodniu w audycji nie jesteś sam, jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Staffin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom?
4: Nie jesteś sam, bo życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
3: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o 11:30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
5: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
6: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
9: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 16 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. 16 w Warszawie, 17 w Piasecznie, 17 w Otwocku, 17 w Wołominie, 17 w Legionowie i 17 w Błoniach. Ta temperatura oczywiście będzie delikatnie spadać. W nocy 10 stopni Celsjusza, jutro zaś maksymalnie 19 stopni i słońce, więc można wykorzystać tą jesienną niedzielę i wybrać się na jakiś jesienny spacer.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, jest sobota, godzina 17:01 na zegarach dokładnie, a to już czas na najbardziej muzyczną audycję, czyli Barwy Muzyki. Ksiądz Robert Chodyna oczywiście gorąco zaprasza. Dziś posłuchamy utworów z najnowszej płyty Paula Markantneya. Ania Bobko, ja również gorąco zapraszam.
12: Barwy Muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
13: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy Paula McCartneya z jego najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane z 2026 roku. Przypomnijmy kilka informacji o Paulu McCartneyu. James Paul McCartney urodził się 18 czerwca 1942 roku w Liverpoolu. To angielski kompozytor, multiinstrumentalista i piosenkarz, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego. Znany głównie oczywiście jako członek grupy The Beatles, która sprzedała najwięcej płyt spośród wszystkich zespołów w historii. To kompozytor muzyki rockowej, ale też filmowej, klasycznej oraz elektronicznej. Zaangażowany także w dzieła charytatywne. Napisana przez niego piosenka Yesterday jest najczęściej granym przez innych artystów utworem w historii, a także najczęściej graną piosenką w amerykańskich mediach. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 7 milionów razy była prezentowana. Inna stworzona przez niego piosenka, już z grupą Wings, Mall of Kintyre z 1977 roku, była pierwszym singlem sprzedanym w ponad 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii. Pozostał najlepiej sprzedającym się singlem aż do 1984 roku. Artysta jest również malarzem, podobnie jak Keith Richards z zespołu The Rolling Stones, który w tamtym tygodniu Państwu prezentowałem. Dodatkowo Paul jest obrońcą praw zwierząt, nauczycielem muzyki, prowadzi kampanię, by wspierać kraje trzeciego świata. Został oczywiście wpisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako muzyk i kompozytor, który osiągnął największy sukces w historii muzyki dzięki ponad 60 złotym płytom i setkom milionów sprzedanych longplay. Słynny Beatles po rozpadzie zespołu założył własną grupę Wings, a po kilku latach rozpoczął karierę solową, która trwa do dziś. Jest zdobywcą wielu nagród, otrzymał Order Imperium Brytyjskiego w 1965 roku jako Beatles, o czym już wcześniej wspominałem, był pasowany na kawalera tego orderu w 1997 roku. Natomiast w 2018 został uhonorowany przez królową Elżbietę II Orderem Towarzyszy Honoru za swój wkład w muzykę w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Był dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1988 roku wraz z zespołem The Beatles, natomiast w 1999 już jako artysta solowy. Podobnie jak wielu mieszkańców Liverpoolu, McCartney ma korzenie irlandzkie. Mama pracowała jako pielęgniarka, ojciec był sprzedawcą bawełny, strażakiem, no i trochę muzykiem, bowiem grał w zespole jazzowym na banjo. Paul, co ciekawe, w dzieciństwie śpiewał w chórze kościelnym i uczestniczył w przesłuchaniu do chóru przy katedrze anglikańskiej, ale uwaga, został odrzucony, bo nie umiał czytać nut. Dzięki ojcu zafascynował się takimi artystami jak Fats Waller czy słynny, znakomity tancerz Fred Astaire. Był oczywiście fanem Elvisa Presleya, Lonnie Donegana, Eddiego Cochrane'a, Roberta Vincenta i Little Richarda, ale przede wszystkim Buddy Holly'ego. W 1955 roku napisał swój pierwszy utwór I Lost My Little Girl, próbując otrząsnąć się po śmierci mamy. Ostatecznie poświęcił się gitarze i kontynuował pisanie piosenek. Jest leworęcznym gitarzystą. O czasach The Beatles nie będę już opowiadał, bo poświęciłem zespołowi chyba 17 audycji. Tymczasem posłuchajmy pierwszych utworów z wspomnianej płyty The Boys of Dungeon Lane, a zagramy takie kompozycje jak As You Lie There, Lost Horizon i Days We Left Behind.
14: Past your house, every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

Słuchaliśmy Paula McCartneya. Ducha Liverpoolu czuć niezwykle wyraźnie. Na płycie, którą Państwu prezentuję, przewija się on w większości kompozycji, stanowiąc, powiedziałbym, swoisty kręgosłup płyty. Paul dorastał w ponurej rzeczywistości lat 50. ubiegłego wieku, biednym portowym mieście, do którego marynarze przywozili ze Stanów Zjednoczonych płyty z rock'n'rollem. To właśnie one w dużej mierze ukształtowały brzmienie czwórki z Liverpoolu. Sam tytuł albumu nawiązuje do ulicy w robotniczej dzielnicy Speke, niedaleko której dorastali Paul McCartney i George Harrison. Prowadzi ona w stronę brzegu rzeki Mersey i była związana z młodzieńczymi wędrówkami Paula. Jednak wbrew pozorom materiał muzyczny nie jest albumem w całości poświęconym młodzieńczym latom. Paul momentami przeskakuje między różnymi etapami swojego życia, przez to płyta staje się bardziej zbiorem wspomnień niż spójną narracją. Chwilami niezwykle sentymentalnym jak w Days We Left Behind, innym razem lekkim i humorystycznym choćby w utworze Mountain Top. My posłuchajmy ponownie Paula McCartneya, a zagramy takie utwory jak Ripples in a Pond, Mountain Top, Down South i We Two.

Słuchaliśmy Paula McCartneya. Dan Saff przenosi słuchacza niemal 7 dekad wstecz do wspólnych autostopowych podróży z Johnem Lennonem i Georgem Harrisonem. Jeszcze dalej cofa się na Salesman Saint, przywołujące realia II wojny światowej oraz historię swoich rodziców zmagających się z prozą życia. Niezależnie od tego, o jakim etapie Paul opowiada, potrafi słuchacza złapać za serce. Ten nostalgiczny klimat bardzo często podkreśla jego wokal, naznaczony czasem trochę chropowaty. Niektóre utwory jak As You Lie There oznaczają się przebojowo-radiowym stylem. Większość kompozycji charakteryzuje się nostalgią za dawnymi czasami i świadomością nieuniknionego przemijania. McCartney po raz kolejny udowadnia, że po tylu latach na scenie ciągle pozostaje jednym z najwybitniejszych narratorów w historii muzyki popularnej. Operuje niedopowiedzeniem, unika oczywistych deklaracji. Nazwa The Beatles nie pada tu ani razu, a mimo to doskonale wiemy, o kim i o czym Paul śpiewa. W tych piosenkach, mimo że bardzo osobistych, intymnych, jest coś uniwersalnego. A wyjątkowości dodaje jeszcze jeden bardzo istotny detal. To pierwszy solowy materiał Sir Paula McCartneya, na którym pojawia się, uwaga, Ringo Starr w utworze Home to Us. I ma wszystko to, czego tak brakowało na Now and Them z 2023 roku. Tym razem udało się w końcu wykrzesać prawdziwą, żywą iskrę przyjaźni, taką samą jak w czasach największej świetności The Beatles. Jest ona prawdziwie autentyczna, a nie oparta jedynie na technologicznych możliwościach. Home to Us to przede wszystkim świetny numer, jeden z lepszych, jakie wyszły spod pióra McCartneya od ostatnich lat. My ponownie posłuchajmy Paula McCartneya, zagramy takie utwory jak Come Inside, Never Now, Life Can Behind i First Star of the Night.

Słuchaliśmy Paula McCartneya. Za produkcję płyty odpowiada nie kto inny jak Andrew Watt. Trudno dziś wskazać drugiego producenta, który w wieku zaledwie 35 lat mógłby pochwalić się równie imponującymi osiągnięciami. Ostatnie albumy The Rolling Stones, między innymi ten, o którym opowiadałem tydzień temu, czy wreszcie zespołu Pearl Jam lub Iggy'ego Popa, to właśnie jego praca. The Boys of Dungeon Lane nie jest ani najodważniejszym, ani najbardziej przełomowym albumem w imponującym dorobku Paula McCartneya. Nie zmienia jednak to faktu, że pozostaje wydawnictwem satysfakcjonującym, pełnym ciepła, nostalgii i momentów, które potrafią autentycznie poruszyć. Co najważniejsze, Paul McCartney nie próbuje za wszelką cenę udowadniać, że w wieku 83 lat nadal jest w stanie nadążać za współczesnymi trendami. Zamiast tego skupia się na tym, co przez dekady wychodziło mu najlepiej – opowiadaniu historii i komponowaniu świetnych melodii. 20. solowy album Sir Paula McCartneya to pełna refleksji podróż przez miejsca, ludzi i wspomnienia, które na pewno ukształtowały nie tylko jego samego, ale również historię całej współczesnej muzyki popularnej. To płyta o pamięci, przyjaźni i przemijaniu, ale także o świadomości własnego miejsca w czasie. McCartney nie opowiada tu wyłącznie swojej historii. Opowiada historię chłopaków z Liverpoolu, którzy wspólnie zmienili świat, a następnie musieli nauczyć się żyć z ciężarem własnej legendy. Choć longplay spogląda przede wszystkim wstecz, nie sprawia jednak wrażenia pożegnania. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że nie jest to ostatnie słowo Sir Paula McCartneya i może jeszcze zaskoczy słuchaczy nowymi wydawnictwami. Ja osobiście zawsze ceniłem Paula, który nawet pod koniec twórczości The Beatles przejął pałeczkę po Johnie Lennonie. Wyraźnie to widać na filmie Get Back, który pokazuje ostatni okres zespołu i jego pracę w legendarnym studio Abbey Road. Na koniec posłuchajmy Paula McCartneya, a wybrałem takie utwory jak Salesman Saint, Mama Gets By i Home to Us. Ten utwór ostatni śpiewa Ringo Starr. Szanowni Państwo, Radio Warszawa to nie tylko mikrofony i mury, to przede wszystkim wy. Przez ponad 10 lat nasze studio było świadkiem niezwykłych rozmów, waszych wzruszeń i pięknych chwil. Dziś ten wysłużony pokój prosi o zasłużony odpoczynek. Chcemy stworzyć nowe, przytulne studio z pięknym oświetleniem, nowoczesnymi panelami i miejscem na wasze ulubione podcasty. Potrzebujemy 150 tysięcy złotych. Wiemy, że to ogromna kwota, ale wasze serca są jeszcze większe. Pomóżcie nam dalej tworzyć to radio. Zróbmy to razem dla nas wszystkich. Wesprzyj zbiórkę na stronie Radia Warszawa. A ja ze swojej strony zachęcam Państwa, by również na stronie Radia Warszawa posłuchać moich podcastów, archiwalnych audycji i ciekawych wywiadów z niezwykłymi artystami. Dzisiejszego wieczoru żegnam się już z Państwem i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Piękny i sentymentalny Paul McCartney nam tutaj wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 2 minuty przed godziną 18:00, oczywiście w audycji Barwy Muzyki. Bardzo dziękujemy księdzu Robertowi Chodynie za przybliżenie nam najnowszych utworów właśnie tego niezwykłego artysty, który chyba jest wszystkim nam bardzo, bardzo dobrze znany. Niecałe 2 minuty do godziny 18:00, Radio Warszawa 106,2 FM. Zachęcam do tego, żeby zostać razem z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: I wybiła godzina 18:00, a my zaglądamy, jak wygląda pogoda w tym momencie w Warszawie. 16 stopni Celsjusza wskazują termometry i też taka jest temperatura odczuwalna. 16 w Warszawie, 16 też w Nasielsku i w Nowym Mieście, 17 zaś w Legionowie, 17 w Wołominie, 17 w Otwocku, w Piasecznie, w Górze Kalwarii i w Warce. No i ta temperatura będzie oczywiście spadać.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa. Tak nazywa się to nasze sobotnie pasmo. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam właśnie do tych dobrych chwil. Aby one były jak najlepsze, to mamy dobre słowo papieża Leona XIV. Mamy też audycję Nie jesteś sam. Jakie sygnały wysyła nam organizm na temat naszego zmęczenia i przebodźcowania? Ważny temat, warto nas słuchać. Mamy też dużo dobrej muzyki, Ania Dąbrowska i Gromi już teraz, ale będzie też Michael Patrick Kelly, będzie też Łukasz Zagrobelny i wiele, wiele więcej.

0: Michael Patrick Kelly Run Free na antenie Radia Warszawa, 12 minut po godzinie 18.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: W najbliższą niedzielę, czyli już jutro, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w parafiach parafii świętego Hieronima i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie. Obie te parafie są. Parafii świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku i parafii świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. I po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia misyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Państwu również zwyczajowe cegiełki, czyli płócienne torby z tytami i kalendarze na 2027 rok. Wasza życzliwość dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność, Wasze wsparcie. Tylko dzięki Wam możemy się rozwijać i jesteśmy bardzo, bardzo Wam wdzięczni za to właśnie Wasze wsparcie, bo tylko dzięki Wam jest to wszystko możliwe. Przypominamy też, że zbiórka na remont naszego studia misyjnego jest na naszej stronie internetowej. Możecie nas w ten sposób wesprzeć, wchodząc na nią radiowarszawa.com.pl. Tam wszystkie informacje. No już mamy ponad połowę tej zbiórki. To też tylko i wyłącznie dzięki Wam. Bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy o więcej.

0: zostaje.
1: Łukasz Zagrobelny, ja tu zostaję, ja również tu zostaję, tym bardziej, że dobre słowo Ojca Świętego na antenie Radia Warszawa, więc warto zostać.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 197 i 198. Broń i sztuczna inteligencja. Stolica Apostolska zauważyła niedawno, że rosnąca łatwość, z jaką można wykorzystywać systemy uzbrojenia o autonomii operacyjnej, sprawia, że wojna staje się bardziej wykonalna i mniej podległa ludzkiej kontroli, sprzeciwiając się zasadzie, wedle której użycie siły zbrojnej powinno być ostatecznością w przypadku uprawnionej obrony. Dlatego rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w działaniach wojennych muszą zostać poddane

najsurowszym ograniczeniom etycznym, z poszanowaniem godności człowieka i świętości życia, tak aby zapobiec wyścigowi zbrojeń. Niekiedy mówi się o sztucznych podmiotach moralnych, jak gdyby maszyna mogła zagwarantować z większą konsekwencją niż człowiek rozróżnienie między dobrem a złem. Tymczasem sąd moralny nie daje się sprowadzić do obliczeń, zakłada on sumienie, osobistą odpowiedzialność i uznanie drugiego człowieka za osobę. Dlatego nie wolno powierzać sztucznym systemom decyzji śmiercionośnych, ani w ogóle nieodwracalnych. Nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Sztuczna inteligencja nie odbiera konfliktowi jego wewnętrznie nieludzkiego charakteru. Może jedynie uczynić go szybszym i bardziej bezosobowym, obniżając próg uciekania się do przemocy i przemieniając obronę w operacyjne przewidywanie, przy czym ofiary zostają zredukowane do danych. W ten sposób przyzwyczaja nas ona do myśli, że przemoc jest nieuchronna i trzeba ją jedynie optymalizować. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest wprowadzanie wartości i roztropnego osądu w programowanie tworzonych przez nas sztucznych systemów, tak aby mogły one przyczyniać się do budowania ekosystemu moralnego, w którym ludzie będą bardziej zdolni do słuchania własnego sumienia, a modelom AI zostaną wyznaczone właściwe granice.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me na antenie Radia Warszawa, godzina 18.30, audycja Nie Jesteś Sam. Ewa Pietrzak zaprasza.
2: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
3: Drodzy Państwo, nasza audycja nazywa się Nie Jesteś Sam, dlatego dla naszych radiosłuchaczy znajduję takich znakomitych ekspertów, którzy z serca Państwu poradzą i udowodnią, że ani ty nie jesteś sam. Dziś jest z nami pani Małgorzata Stafin, psychoterapeutka, psycholog. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Cię, Ewo.
3: Dziś będziemy mówić o kilku tematach, można powiedzieć, że też problemach społecznych, deficytach i trudnościach. Zaczniemy od tego, czym jest przebodźcowanie i po czym możemy rozpoznać, że właśnie go doświadczamy.
4: Najprościej tak powiedziałem, że do przebodźcowania dochodzi wtedy, kiedy nasz układ nerwowy dostaje zbyt wiele informacji, zbyt wiele bodźców, których nie jest w stanie tak na spokojnie przetworzyć. I nie chodzi tutaj tylko o hałas czy o światło, ale tymi bodźcami jest naprawdę tak naprawdę wszystko, co dociera do nas w ciągu dnia, czyli to będzie i telefon, i rozmowa, i podejmowanie decyzji, też wszystko, co przychodzi od nas ze środka, czyli nasze myśli, nasze emocje. Nasz mózg musi to wszystko absolutnie przyjmować, filtrować i nadawać temu znaczenie. A to po prostu zużywa nasze zasoby. I moment, kiedy tych zasobów jest już bardzo nisko, bardzo mało, to jest moment, w którym już każdy, nawet neutralny bodziec, może wydawać się zagrażający. Jakby przełożyć to trochę na przykład jakiejś sytuacji, to wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w pracy. I w tej pracy jest, no właśnie to wszystko, o czym powiedziałam. Telefony, powiadomienia, rozmowy, dziesiątki decyzji. W takim stanie wracam do domu, słyszę grający telewizor, dziecko czegoś ode mnie chce, znowu wydzwoni telefon, mąż o coś mnie pyta i w tym momencie odłożona przez kogoś łyżeczka na stół wywołuje moje zirytowanie, bo ona jest kolejnym bodźcem, który musi przetworzyć ten mój już potwornie przeciążony system. Więc problem nie jest w tej łyżeczce, tylko problem jest w tym, jak bardzo moje zasoby są wyczerpane. I tutaj fajnie się zatrzymać, zamiast od razu tak uderzać w siebie, mówić, dlaczego jestem taka nerwowa, to właśnie zatrzymać się i chwilę zastanowić, jak wyglądał mój dzień. Ile dzisiaj mój mózg musiał przetworzyć bodźców sytuacji, bo może właśnie kierunek to nie jest teraz, żeby wymagać od siebie większej cierpliwości i większej jakiejś takiej samodyscypliny, tylko właśnie kierunek może być taki, okej, to jestem w takim stanie, w którym potrzebuję na przykład wyłączyć powiadomienia, albo potrzebuję 5 minut ciszy dla siebie, albo potrzebuję podjąć decyzję, że już dzisiaj właśnie nie będę podejmowała więcej żadnych decyzji. Więc żeby to przebodźcowanie, te sygnały potraktować nie jako słabość, tylko jako informację o tym, co się ze mną dzisiaj dzieje i jak wyglądał mój dzień i jak mogę o siebie najlepiej w tej sytuacji zadbać.
3: To teraz dopiero rozumiem swoje nastoletnie dziecko, które wracało na przykład po 7-8 godzinach ze szkoły, z liceum i ona uruchomiała u siebie w telefonie tryb samolotowy. Ja się tym martwiłam, nie, ja teraz potrzebuję wyciszenia, uspokojenia. Czyli to być może jest mądra decyzja. Zbyt wiele bodźców bardzo nas wtedy łatwo wyprowadzić z równowagi, prawda?
4: Tak, zdecydowanie. I nawet te, które przed południem czy rano by nas nie zirytowały, wieczorem mają już taką moc, że mogą nas tak wewnętrznie po prostu rozsypać.
3: Kolejne ważne pytanie. Jakie sygnały wysyła nam organizm, kiedy jesteśmy przeciążeni liczbą tych wspomnianych bodźców? I czy zawsze musi to być zmęczenie, czy mogą pojawić się również inne objawy?
4: Jest bardzo ciekawe, bo wydawałoby się nam, że jak jesteśmy właśnie przeciążeni, to zawsze będziemy zmęczeni. Okazuje się, że niekoniecznie. Czasami może być wręcz na odwrót. To znaczy takie proste zmęczenie to my poznajemy po tym, że no właśnie potrzebujemy snu, jedzenia, jakiejś formy relaksu i te nasze zasoby się odbudowują. Bo to proste zmęczenie jest taką informacją, że właśnie moje zasoby się dzisiaj wyczerpały na to wszystko, czym się zajmowałam i potrzebuję regeneracji. Natomiast w przypadku przeciążenia ten komunikat jest trochę bardziej skomplikowany. Z jednej strony może iść tą ścieżką informacja, zasoby są wyeksploatowane, więc jestem zmęczona, jestem wyczerpana, ale jednocześnie mój mózg może być cały czas w trybie bardzo dużego pobudzenia, tego monitorowania, kontrolowania, nadawania znaczeń, więc więc jestem trochę jak samochód, który ma prawie pusty bak, ale ja naciskam gaz.
3: I jedzie?
4: No właśnie nie do końca.
3: Przepraszam za to pytanie. Słychać, że nie mam prawka.
4: I właśnie na pewno szkodzimy wtedy własnemu wewnętrznemu silnikowi. Tutaj właśnie to ważne jest, że to przeciążenie właśnie może wysyłać taki komunikat. Brakuje energii, ale jednocześnie nie umiem się zatrzymać. Jakie sygnały takie płynące do nas, z naszego ciała, z naszego organizmu mogą nam to sygnalizować, właśnie o tym to pokazywać? Jeśli zwrócimy uwagę na nasze ciało, to często będzie to, no właśnie, może być niski zasób energii, ale też emocjonalnie może być na przykład duże rozdrażnienie, może być płaczliwość, która jest dla nas taka trochę niezrozumiała.
3: Tak, skąd to jest, prawda? Tak, raptem się pojawia.
4: Może być też taki komunikat od naszej strony takiej poznawczej, czyli jest trudno skupić uwagę, mam problemy z pamięcią, czy podjęcie nawet najprostszej decyzji zaczyna przerastać moje możliwości. I też w naszym zachowaniu zaczynamy pojawiać taka niechęć do ludzi, do sytuacji, chęć wycofania się, unikania, albo taka chęć jakiegoś szybkiego przełączenia się czy znieczulenia. Na przykład może to być o takim chęci szybkiego też na przykład scrollowania telefonu. I ważne jest, żebyśmy zaczęli też szukać i rozumieć te sygnały, które w naszym przypadku mogą się pojawiać, bo to u każdej osoby te sygnały mogą iść z innych części ciała czy z innego doświadczenia, kawałka swojego doświadczenia. Ale właśnie chodzi o to, żeby pamiętać, że przeciążenie nie zawsze mówi do mnie: jesteś tylko zmęczona, ale czasami może powiedzieć: jestem rozdrażniona. Mhm. Czasami może powiedzieć: nie potrafię podjąć w tym momencie żadnej decyzji.
3: Albo jestem do niczego.
4: Albo jestem do niczego, albo właśnie jest takie: mam wszystkich i wszystkiego dosyć. Mhm. Więc to jest dobrze, żeby te sygnały umieć odczytywać, żeby umieć się w porę z sobą zaopiekować, zanim później już będzie to ciało do nas musiało krzyczeć jakimś bólem, czy bardzo mocno nas zatrzymać.
3: A my jesteśmy chyba tacy krytyczni wobec siebie, prawda? Nie potrafimy powiedzieć, że być może jestem rozdrażniona, bo jestem zmęczony, przebodźcowany, tylko coś mi nie wychodzi. Nie potrafię tego ogarnąć, prawda?
4: Tak. Tak, bardzo bierzemy jeszcze wtedy to bardzo personalnie.
3: Tak.
4: I dzieje się to, że my już jesteśmy przemęczeni, mamy wszystkiego dosyć i jeszcze do tego wszystkiego dokładamy sobie kolejną dawkę własnej presji. To już jest takie trochę obrazowe, jakbyśmy byli w dołku i jeszcze pod sobą kopali.
3: Tak się zastanawiam, czy nasi rodzice potrafili sobie z taką sytuacją poradzić. Z drugiej strony nie mieli tylu powiadomień, treści, prawda? Nie byli tak przebodźcowani.
4: Tak.
3: Spotykali się z sąsiadami na herbatce,
4: tak.
3: Mieli na to czas.
4: Tak.
3: Przyjdź na kawę.
4: Tak. Tak. Dzisiaj to w psychologii nazywamy ładnie koregulacją, czyli spotkaniem z drugą osobą.
3: Jest na to fachowe określenie nawet?
4: I wiemy nawet już, co się dzieje z naszymi układami nerwowymi, że kiedy spotykamy się z osobą, przy której czujemy się bezpiecznie, przy której czujemy się, że możemy właśnie być wysłuchani, która pokazuje, że ma dla nas czas i swoją uwagę, to wtedy nasze układy nerwowe nawzajem zaczynają wysyłać sobie sygnały bezpieczeństwa. Następuje koregulacja. My możemy samodzielnie regulować swoje emocje albo właśnie trochę zewnętrznie dzięki kontaktowi z drugą bezpieczną, przyjmującą nas osobą, nasz układ nerwowy też się koreguluje. Więc każda herbatka, kawa wypita w miłym towarzystwie i wtedy, kiedy ktoś da przestrzeń, żebyśmy mogli się tak kolokwialnie mówiąc trochę wygadać, to jest moment, w którym nasz układ nerwowy robi takie wielkie uff.
3: Oddech można nawet złapać,
4: tak na
3: spokojnie. Ale Małgosiu, to chyba też od tego zależy, z kim na herbatkę, na kawę się umówimy.
4: Tak, dlatego cały czas podkreślam, taka bezpieczna osoba.
3: Bezpieczna, tak?
4: Taka, która właśnie...
3: Nie podniesie nam ciśnienia.
4: Nie. Która zrobi przestrzeń na nas, która nas wysłucha, która nie będzie udzielała od razu rad i szukała rozwiązań, bo są nawet badania, które pokazują, że nieproszone rady potrafią podnosić poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, tak? Więc tak, czasami spotkanie może być, przełączyć nasz układ nerwowy w tym zagrożenia, a czasami spotkanie może nas przenieść właśnie w takie poczucie bezpieczeństwa. Więc
3: drodzy
4: mądrość
3: Państwo,
4: naszych rodziców,
3: to jest ciekawe, tak?
4: żeby iść do bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, tą przyjazną, tą na nas otwartą, to jest jeden z fundamentów budowania takiego dobrostanu, o którym dawniej chyba w ogóle nie mieliśmy świadomości, że tak jest, bo to było takie oczywiste w takich sieciach społecznych, rodzinnych, sąsiedzkich, A teraz jest to trochę bardziej skomplikowane.
3: Zanim się człowiek umówi, ile czasu minie, prawda?
4: Dokładnie.
3: Ja powiem krótko, mamo, dziękuję ci. Dziś w audycji nie jesteś sami z nami, pani Małgorzata Stafin, psycholog, psychoterapeuta. Do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: Nie jesteś sam.
1: Małgorzata Stafin, psycholog, psychoterapeuta jest z nami. Witam serdecznie, Małgosiu.
2: Witam.
1: Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Dziękuję, że nas uspokajasz. Masz kojący głos i bardzo się cieszę, że odwiedziłaś studio Radia Warszawa. No dobrze, dalej poszukujemy tego odpoczynku i dobrostanu. Wiemy, że żyjemy w świecie pełnym powiadomień, mediów społecznościowych, hałasu, ciągłego dostępu do informacji. Jaki styl życia wpływa na nasze samopoczucie i zdolność do odpoczynku? Czy potrafimy odpoczywać?
2: Tak, to jest bardzo kluczowe tutaj pytanie i bardzo ważny temat, żeby się przyjrzeć właśnie, jak te media społecznościowe, jak ciągły dostęp do informacji, jak ciągłe powiadomienia wpływają na nasz odpoczynek i na nasze funkcjonowanie. Ja lubię tak patrzeć od tego, co się dzieje na naszym backupie, czyli jak działa nasz mózg. Więc nasz mózg tak ewolucyjnie jest bardzo nastawiony na to, żeby wychwytywać wszystko, co nowe i co się zmienia. To ewolucyjnie ma bardzo uzasadnioną funkcję. Przez tysiące lat było bardzo ważne, żeby ta czujność na zmianę była zawsze w porę. No jeśli coś się tam pojawiło w jakichś odległych krzakach, jak nasi przodkowie wychodzili z jaskini, no to ważne było, żeby byli czujni, żeby to zauważyli. No kiedy społecznie, nie wiem, jest wołane nasze imię, no to też dobrze włączyć uwagę, bo może jakiś ważny komunikat właśnie do nas się jest skierowany. Więc mózg ma gdzieś w sobie taki zakodowany tryb, nowość i zmiana. To jest ważne, zatrzymaj się. Tylko w momencie, kiedy my w kieszeni nosimy telefon, czyli takie źródło tego, że cały czas przy sobie możemy mieć to coś nowego, to tak naprawdę trochę skazujemy siebie i nasz mózg na bycie w ciągłej gotowości i w ciągłej dyspozycyjności. Więc nasza uwaga jest przywoływana przez każde powiadomienie. Co więcej, ta uwaga musi być odwrócona od czynności, w której aktualnie jesteśmy, i później do tej czynności musimy wrócić. Więc dzieje się tu bardzo dużo takich funkcji na zapleczu. Właśnie przełączanie uwagi, jej rozpraszanie. I każda ta czynność kosztuje nasz mózg wydatkowanie energii mentalnej. Więc my w ogóle nie czujemy, że to odczytanie tego jednego powiadomienia, że ono ma swój koszt. Ale jeśli tych powiadomień dostajemy dziesiątki w ciągu dnia, to ten koszt się sumuje i na koniec dnia mówimy: no nic tak wielkiego nie zrobiłam dzisiaj, a jestem tak potwornie zmęczona. Bo ta energia, gdzieś możemy powiedzieć, trochę niespostrzeżenie, ta mentalna z nas właśnie uchodzi. I nie o to chodzi, żeby demonizować nie teraz technologię, bo tam jest dużo ważnych i cennych dla nas i łatwo dostępnych też informacji, które nam ułatwiają życie. Ale chodzi o to, żeby tak refleksyjnie zobaczyć sobie, czy w moim dniu są takie momenty, w których moja uwaga może odpocząć, która nie musi być absorbowana przez jakąś zmianę czy nowość. Wręcz fajnie byłoby sobie zrobić takie wyspy odpoczynku, wyspy niedostępności swojej. Czyli na przykład piję kawę i nie patrzę wtedy w telefon. Idę na spacer, ale bez słuchawek. Wracam do domu i pierwsze, co robię, to jakoś włączam właśnie jakieś powiadomienia czy czytam jakieś wiadomości. To są takie mikropauzy, mikroresety dla naszego układu nerwowego, które zsumowane z kolei z całego dnia dają na tej szali odpoczynku i spokoju, mogą dawać całkiem fajny wynik, a jednocześnie być robione bez większego naszego wysiłku czy zaangażowania.
1: Czyli Małgosiu, ta ciągła dyspozycyjność męczy nasz mózg, nasz umysł, tak? I nasz organizm.
2: Tak, tak, bo to jest wydatkowanie energii. To jest wydatkowanie energii tej naszej takiej mentalnej, której później nie jesteśmy w stanie już spożytkować na nic innego, no bo mamy ograniczone jednak zasoby. Jeśli mówimy jeszcze o tym właśnie media społecznościowe, jak komunikatory wpływają na nasz odpoczynek, to warto chyba powiedzieć też o takim odpoczynku pozornym. Każdy pewnie z nas ma takie doświadczenie, że wrócił, położył się, usiadł w wygodnym fotelu i zaczął scrollować telefon, media społecznościowe i minęła godzina, wstaje i mówi: no odpoczywałem, ale jestem jeszcze bardziej zmęczony. Bo znowu, jak zobaczymy, co się dzieje na naszym zapleczu, na tym naszym neuronalnym backupie, to okazuje się, że to był czas, w którym nasz mózg w ogóle nie odpoczął. dostarczyliśmy mu dziesiątki treści o różnej właśnie treści, o różnym zabarwieniu też emocjonalnym. Jedne nas denerwowały, drugie nas jakoś ucieszyły, trzecie skłoniły nas do refleksji albo do porównywania się z innymi. Czwarte może nas jakoś zaniepokoiły, bo wojna, bo jakiś temat zdrowia. Ile tam się na zapleczu wydarzyło, ile tej energii znowu zostało wydatkowane. I jeśli świadomie sięgamy, nie wiem, po obejrzenie sobie jakiegoś filmu, czy po jakieś wiadomości, traktując to jako jakąś rozwój czy rozrywkę, to w porządku. Tylko, że nie każda taka przyjemność będzie regeneracją dla naszego organizmu. I to musimy wiedzieć, w jakim momencie po to sięgamy, kiedy będzie nam to służyć, a kiedy będzie to jednak nie forma odpoczynku, tylko może przełączenia się w inną aktywność, ale znowu gdzieś będzie chłonęła naszą mentalną i życiową energię.
1: Wydaje mi się, że te starsze pokolenia Polaków są bardzo pracowite i nie wiem, czy potrafią odpoczywać, a może potrafią, bo kiedyś wystarczył wyjazd na Mazury, prawda? Na Podlasie, w Góry Świętokrzyskie, rodzina była zadowolona. Teraz tak, młodsze pokolenie posądza się o to, że jest bardziej leniwe, a ja tak sobie myślę, że młodsze pokolenie być może udowadnia nam, że to, co ktoś robi kilka godzin, młodsze pokolenie zrobi szybciej po prostu, prawda? Tak. Więc ja nie chcę nikogo oskarżać, ale Małgosiu, kolejne pytanie. Dlaczego my nie potrafimy zadbać o ten swój dobrostan? Tak jak już wspomniałaś, prawda? Pozorny odpoczynek, ale jednak czujemy się zmęczeni.
2: Bo odpoczywanie jest pewną sztuką i wymaga też więcej samoświadomości, tak bym powiedziała. Dlatego, że myślę, że często popełniamy pewien błąd polegający na tym, że traktujemy zmęczenie zawsze jako ten sam stan. A okazuje się, że niekoniecznie. Więc zanim pójdziemy w kierunku takiego pytania, co zrobić, żeby odpocząć, to wcześniej warto sobie zadać takie pytanie, ale od czego ja właściwie potrzebuję odpocząć? Czym ja jestem zmęczona? No bo jeśli mamy kogoś, kto cały czas pracuje z ludźmi, jest dla nich dostępny, nie wiem, w jakichś zawodach na przykład pomocowych, tak? Czy też nauczyciele na przykład, to wiadomo, że taka osoba będzie raczej chciała odpocząć od bycia dla innych, więc będzie szukała, nie wiem, ciszy albo właśnie kontaktu z jakąś jedną, bezpieczną osobą, która z kolei może być trochę dla niej, zrobić przestrzenie i miejsca jej na to, żeby mogła się podzielić tym, z czym się zajmuje. Jeżeli ktoś jest zmęczony samotną pracą w domu, to dla niego odpoczynkiem będzie szukanie kontaktu. Jeśli ktoś jest zmęczony ekranem, to dla niego odpoczynkiem będzie raczej, nie wiem, ruch i wyjście w przestrzeń, żeby nie patrzeć tak tunelowo tylko w ekran, ale móc wreszcie panoramicznie dać odpocząć swoim oczom. Jeśli ktoś jest zmęczony od ciągłego podejmowania decyzji i niesienia na sobie odpowiedzialności, no to potrzebuje właśnie takiej pewnie przestrzeni, miejsca, w którym może odetchnąć i nie musisz podejmować żadnych decyzji. Więc właśnie zanim zapytamy, jak odpocząć, to wcześniej dobrze jest zapytać, od czego ja dzisiaj potrzebuję odpocząć, co mnie dzisiaj zmęczyło. I to jest jakaś fajna kierunek i podpowiedź, co może być naprawdę ukojeniem, a nie kolejną podejmowaną aktywnością, która zewnętrznie może wyglądać i spełniać kryteria rozrywki, odpoczynku i tak dalej, ale niekoniecznie w tym momencie może być tym dla mnie faktycznie.
1: Teraz przypomniało mi się, jak bardzo często ludzie w mediach społecznościowych pytają, uwaga, jaki serial polecacie? Tak, żeby mnie wciągnął, mam dwie wolne noce, tak? Czy w jaki sposób wygląda wtedy ten odpoczynek, jak dajemy się wciągnąć i oglądamy kilka sezonów naraz?
2: Tak.
1: Prawda? Tak, pierwszy tak. Sezon, drugi sezon, druga w nocy, trzecia w nocy. No jest to, coś takiego?
2: Jest. Może dla naszego układu nerwowego może być to bardzo, bardzo przeciążające, ale jednocześnie może tam być coś takiego, że jeśli ktoś ma na przykład bardzo monotonne, takie bardzo przewidywalne życie, to z kolei od takiej strony, nie wiem, emocjonalnej może być to w jakiś sposób trochę doładowujące, nie? Energetyzujące. Więc myślę, że tutaj idziemy też w takim kierunku trochę patrzenia na to, że odpoczynek nie tyle jest formą aktywności, czy nie w takim kontekście powinno się na niego patrzeć, co bardziej jak na stan. Taki stan, w którym można byłoby powiedzieć, że ma on właśnie równoważyć to, czego było za dużo w naszym życiu w ostatnim czasie, albo za mało. Jak sobie wyobrazimy właśnie na przykład, nie wiem, nauczycielkę, która wraca ze szkoły i cały dzień była, tak jak mówiłam wcześniej, dostępna dla ludzi i tak dalej. I mamy z drugiej strony osobę, która na przykład cały dzień siedziała sama w domu przy komputerze. Tak jak zapytamy, a co jest dla ciebie i co byłoby dla ciebie regenerujące, to przypuszczalnie nauczycielka powie, niech nikt do mnie nie mówi, chcę zostać sama i na przykład iść na spacer. A osoba, która samotnie siedziała właśnie w domu, przy tym komputerze powie, a ja bym się chętnie spotkała z ludźmi. Chcę coś usłyszeć, chcę coś przeżyć, chcę coś właśnie doświadczyć, wyjść z tego trybu zadaniowego bardziej na przykład w ten tryb relacyjny. I one obie mogą mieć rację, że dla nich na ten moment odpoczynkiem i regeneracją będzie właśnie to. Bo nasz układ nerwowy ma właśnie taki kierunek, żeby ten poziom naszego pobudzenia wyrównywać. Jak jest tego za dużo, to żeby obniżyć, wejść w ciszę, w spokój, nie? W jakąś taką stabilność. A z kolei jak jesteśmy gdzieś w jakimś takim bardzo słabym pobudzeniu, gdzieś w jakiejś monotonnej, przewidywalnej, powtarzającej się pracy, no to będziemy potrzebowali troszkę sobie dodać tej energii, troszkę dodać sobie tego pobudzenia, żeby...
1: Sensacji?
2: Może też, żeby trochę to życie nabrało takiego smaku. Więc jakby dobry odpoczynek nie poznajemy po tym, co robiliśmy, tylko jak my się po nim czujemy.
1: Małgorzata Stawin, psycholog, psychoterapeuta, tak pięknie prowadziła nas w te wyspy odpoczynku. Już wiemy, gdzie ich szukać. Bardzo serdecznie dziękuję, Małgosiu, za to spotkanie, za tę rozmowę.
2: Dziękuję.

przypadkiem. Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Dawid Kwiatkowski idziesz ze mną na antenie Radia Warszawa. Ja zachęcam, żeby Państwo razem z nami zostali. Za 3 minuty godzina 19 o 19 dziennik Radia Watykańskiego na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
4: Elżbieta Najderska, 11 lat,
5: Regina Trzcińska-Krych,
6: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
7: Krystian Senoracki.
3: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
2: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
9: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Wiesz co?
11: Słucham.
10: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
11: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
10: No dobra, no to co?
11: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
10: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
11: Marcin Wnuszyński.
10: Autorzy audycji Złością
11: czy Miłością.
12: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
13: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
14: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Aby świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
15: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
14: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
15: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
14: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
15: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość.
14: Wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie przy grocie w miejscu objawień zawierzy Francję wstawiennictwu Maryi.
13: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dwanaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Piasecznie pod Płocku, w Mińsku Mazowieckim, w Legionowie, w Łochowie, 11 w Wołominie, w Dobrych, w Mrozach i w tym momencie mamy piękne, bezchmurne niebo. To się trochę zmieni. W nocy 10 stopni, jutro bardzo ładny dzień, maksymalnie 9 stopni Celsjusza i słońce. Warto skorzystać z tak ładnej niedzieli. Warto skorzystać z tak ładnej niedzieli, warto również zostać razem z nami w tej godzinie 19.05 na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas dobrych chwil z Radiem Warszawa. Oczywiście w tej godzinie Agroinfo, czyli Blisko Rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie, a także dużo dobrej muzyki. Czylimy niedzielny przelot już teraz, ale będzie też Rafał Brzozowski, będzie też Take That i wiele, wiele więcej, więc warto zostać.

i te właśnie przepyszne dary natury. Wczoraj w poranku byliśmy w Warce, jutro w Warce Światowy Dzień Jabłka, wielka uroczystość, na którą oczywiście zachęcamy. Piękna pogoda się szykuje, więc można się do Warki wybrać i świętować. Cała relacja z poranka z Radiem Warszawa właśnie na naszej stronie, można tam poczytać. Jeśli ktoś z Państwa nie może się wybrać, no to może na przykład poczytać właśnie o tym, jak to było wczoraj w poranku. A byliśmy także w Gałkach i byliśmy w Bikówku, to kuchnia Mazowsza, więc dużo przepysznych przepisów. Zachęcam, żeby sprawdzić radiowarszawa.com.pl, a oprócz tego oczywiście trwa zbiórka na remont naszego studia, więc jak już Państwo będą i będą tak czytać o tych pysznościach, to można tam nas wesprzeć, wspomóc, żebyśmy się dalej mogli rozwijać, żeby nasze studio nowe, emisyjne fantastycznie wyglądało. Tylko dzięki Waszemu wsparciu to będzie możliwe. Już zebraliśmy ponad połowę kwoty. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękujemy, bo już 75 tysięcy ponad jest. No jeszcze drugie tyle jest nam potrzebne. Bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy też o Wasze wsparcie. Radiowarszawa.com.pl to jest ten adres strony internetowej, który warto odwiedzić.

Oprócz tego, że gorąco zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl, zachęcam także do odwiedzenia naszego kanału na platformie YouTube Radio Warszawa. Również wystarczy wpisać się w wyszukiwarkę, bo tam bardzo dużo także ciekawych treści, dłuższych rozmów, dłuższych materiałów, no i przede wszystkim materiałów wideo, gdzie też nas widać. Audycja Poznacie Prawdę, audycja, która jest na naszej antenie emitowana o godzinie 20 w środę. Całe odcinki tej audycji, a nawet takie trochę poszerzone, no bo właśnie te rozmowy trwają około godziny czasu z wizją. Ostatni odcinek Niegodne ręce, czyli kobiety udzielają Komunii Świętej, nie tylko kobiety. Czy kobiety mogą udzielać Komunii Świętej, świecki może głosić homilię, czy ksiądz może siedzieć aż udzielać Komunii Świętej. Na tej na wiele więcej pytań i odpowiedzi w tym odcinku. Zachęcam do tego, aby odsłuchać i właśnie też zobaczyć. To też dużo więcej daje takiego zrozumienia i myślę, że dużo przyjemniej też tak w ten sposób odebrać całe to słowo. Radio Warszawa na kanale YouTube również gorąco polecam. Nie tylko na sobotni wieczór, myślę, że czy to w niedzielę, czy w tygodniu warto sprawdzić, co tam ciekawego dla Państwa przygotowaliśmy.

Sanach i Hip Hip Hura na antenie Radia Warszawa na 27 minut przed godziną 20, a my śledzimy oczywiście pielgrzymkę papieża Leona XIV do Francji. Papież Leon już wylądował w Lourdes, gdzie leciał oczywiście z Paryża i aktualnie przemieszcza się do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie w XIX wieku Maryja ukazała się świętej Bernardecie Subiru. No i tam w grocie Massa Bielskiej około 19.40 będzie miała modlitwa na zakończenie dnia. To tak właśnie 19.40. Teraz w tym momencie można śledzić, jak papież właśnie przemierza tą trasę z lotniska do tego sanktuarium w Lourdes. Leon XIV spędzi całą niedzielę, a w poniedziałek rano uda się do Mesu, który będzie ostatnim etapem jego intensywnej podróży apostolskiej do Francji. My oczywiście będziemy relacjonować dla Państwa tą całą pielgrzymkę, wszystkie informacje na naszej antenie, więc zachęcamy do śledzenia jej razem z nami na antenie Radia Warszawa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 19 minut zostało do godziny 20. Czas na audycję dla rolników i o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej, związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2000 wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele, związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzysy.
2: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
3: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
2: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
3: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
2: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
3: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
2: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
3: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, m.in. suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
2: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
2: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
2: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, RENUR, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Atomic Kitten, The Tide is High, na koniec godziny 19 w Radiu Warszawa, za nieco ponad minutę godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Husaria widziana od trochę innej strony. Husaria, jaką może mniej znamy. O tym wszystkim rozmawiać będę z doktorem Radosławem Sikorą, popularyzatorem i badaczem wiedzy o staropolskiej sztuce wojennej. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 12 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Piasecznie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Legionowie i w Sochaczewie. 11 stopni w Wołominie i w Garwolinie. W nocy 10 stopni Celsjusza, drobne chmury. Jutro zaś zapowiada się naprawdę piękny dzień. Słońce maksymalnie 19 stopni, około godziny 14 i 17. Warto z tego skorzystać, bo to naprawdę będzie piękna jesienna niedziela.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 21 dokładnie. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas tej sobotniego wieczoru, jeszcze nie nocy. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Już teraz perfekt, niewiele Ci mogę dać. A około godziny 29 księga, czyli rozważania biblijne, ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Warto zostać razem z nami.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 29, sobota, więc zgodnie z zapowiedzią, jak zawsze, ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Zapraszam.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy ksiądz w swojej posłudze duszpasterskiej, kapłańskiej, widział i zna historię ludzi, którzy naprawdę się zmienili? Którzy szli drogą ciemności i grzechu i od niego odstąpili? Tak jest często w Biblii napisane, żeby odstąpić, żeby się zmienić.
3: No, tam daleko nie będę szukał, chociażby swoją własną historię. To jest historia nawrócenia, ale rzeczywiście tak, bardzo dużo takich osób jest. Zwłaszcza ja, mając kontakt we wspólnotach odnowy w Duchu Świętym, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, słuchając świadectw ludzi, bo ciągle chcemy tych świadectw, pytamy o świadectwa, ludzie głoszą świadectwo, dają świadectwo tego, co Pan Bóg uczynił w ich życiu, to bardzo często są świadectwa bardzo radykalnych nawróceń, przemiany życia, takiego o 180 stopni.
2: A jak to działa? To wpierw Bóg, Duch Święty daje człowiekowi siłę, a potem on się zmienia? Czy człowiek mówi, bardzo chce się zmienić i spróbuje, a wtedy Duch Święty mówi, to ja ci pomogę?
3: Łaska zawsze jest pierwsza. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i go motywuje, zachęca do tego, żeby zmienił życie. Także przez różnego rodzaju okoliczności życia. Ale wiadomo, że na tą łaskę potem człowiek musi odpowiedzieć. To się dzieje często w bardzo różnych okolicznościach. Nie tylko w kościele, nie tylko na pielgrzymkach, rekolekcjach, ale w różnych, bardzo różnych miejscach.
2: Będziemy dziś o tych przemianach wewnętrznych, zewnętrznych właśnie mówić, żeby odstąpić od grzechu, żeby zmienić swoje postępowanie. Może nas ktoś taki słyszy, kto wie, że powinien zmienić postępowanie, może potrzebuje do tego siły, może argumentu, może to jest ten czas. Nie wiem, to Bóg wie. Natomiast my dziś zaczynamy czytania biblijne od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersy od 25 do 28.
4: Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
2: Jak to jest prosto napisane, zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Proste?
3: To brzmi prosto i w sumie, jeżeli się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, co nazywamy nawróceniem, i posłuchać sobie świadectw ludzi, którzy się nawrócili, to chyba do tego się to w sumie sprowadza. Pytanie jest, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać. I tutaj czasami są różnego rodzaju historie mniej lub bardziej dramatyczne i być może jakieś też długotrwałe, ale w pewnym momencie przychodzi ten czas na to, żeby zastanowić się. Co się dzieje w moim życiu? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Czy to jest to, o co chodzi? Czy to jest to, na czym mi zależy? Czy tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało? Czy może jednak coś chciałbym zmienić? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Pana Boga? Często to jest takie, człowiek dochodzi do wniosku, że no właśnie, widzi, że odszedł daleko od Pana Boga, że czasami ileś tam lat zupełnie mu to nie przeszkadzało, a w tym momencie bardzo zaczyna być to dolegliwe. Brak pokoju, brak poczucia sensu życia, brak radości, brak jakiejś sensowności, i człowiek się zaczyna zastanawiać.
2: I wtedy może usłyszeć w głowie, przecież popełniasz grzech. Możesz wrócić, ale musisz przestać go popełniać. I to są wtedy poważne sprawy, bo może chodzić o zmianę życia w ogóle.
3: Musi chodzić o zmianę życia. Tak, no zdecydowanie poznanie swojej prawdy o swoim grzechu jest początkiem nawrócenia. Święty Paweł w jednym z listów mówi, że przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nawrócenie jest zawsze dziełem rozumu oświeconego światłem Ducha Świętego, że ja zaczynam myśleć nad swoim życiem, nad swoimi czynami, postawami i widzę, że to, co robię, jest fatalne, jest złe, nie prowadzi mnie ku szczęściu, że nawet wręcz jest niszczące dla mnie, dla innych ludzi, że skrzywdziłem innych ludzi, że to życie w grzechu, w którym ugrzązłem, nie daje mi szczęścia i przychodzi ta myśl, a może by z tym skończyć, a może by wrócić do Pana Boga. I ta decyzja pierwsza jest fundamentalna i ona pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli chcesz wrócić do Pana Boga, to zacznij żyć z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz nawracać się, to odwróć się od swojego dotychczasowego stylu życia i pójdź za mną. Tak nam Pan Bóg mówi.
2: Czasem myślę o tym, że dobrze, rzucę grzech, zmienię sposób życia. Możesz się kojarzyć z taką myślą, dobrze, wezmę motykę i pójdę na słońce. No bo z perspektywy człowieka, który jeszcze przeżywa różne emocje i na przykład zdaje sobie sprawę, że musiałby, nie wiem, co zmienić, przekonfigurować dramatycznie życie albo na przykład rzucić pracę bez pewności, czy będzie miał jak zarobić na życie, albo na przykład zmienić relacje, prawda, bo może żyje w grzechu. To są decyzje mające niesamowite konsekwencje.
3: Tak, ale one się nie dokonują tylko i wyłącznie mocą mojej woli, mocą mojej decyzji. One się dokonują w oparciu o światło łaski, które Pan Bóg mi daje. Nawrócenie jest darem Pana Boga. To Bóg mnie nawraca. Ja sam się nie nawracam. Bóg mnie nawraca, więc jeżeli Pan Bóg mi daje myśl do nawrócenia, o nawróceniu i daje mi światło poznania, na czym polega mój grzech, to daje mi Pan Bóg także siłę do tego, żebym ja z tym grzechem zerwał. Czasami są to okoliczności zewnętrzne, które temu też towarzyszą. Jeden z takich może bardziej dramatycznych przykładów to jest osoby, która doświadczyła bardzo mocno zniewolenia działaniem złego ducha i żeby mogła przyjąć dar uwolnienia, żeby ta modlitwa uwolnienie, której potrzebowała, przynosiła dobre owoce, to ona musiała zerwać ze swoim grzechem, a żyła w związku niesakramentalnym. Aha. I teraz, żeby można było w ogóle myśleć o uwolnieniu z tych dręczeń, który zły duch tam, jak tam człowiekowi za skórę ostro załazi.

0: Tak, nie ma wspólnoty, to Pismo Święte namówi, między Bogiem a diabłem. Nie ma tutaj żadnego zbioru wspólnego. To jest albo tak, albo nie. Ja muszę dokonać wyboru. I ten wybór jest możliwy. Pan Bóg nie stawia nam wymagań, których my byśmy nie byli w stanie dokonać. Znaczy nie bylibyśmy w stanie im sprostać. Bóg nas do tego uzdalnia. Ale z mojej strony potrzeba decyzji, uświadomienia sobie, że ja tego po prostu potrzebuję. A skoro tego potrzebuję, to ja też tego chcę. Chcę wrócić do Boga, chcę żyć z Nim, bo widzę, że jestem słaby, bo widzę, że dotychczasowe moje życie, już mówiłem o tym, nie daje mi szczęścia, nie daje mi pokoju, nie daje mi radości, zabiera mi to wszystko. A ja nie chcę tak żyć, jak żyję. I dlatego mam motywację z jednej strony ludzką, a z drugiej strony łaskę Bożą, która mnie do tego uzdalnia i mogę tą drogę podjąć. I to zawsze tak jest. To są rzeczy, które są bardzo często, tak jak Pan mówi, bardzo radykalne decyzje trzeba je podjąć, ale jak ja słucham sobie świadectw wielu, wielu ludzi i Pan z pewnością również taki świadectw nie jeden raz usłyszał, to tak się dzieje. Człowiek takie decyzje podejmuje.
1: Bo są też takie miękkie rzeczy. Choćby, nie wiem co, uzależnienie od mediów społecznościowych, w ogóle mediów, od kanałów komunikacyjnych, że człowiek ma po prostu głowę oplątaną po prostu setkami komunikatów i widzi, że grzęźnie, tonie, że funkcjonuje, traci życie, nie umie nic z tym zrobić. To jest grzech, czy nie?
0: Doprowadzenie się do stanu uzależnienia zawsze jest grzechem. No, wtedy, kiedy już jestem uzależniony, no, to powiedzmy sobie, moja wolność jest też ograniczona, więc ja w tym momencie może nie grzeszę ciężko, trwając w tym nałogu, ale to, że w niego wszedłem, to jak najbardziej.
1: No i co wtedy mówię sobie, od dzisiaj nie.
0: Na pewno taka decyzja jest bardzo potrzebna, że od dzisiaj nie. Czy mi się to uda od dzisiaj, to ja tego jeszcze nie wiem. Może mi się nie uda. Ale decyzja, że ja nie chcę tak żyć, że chcę z tym zrywać, że ja chcę być wolny, jest potrzebna. Ja często spowiadam osoby na przykład, które są uzależnione od pornografii, a co za tym idzie od innych grzechów nieczystych. I te osoby się spowiadają regularnie. I ja w pewnym momencie zaczynam im mówić, idź i porozmawiaj z Panem Jezusem na temat tego, czy ty chcesz być wolny. Pytaj się Pana Jezusa, co ty masz zrobić, ale stawiaj sam sobie pytanie, czy chcesz być wolny, bo Pan Jezus bardzo często to pytanie zadawał. Co chcesz, żebym ci uczynił? Do takiego, który 30 lat był tam chory, czy więcej, mówi, czy chcesz być zdrowy? I Pan Bóg to pytanie mi zadaje, bo tak jak wejście w niewolę jakiegokolwiek grzechu jest moim aktem, moim wyborem, tak samo wyjście z tej niewoli to również musi być mój wybór, akt mojej woli.
1: Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze ten, kto podjął decyzję, że zmienia życie.
0: Tak jest, bo my jesteśmy powołani do życia pełnią życia, która jest w Panu Bogu. I teraz to jest życie, które wieczne jest mi dane, ale to jest także to życie, które ja tutaj na ziemi odzyskuję, bo to życie wieczne się tu zaczyna. I tu Pan Bóg chce mnie widzieć wolnym.
1: Wielką przemianę w swoim życiu przeszedł święty Paweł i dobrze wie, o czym mówi. A jego słowa usłyszymy za chwilę.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, werset od 1 do 5.
1: Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc, dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
0: Jeśli się zastanawiamy, jak mamy zmienić swoje życie, to święty Paweł pisze w Chrystusie. I on tu pokazuje już taki sposób życia, gdzie w Chrystusie ludzie są zanurzeni. Czyli patrzą na innych, widząc w nich właśnie Chrystusa. Czyli są pokorni w sposób autentyczny, a to można zrobić tylko wtedy, kiedy naprawdę się widzi w bliźnim Chrystusa.
2: Tak, ale też kiedy się widzi prawdę o sobie. Bo tutaj to słowo pokora, czekałem na to słowo pokora w tym pytaniu, dlatego że mamy bardzo mocno podkreśloną pokorę Pana Jezusa. I teraz, żeby się samemu uznać za grzesznika, żeby przyznać się do swoich grzechów, żeby powiedzieć, zbłądziłem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję pomocy, potrzebuję Jezusa, to tutaj trzeba wiele pokory w każdym z nas. I Pan Bóg do tej pokory nas doprowadza. Uniżyć się, przyznając się do swoich grzechów, idąc do konfesjonału. Czasami niektórzy mówią, po co ja mam iść do konfesjonału i drugiemu człowiekowi gadać o swoich grzechach. No właśnie, jest to jakieś upokorzenie i z tym czasami mamy problem. A mimo wszystko Pan Bóg chce, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się uniżyli. Ponieważ podstawą wszystkich grzechów, wszelkich grzechów jest pycha, czyli przekonanie, że ja wiem lepiej, że ja jestem sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, że jestem punktem odniesienia, że nikt mnie nie będzie uczył, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, ja sobie będę robił po swojemu. Ta droga zawsze prowadzi do upadku, bo pycha kroczy przed upadkiem i to, co my budujemy na sobie, jest tak naprawdę budowaniem kolejnej wieży Babel w historii zbawienia, tym razem mojej własnej, prywatnej historii zbawienia, i ona musi upaść. A Pan Bóg chce, żebym doszedł do takiego wniosku, być może właśnie na ruinach już tej mojej wieży Babel, że ja chcę żyć w Jezusie. Chcę Go naśladować, chcę być Jego uczniem, chcę być do Niego podobny. Czyli też patrzący na świat, na drugiego człowieka oczami Jezusa, który, jak wiemy też zresztą od świętego Pawła, nie szukał własnej chwały. On się właśnie uniżał się, służąc całkowicie swoim czasem, swoimi możliwościami, mocą swojej bawczej miłości, swojego Ducha Świętego, wszystkim tym, którzy byli pod władzą diabła, którzy byli nieszczęśliwi.
0: Czy tutaj można jakoś paktować? To znaczy, czy można powiedzieć, dobrze, chciałbym tutaj jakby odnowić to mieszkanie, w którym mieszkam, żeby światło Ducha Świętego tam wpadło, ale zacznę może od przedpokoju. Duży pokój troszkę ogarnę, a ten mały i kuchnię to może w następnej dziesięciolatce.
2: Albo tak przynajmniej... jest. No właśnie, czasami mówimy, że my przyjmujemy czasami Pana Jezusa tak jak księdza po kolędzie. Do tego jednego wymiecionego pomieszczenia, a dalej niech ksiądz nie zagląda. No ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tak na wzór świętej Teresy Wielkiej, że nasze życie to jest taka wielka twierdza, prawda, wiele pomieszczeń. I pomyślmy sobie, że my nawet wysprzątamy większość tych pomieszczeń i tam Pana Jezusa wpuścimy, ale w jednym będzie trup w szafie siedział. No toż przecież nawet gdyby te wszystkie pozostałe pomieszczenia były przewietrzone, to ten smród z tego jednego pomieszczenia, pokoju, który nie jest oddany Jezusowi, on będzie całą chałupę zatruwał.
0: No i trup nocami będzie chodził po domu, bo...
2: To już zombie.
0: No bo jak jest jakiś taki pewnie grzech poważny, to on jednak to szambo wybija.
2: Dokładnie. I będzie nam wyniszczał dom. To nie da się wpuścić Jezusa tylko i wyłącznie do części swojego mieszkania. Oczywiście ja mogę coś takiego próbować, ale to jest oszukiwanie samego siebie i nigdy nie zadziała. I w ogóle nasz problem, myślę, że w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania często polega na tym, że my tak... Powiedzmy sobie, myjemy fasadę naszego domu, nawet nie przedsionek, ale myjemy fasadę naszego domu. I tak, że na zewnątrz to fajnie, odkurzyłem troszeczkę, ale do środka Jezusa nie wpuszczamy. Tymczasem nawrócenie polega na tym, żeby do każdej przestrzeni mojego życia, do każdego wydarzenia, każdej historii, każdego brudu, ale też każdego cierpienia Jezusa zaprosić. Pozwolić mu tam wejść.
0: Czyli jak to się robi? Czyli to się robi tak, to ja teraz będę ci otwierał pokój po pokoju, czy raczej mówię mu, weź, masz klucze i ja tu posiedzę sobie na stołeczku, a ty rób co chcesz.
2: Ten drugi sposób byłby idealny. Ale czy ja jestem w stanie tak oddać Panu Jezusowi klucze i powiedzieć, Panie, jesteś Panem mojego domu, mojego życia i teraz rób w tym domu co chcesz. Oczywiście, że jesteśmy w stanie pod wpływem łaski coś takiego powiedzieć, ale tak sobie myślę, czy jesteśmy w stanie w tym wytrwać. Bo ja takie powiedzonko ukułem swego czasu, że często to nasze oddawanie życia, moje oddawanie życia Jezusowi, to było takie, mówiłem głośno, Panie Jezu, jesteś Panem mojego życia, a cicho dodawałem, i ja też. No i wiadomo, że to tak funkcjonuje, bo my rzeczywiście jesteśmy, jacy jesteśmy. I myślę sobie tak, do końca naszego życia będą takie pomieszczenia w tym domu, którym jest nasza dusza, nasze życie, które Pan Jezus będzie mi pokazywał. Tego jeszcze mi nie oddałeś. Tego jeszcze mi nie otworzyłeś. Chodzi o to, żebym na ten moment, w którym dziś decyduję się na nawrócenie, żebym na dziś, tak jak to widzę, żebym oddał Panu Jezusowi wszystko, co jest, tak? Co potrafię Mu oddać, co widzę, że jest nieoddane Jemu. A On mi będzie pokazywał kolejne te pomieszczenia, których ja dziś nie widzę. Ale chodzi o to, żeby świadomie nie zatrzymywać dla siebie jakiejś tam kontroli nad jakimś tam mieszkankiem i gdzie mam na drzwiach napisane prywatne, nie wchodzić, bo ja sobie siedzę tam w moim grajdołku, bagienku, jak Shrek, prawda? I jest mi tam fajnie.
0: Przykład mamy, to jest przykład potężny, bo Święty Paweł mówi, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Jeśli mam go naśladować i z nim współpracować, to ogołocić samego siebie, przyjąwszy postać sługi wobec Boga, to chyba w ogóle nie ma innej drogi, ale to jest radykalna droga.
2: To prawda, no ale w ogóle chrześcijaństwo jest bardzo radykalną drogą i kto chce iść drogą nawrócenia, to też idzie drogą radykalną, bo idzie pod prąd swoim nawet naturalnym, swoim jakimś skłonnościom, pragnieniom nieuporządkowanym, idę pod prąd, sprzeciwiam się też troszeczkę sobie samemu i temu, co jest we mnie słabe, grzeszne, nieuporządkowane. Ale im bardziej decyduję się na to, żeby służyć, i też no, służąc Jezusowi chcę służyć braciom, bo też tutaj Paweł o tym mówi w tym pierwszym czytaniu, że ja przestaję myśleć o sobie, a zaczynam dostrzegać innych ludzi. Tak? Paweł mówi, niech każdy z was ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Miejcie te same dążenia. Jeżeli ja idę we wspólnocie, która dąży do Jezusa, która dąży do relacji z Nim, która dąży do świętości, to mi jest łatwiej. Łatwiej mi jest sprzeciwiać się grzechowi, łatwiej mi jest zdobywać się na pokorę, na postawę służby, na postawę uniżenia, bo mam innych, którzy mnie w tym wspierają. Jeżeli mi jest ciężej, to ktoś mnie wesprze, jeżeli komuś innemu jest ciężej, to ten ktoś mnie pociągnie. I tak pociągając się nawzajem ku Jezusowi, no budujemy to Jego Królestwo na ziemi i w sobie samych.
0: Paweł mówi o Jezusie, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Mi się słowo śmierci skojarzyło od razu aż do wyzwolenia, czyli do śmierci we mnie starego człowieka, do śmierci we mnie grzechu.
2: Tak, bo my mamy ukrzyżować, to też z Pisma Świętego w tej chwili nie przypomnę sobie, musiałbym poszukać. Mamy ukrzyżować swoje naturalne skłonności, czyli pozwolić Jezusowi, żeby On przybił do krzyża nas samych.
0: Być gotowym na śmierć.
2: Czyli być gotowym na śmierć tak dla siebie, tak? Śmierć tego, co we mnie jest słabe, grzeszne, co jest takie tylko moje, po to, żeby z Jezusem powstać do nowego życia.
0: Czyli to nie chodzi o malowanie dużego pokoju, tylko chodzi po prostu...
2: O remont generalny. Remont generalny, którego dokonuje Jezus, nie my. My się na to decydujemy. My jesteśmy w pewnym sensie inwestorami, bo to jest moje życie. Ale oddaję Jezusowi do dyspozycji całe moje życie po to, żeby On wszedł tam z całą swoją mocą i naprawdę wymiótł wszystko do zera, co jest niewłaściwe i wypełnił to wszystko swoim światłem.
0: Za chwilę posłuchamy słów Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, werset od 28 do 32.
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
0: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. To może oznaczać, że nie da się wierzyć i mieć relacji z Bogiem na 1/10, 1/5 i na 3/4. No bo ci faryzeusze, którzy jednak przy świątyni spędzili całe życie i czytali pisma i byli w świętych szkołach, okazuje się, że wszyscy nawalili. To jest coś nie tak. A wchodzą przed nimi nierządnice, czyli... A co jest takiego w tych nierządnicach i w tych celnikach, że oni wchodzą, a tamci nie wchodzą? Bo to jeszcze nie było Eucharystii wtedy, prawda?
2: Tak, to prawda. Nie było Eucharystii, ale Pan Bóg człowieka zawsze w prawdzie stawiał, w Starym Testamencie również, i do nawrócenia wzywał, ukazując grzechy i konfrontując człowieka z jego wyborami, z jego decyzjami. I to jest tak, kiedy popatrzymy sobie na takiego celnika Mateusza, czy Zacheusza, czy jeszcze innych przedstawicieli zawodów, o których tutaj nam Pan Jezus w tej przypowieści mówi.
0: Czyli biznesu i resortów siłowych oraz różnych innych.
2: Rozmaitych. To są ludzie, którzy doświadczali skutków swojego grzechu. Którzy naprawdę czekali tylko i wyłącznie na moment, żeby się od tego dna odbić, ponieważ widzieli, jak bardzo daleko odeszli od wszystkich i nie mieli wspólnoty z ludźmi, bo byli wzgardzeni, poniżeni, odrzuceni. Nie mieli relacji z Bogiem, bo i w sumie do świątyni nikt ich nie wpuścił, a oni też tam nie mieli specjalnie czego szukać.
0: No punktów nie nabili, bo być może ci faryzeusze w swoim przekonaniu to bili trochę punktów i liczyli na coś, nie? A tutaj nierządnica, sorry, to w ogóle nie ma jak konkurować.
2: Tak jest. I Pan Bóg, Jezus czeka na taki moment w naszym życiu, kiedy my staniemy przed Nim w całkowitej prawdzie, całkowicie ogołoceni z całych swoich zasług. Oni rzeczywiście tych zasług żadnych nie mieli i im łatwiej było się w pewnym sensie otworzyć na miłosierdzie Pana Boga, ponieważ doświadczali beznadziei swojego grzechu, doświadczali dna, tak mówię, tak już powiedziałem, totalnego ogołocenia ze wszystkiego, że w sumie nie mieli nic oprócz przyjemności, oprócz bogactwa, nie mieli nic, tak? Mieli to, co grzech im zaproponował, ale to im nie dawało szczęścia. Więc kiedy Jezus przychodził, patrzył na nich swoim wzrokiem i udzielał im swojej łaski, tam Duch Święty potężnie działał, i kiedy powiedział takiemu w komorze celnej: pójdź za mną, no to on natychmiast zostawiał rzeczy, poszedł za nim, tak? Kiedy przyprowadzili mu tą kobietę, wreszcie odeszli, Pan Jezus mówi: nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej pory już nie grzesz.
0: Ale jakie to jest mocne, ja, aż jak to ksiądz powiedział, to mi ciarki przeszły, bo to on nie powiedział: zmień swoje życie, a ja cię nie potępię. Nie, on powiedział: ja cię nie potępiam.
2: Tak jest.
0: A tego już nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. I jeszcze jest coś takiego, że o ile ci faryzeusze właśnie być może tłukli te punkty i mieli tam sobie podpisywane, ile mają punktów, a ta nierządnica, czy ten celnik, który widzi, że jednak chciałby inaczej, w takiej rozmowie może powiedzieć: sorry, ja mam 0 punktów, albo mam -100. To Jezus mówi: tak, no to ja ci dam 1000 to sobie mniej.
2: Dokładnie, tak jest. To jest też taka anegdotka o tej kobiecie, prawda, która, takiej pobożnej, która ma zdobyć 4000 punktów na sądzie, na wejściu u świętego Piotra do bramy, więc ma wymieniać swoje zasługi. Co takiego zrobiła w życiu, co jej daje te punkty, żeby mogła wejść do nieba? I ona wszystko wymieniła, co miała i tam zdobyła tam ze 20 punktów na 4000 możliwych. I wreszcie w takiej rozpaczy ryknęła: Jezu, ratuj. Bardzo dobrze, 4000. Tak, i to jest właśnie to. Jezus jest Zbawicielem. Nie zbawiają mnie moje dobre uczynki. Nie zbawiają mnie te punkty, które ja sobie jestem w stanie sam uzbierać, licząc na to, co ja, na swoje możliwości. Ja potrzebuję Jezusa. I bardzo często doświadczenie dna swojego grzechu pomaga mi podjąć decyzję, że tylko Jezus jest w stanie mnie zbawić. I ja się wtedy do Niego otwieram i dlatego jestem pierwszy w Królestwie Niebieskim.
0: No i teraz można myśleć w tej perspektywie o przemianie życia. Łatwiej jest może przemienić życie, kiedy widzę siebie jako faryzeusza czy jawną grzesznicę, czyli widzę, że po prostu naprawdę nie mam tych punktów. Nie jest to lifting.
2: Puste ręce przynoszę, tak? Przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mną. Kiedy ja nie mam nic, kiedy wiem, że nic Panu Bogu nie mogę dać, jestem w stanie przyjąć od Niego wszystko, co On mi daje, czyli cały ogrom Jego miłosierdzia. Ponieważ tylko i wyłącznie w oparciu o to miłosierdzie Boże ja dostępuję zbawienia. Przez nie otwierają się dla mnie bramy nieba. Wszystko to, co podejmujemy tutaj w naszym życiu duchowym, w życiu religijnym, tak naprawdę ma zmierzać do tego, żeby moje serce, moje życie było coraz bardziej otwarte dla Jezusa, który zbawia. A my często zapominamy o tym i czynimy z tych praktyk religijnych swój sposób zasługiwania na niebo. Chcemy sobie zasłużyć u Pana Boga, chcemy sobie kupić zbawienie, kupić niebo i chwalimy przed sobą samym, że ja tyle dobrych uczynków zrobiłem, że ja tyle pielgrzymek odprawiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko takie moje. A Pan Jezus mówi, to nie jest Twoje, tylko ja Ci to dałem. Ja Cię uzdolniłem do tej modlitwy. Ja Cię uzdolniłem do tej pracy nad sobą. Ja Cię uzdolniłem do dobra, które czynisz. A Ty to, co masz mi dać swojego, to daj mi swój grzech. Więc zobacz ten grzech. Przyznaj się do tego grzechu. Nie udawaj przede mną, a przede wszystkim przed sobą samym, że wszystko w Twoim życiu jest tak dobrze, że Ty już jesteś, prawda, dwoma nogami w niebie. I tylko jeszcze głowa z tyłu gdzieś została. Nie, zdaj się na moją łaskę. Pozwól mi się poprowadzić, przemienić, uświęcić.
0: Ksiądz powiedział, że mogę dać swój grzech. Taki dar to mogę dać?
2: Ależ jak najbardziej. To jest ten dar, na który Pan Bóg naprawdę liczy. Bo to, co do siostry Faustyny mówił, to, co do innych świętych Pan Jezus mówił, że oddanie Mu moich grzechów jest wychwalaniem Jego miłosierdzia, ponieważ ja się wtedy zdaję całkowicie na Niego. I mówię: Panie, nie liczę na siebie, ponieważ jestem słaby, grzeszny, a wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy, że Ty je wziąłeś i w zamian za te grzechy dajesz mi swoją łaskę, swoje zbawienie, swoją miłość. Dlatego tak naprawdę to, co ja mam swojego własnego, to są przede wszystkim moje grzechy. A wszystko inne, całe to dobro mojego życia, to ja od Pana Boga dostałem.
0: Mi się wydaje, że my bywamy w obydwu sytuacjach. Czasem zaczynamy bardzo dobrze, na przykład ślubem kościelnym i obietnicą wychowania dzieci po chrześcijańsku, a potem się sypie, obiecuję, że idę i tak pójdę do połowy, a potem już nie idę. A czasem zaczynamy zupełnie odwrotnie, czyli właśnie zaczynamy od wyboru swojego, od nieuczciwości, ale potem widzimy, nie, to nie działa.
2: To prawda i myślę, że każdym z nas znajdziemy coś i z jednego, i z drugiego syna.
0: I czasem jest tak, że to jest sinusoida w ogóle.
2: Dokładnie tak, ponieważ my żyjemy w czasie. A że żyjemy w czasie, to ciągle dokonujemy zmian, ciągle dokonujemy wyborów. I ciągle ulegamy różnego rodzaju pokusom, z którymi diabeł do nas przychodzi i dajemy się zwodzić, ale potem znowu przychodzi opamiętanie i wracamy do Pana Boga. Więc to nie jest tak, że to takie radykalne wybory. Raz się nawróciłem, już się więcej nie muszę nawracać. Albo raz odszedłem od Pana Boga i w związku z powyższym już nigdy do Niego nie będę mógł wrócić. Nie. Zawsze mogę się nawracać i zawsze muszę się nawracać. Zawsze tego nawrócenia potrzebuję. I Pan Bóg daje mi szansę do końca mojego życia i szuka mnie i ciągle do mnie mówi: dziecko moje, czyli z miłością, idź i pracuj w tej winnicy, przyjdź do mnie, zaangażuj się, opamiętaj się i daje tą łaskę opamiętania. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że on nas nigdy nie przekreśla, ale zawsze nas szuka i czeka na ten moment, w którym będziemy w stanie tą jego łaskę podjąć, ten głos usłyszeć i za nim pójść.
0: Czyli jeśli chce coś zmienić w życiu, dziś i teraz, to co zrobić? Jak ten dialog zacząć?
2: Powiedzieć, idę, Panie. Idę, Panie. Trzeba konkretnej decyzji. Nie od jutra, tylko od dziś. Więc skoro dziś chcę zmienić swoje życie, to mówię, Jezu, wracam do Ciebie. Jeżeli widzę, że dawno nie byłem u spowiedzi i grzech króluje w moim życiu i ciągle Panu Bogu mówiłem nie w ostatnich tygodniach, miesiącach, a może i latach, to się przygotowuję do dobrej spowiedzi, idę do Jezusa i mówię, Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przebacz mi moje grzechy, obdarz mnie swoim miłosierdziem. Nazywam te grzechy po imieniu i Pan Bóg przygarnia mnie do siebie i daje mi nowe życie.
0: I tym nowym życiem dziś kończymy. Jeśli Państwo chcą wesprzeć Radio Warszawa i tworzenie tych audycji, księga, serdecznie zapraszam. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
4: Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
0: O reklamie.
7: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 20:55.
8: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Papież Leon XIV zachęcił Francuzów, by czerpiąc z żywej wody Ewangelii stawali się dla innych źródłem nadziei, pokoju i miłości. Tylko Chrystus może ugasić najgłębsze pragnienie człowieka, sensu, prawdy, miłości i spełnienia, mówił papież w homilii podczas mszy na Polach Elizejskich w Paryżu. Leon XIV podkreślił, że tylko Bóg może wypełnić wewnętrzną pustkę człowieka. Zachęcił wiernych, by czerpali ze źródła, jakim jest Jezus, i przekazywali wiarę dalej. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa osłość. Istotnie tylko wtedy, gdy godzimy się żyć w prawdzie pod wejrzeniem Jezusa, możemy być autentyczni i z jasnością patrzeć na własne życie. Na mszę na Placu Zgody w Paryżu zarejestrowało się 600 tysięcy osób.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: W Białymstoku wręczono Michały, nagrody imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, przyznawane przez diecezjalny miesięcznik Drogi Miłosierdzia. Otrzymują je osoby i instytucje, które propagują działalność charytatywną, dzieła miłosierdzia oraz świadectwo o miłosierdziu Bożym. Jednym z laureatów nagrody został ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński. Nagrodę w jego imieniu odebrał redaktor naczelny tygodnika Idziemy, biskup przesłał podziękowania, które odtworzono podczas gali.
10: Bardzo też zachęcam wszystkich do tego, abyśmy w tym szczególnym czasie trudnym, nie ukrywam, kiedy świat stoi w bardzo trudnym momencie dziejów, głosili miłosierdzie Boże, bo to jest dla nas ratunkiem, i zachęcajmy się wzajemnie, aby każdy z nas był owym apostołem miłosierdzia.
8: Gala wręczenia nagród odbyła się w Centrum Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Jest częścią obchodów Dni Patrona Białegostoku, błogosławionego księdza Michała Sopoćki, spowiednika siostry Faustyny.
9: To się dzieje w parafiach.
8: Radio Warszawa znów odwiedza parafię diecezji warszawsko-praskiej. Jutro nasi reporterzy i kwestarze będą w 6 kościołach. W parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa też w Starej Miłośnie, a także w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku, w parafii świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, w parafii świętych apostołów Jana i Pawła na Gocławiu i w parafii Nawrócenia świętego Pawła na Grochowie. Będzie można porozmawiać, podzielić się dobrym słowem i nabyć radiowe gadżety. To już trzecia radiowa niedziela we wrześniu.
11: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
12: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
13: A czego słuchasz?
14: Radia Warszawa.
15: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
8: Tak było w poprzednią niedzielę. Wizyta w parafiach to także okazja do wsparcia naszej zbiórki na remont studia emisyjnego. Potrzebujemy 150 tysięcy złotych. Zebraliśmy już ponad połowę potrzebnej kwoty, mówi dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wajciuk.
16: 75 182 zł. Z serca wam jako dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa dziękuję w imieniu całego zespołu naszej stacji. I to już jest połowa. Druga połowa przed nami z nadzieją, że niebawem osiągniemy całą kwotę przeznaczoną na remont naszego studia emisyjnego.
8: Kolejne parafie będziemy odwiedzać w następne niedzielę. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Radia Warszawa. Tam informacje, które miejsca na mapie stolicy będziemy odwiedzać.

I już za niecałą minutę rozpocznie się transmisja apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zachęcamy do wspólnej modlitwy o 21.30. Jak zawsze wspólna modlitwa różańcem świętym. Już teraz gorąco zachęcam do niej.

Bądź pozdrowiona Królowo Polski i Strażniczko Narodu Naszego, Bogiem sławiona Maryjo. Ze czcią stoimy przed Twoim cudownym wizerunkiem, aby oddać Ci hołd i należną cześć. Z dziecięcą ufnością ośmielamy się prosić. Spójrz łaskawym okiem na nas wszystkich, którzy w tej godzinie apelu jasnogórskiego ku Tobie wznosimy nasz wzrok i ku Tobie kierujemy pełne radości i wdzięczności serca. Mocniej niż zazwyczaj biją dziś serca pielgrzymów uczestniczących w 25. spotkaniu środowiska policyjnego, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników policji, księży kapelanów, a także osób zaangażowanych w stowarzyszeniach, fundacjach i grupach wspierających polskich policjantów. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy czas. Jako dobra matka wiesz, jak wielkie znaczenie w domu ma porządek i odpowiedzialne wychowanie dzieci, aby kierowały się Bożymi i ludzkimi przykazaniami. Jako królowa natomiast rozumiesz, że porządek i zachowywanie prawa w państwie to fundament jego bezpieczeństwa i pokoju. Wspieraj zatem każdy czyn i każdy krok służących polskiej policji. Towarzysz im w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną, w każdy dzień. Udzielaj mądrych rad kierownictwu policji, komendantom, dowódcom i przełożonym, a także wszystkim, którzy mają wpływ na służbę stróżów prawa i porządku publicznego. Niech podejmują decyzje dla dobra wspólnego obywateli naszego kraju, kierując się prawem, sprawiedliwością, prawdą i troską o drugiego człowieka. Otaczaj macierzyńską opieką rodziny funkcjonariuszy i pracowników policji, by mogli cieszyć się pokojem serca i szczęśliwymi powrotami do domu swoich bliskich. Niech ich domy będą miejscem miłości, wsparcia i odpoczynku po ciężkiej i niebezpiecznej służbie. Oby też w całym polskim społeczeństwie służba policjantek i policjantów spotykała się z szacunkiem, zrozumieniem i współpracą, a prawo służące bezpieczeństwu pojedynczych osób i całego narodu polskiego było respektowane. Radości z 25. pielgrzymki środowiska policyjnego towarzyszy smutek z powodu śmierci sierżanta Natana Sieronia i innych policjantów pełniących służbę w ostatnim czasie. Wyproś dla nich, Matko Miłosierdzia, u swojego syna łaskę zbawienia. Ich najbliższych weź w swoje matczyne ramiona i wyjednaj dla nich u Boga dar pokoju i nadziei płynącej z wiary w zmartwychwstałego Jezusa. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, wspieraj i chroń tych, którzy na co dzień nas wspierają i chronią, funkcjonariuszki i funkcjonariuszy polskiej policji.

Panie Boże Wszechmogący i Miłosierny, zawierzamy Twojej ojcowskiej opiece polską policję, wszystkich funkcjonariuszy, funkcjonariuszki, pracowników i pracowniczki policji, którzy każdego dnia strzegą bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, oddajemy Tobie nas samych, nasze rodziny i kapelanów policji, nasze codzienne obowiązki, trudy i decyzje podejmowane często w ciszy, a mające wpływ na życie drugiego człowieka. O Pani nasza, chroń nas w czasie służby, codziennych patroli, podczas interwencji i wszędzie tam, gdzie stajemy w obronie dobra, prawdy i sprawiedliwości. Ty znasz serca ludzi w mundurach. Wiesz, jak wiele odwagi, roztropności i poświęcenia wymaga nasza służba. Stojąc przed Twym cudownym wizerunkiem, Królowo Polski, ślubujemy służyć wiernie narodowi. Otocz nas i nasze rodziny płaszczem swojej opieki. Wypraszaj bezpieczne powroty do domów i bliskich. Dziś w szczególny sposób wzywamy orędownictwa świętego Michała Archanioła, patrona polskiej policji. Pogromco mocy piekielnych, niech Twój miecz prawdy broni nas przed złem i umacnia w chwilach zagrożenia. Święty Michale, wspieraj nas w walce o bezpieczeństwo i o pokój. W chwilach próby prowadź drogą odwagi oraz uczciwej służby. Za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, strażniczki polskich serc i nadziei, do Ciebie, Boże, wznosimy prośbę o dar mądrości i odpowiedzialności w każdej naszej decyzji. Tobie, Panie, powierzamy nasze życie, służbę i przyszłość. Niech Twoje światło będzie naszą tarczą i pokojem. Amen.

Kocioł!

0: serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi polowemu Wojska Polskiego i delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Policji, księdzu biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi za dzisiejsze rozważanie. Akt zawierzenia funkcjonariuszy Policji odczytał aspirant sztabowy Waldemar Kozera. Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkich pielgrzymów dzisiejszych, a było ich naprawdę dużo. Wielu młodych ludzi przybyłych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w swojej dorocznej pielgrzymce. Dziękujemy za pielgrzymów, kapłanów archidiecezji częstochowskiej, którzy dzisiaj tutaj sprawowali najświętszą ofiarę w sposób szczególny, łącząc się wraz ze swoim metropolitą, który dziękował za 20-lecie święceń biskupich. Serdecznie dziękujemy też za to, Maryjo, że mogły z nami tutaj być i modlić się siostry zakonne w swojej dorocznej pielgrzymce, Klub Inteligencji Katolickiej, pielgrzymi w kolejnej pielgrzymce migrantów i uchodźców, pielgrzymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oblężenia mężczyzn, a także pielgrzymka małżeństw i rodzin. Miej, Maryjo, w swojej opiece wszystkie nasze rodziny, wszystkich małżonków, umacniaj te wszystkie sprawy, które są tak bliskie naszemu sercu. Chcemy dziękować Tobie za to, że dzisiaj nawiedzasz parafię pod wezwaniem świętego Marcina w Żelaźnie, w diecezji świdnickiej, a także wszystkie parafie, parafię świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gotkowie i wszystkich tych pielgrzymów, którzy złożyli swoje intencje w Wielkiej Księdze Apelowej. Czuwanie dzisiaj podejmą grupy modlitwy świętego Ojca Pio. Szczególne relikwie spoczywają obok krzyża apelowego. Dziękujemy za tą obecność. Maryjo, prosimy Ciebie za Ojca świętego Leona w jego pielgrzymce we Francji, za Kościół we Francji, za wszystkich Francuzów, za ten kraj, aby został obudzony do wiary prawdziwej, żywej, ewangelicznej. Prosimy Ciebie, Maryjo, za nasz polski episkopat, za wszystkich księży biskupów, zwłaszcza tutaj obecnych na apelu jasnogórskim, za nasz pauliński zakon, wszystkich ojców i braci, za tych, którzy dzisiaj mogli dostąpić miłosierdzia Bożego w konfesjonałach Wieczernika, może i pojednani po wielu latach. Prosimy Ciebie, Maryjo, za młodzież, za dzieci, zwłaszcza za dzieci nienarodzone, za dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Prosimy Ciebie, Matko, w tych wszystkich intencjach, modląc się, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś

0: pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, na pomoc szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
9: Maryjo, oddajemy także Tobie zmarłych funkcjonariuszy i funkcjonariuszki, wszystkich policjantów, również tych, którzy swoje życie oddali i ginęli bohatersko podczas II wojny światowej, zamęczonych w obozach, zagłady, ich życie Tobie oddajemy i pamięć o nich, a także tych, którzy strzegą polskiej granicy, którzy teraz w tym momencie pełnią swoją służbę. Módlmy się o pokój na świecie, pod Twoją obronę.
1: Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami

0: Jego, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas podawaj.
1: Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.

kontekście naszej dzisiejszej modlitwy apelowej przypomnijmy słowa świętej Urszuli Leduchowskiej. Polska jeszcze nie zginęła, dopóki my kochamy. A Jan Paweł II dopowie: w solidarności nigdy jeden przeciw drugiemu, bo przyniosą to ciężary nie do uniesienia. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego, Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy jutrzejszej Ewangelii z komentarzem księdza Marka Hawryluka o godzinie 21.30. Jak zawsze zapraszam Państwa na wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
1: Być może znamy takie powiedzenie: nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Jakkolwiek początki każdego spotkania, nowego projektu są ważne, jednak nie decydują o powodzeniu i sukcesie, ale bycie wytrwałym w dobrym, konsekwencja i umiejętność wyciągania wniosków, nawet z błędów. Podobnie w drodze za Jezusem liczy się nie tyle słowna deklaracja, nawet posiadana metryka, znajomość prawd wiary, ale pokorne i codzienne wypełnianie woli Boga. Dziś Jezus pobudza nas do refleksji nad tym, czy rzeczywiście nawracamy się i wypełniamy wolę Boga. Być może myślimy sobie, że nie jest tak źle u mnie, jak to się dzieje u sąsiadów z klatki, albo jak u koleżanki z pracy. Porównywanie z innymi niewiele nam pomoże. Niech naszym jedynym filtrem porównawczym będzie tylko Jezus. Czy ja jestem podobny do Niego w wypełnianiu woli Bożej?

0: To jest Radio Warszawa.
1: Minęła godzina 21.30 i oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wadziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwą na ich potrzeby. Modlimy się o opiekę Maryi Mądre Wybory Boże Błogosławieństwo na każdy dzień dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Henryki w 30. rocznicę śmierci modli się rodzina. O światło Ducha Świętego dla lekarzy oraz dobry przebieg leczenia dla Basi. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Marka w 11. rocznicę śmierci. Modlimy się o łaskę, zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicy z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O światło Ducha Świętego dla lekarzy oraz dobry przebieg leczenia dla Basi. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym Anny. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Jak zawsze modlimy się także za wszystkie osoby zmarłe i wszystkie osoby w czyśćcu cierpiące. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery telefonu są, jak zawsze, do Państwa dyspozycji. Rozpoczynamy więc modlitwę Różańcem Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, dzień dobry. Kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Dzień dobry. Szczęść Boże, Robert z tej strony.
1: Szczęść Boże, panie Robercie. Proszę kontynuować.
2: Zaczynamy od dziesiątki, bo...
1: Ojcze nasz, albo dziesiątka. To proszę się dołączyć. A potem dziesiątkę już pan poprowadzi. Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Było zaś wolą Ojca Miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na Matkę. Niełatwo jest powiedzieć tak, gdy nie zna się w pełni wszystkich konsekwencji tej zgody. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Zmiłuj się nad nami. I proszę, Panie Robercie.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Robercie.
2: Dziękuję, Panie Redaktor. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Pozdrawiam
1: Z
2: wszystkich
1: Panem Bogiem.
2: Słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego. Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Prawdziwa miłość nie odkłada pomocy na później. Prawdziwa miłość jest w stanie podjąć każdy wysiłek, byle tylko przychylić nieba ukochanej osobie. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. I już teraz modli się z nami pani Anna. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże.
1: Proszę zacząć.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Anno. Spokojnej nocy.
3: Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryja porodziła Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. Przyjmując ludzkie ciało, Chrystus chciał być podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Jednak nawet narodzin nie miał takich jak wszyscy. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. I już teraz modli się z nami Pani Irena. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże, witam.
1: Proszę zaczynać.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg
4: dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Szczęść
4: dobrej
1: Boże,
4: nocy.
1: Dobrej nocy. Bardzo dziękujemy Pani
4: Z
1: Ireno.
4: Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. 512 700 444, 512 700 555. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Gdybyśmy zasłuchali się w Jego w Słowo Boże, potrafilibyśmy odkrywać ślady Bożej obecności w otaczającym nas świecie i wraz z Symeonem zawołać teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego Słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Oglądamy zbawienie w każdej Eucharystii. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. I już teraz modli się z nami Pani Katarzyna. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Katarzyno. Spokojnej nocy.
5: Bóg zapłać.
1: Spokojnej. Z Panem Bogiem.
5: Z Panem Bogiem.
1: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, a gorliwość o dom Boży nigdy go nie opuszczała. Naszym zadaniem jest również troszczyć się o narzędzie zbawienia, jakim jest Kościół, oraz wzrastać w świętości. Powołaniem każdego człowieka jest bycie doskonałym, jak nasz Ojciec Niebieski. Serce Jezusa, świątynia Boga, zmiłuj się nad nami. I już teraz modli się z nami Pan Marek. Szczęść Boże!
6: Szczęść Boże, Pani Aniu, dobry wieczór.
1: Proszę zaczynać.
6: Ja się chciałem się pomodlić za zdrowie Krzysia z Wrocławia.
1: Proszę bardzo.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Ojcze nasz.
6: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko.
6: Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Marku. Spokojnej
6: nocy. Ja również bardzo dziękuję za modlitwę. Życzę wszystkiego dobrego dla Radia Warszawa, dla Pani, dla wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Warszawa. Dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Spokojnej nocy. I ja również dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność, za dzisiejszy wieczór. Ania Bobko. Oczywiście zachęcam do tego, aby słuchać Radia Warszawa, aby odwiedzać naszą stronę, nasz kanał na YouTubie, aby nas wspierać, bo tylko dzięki Państwu wsparciu możemy się dalej rozwijać. Po 22 wywiad z człowiekiem Paweł Kęska. Zapraszam i ja.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Ksiądz dr Jan Kaczkowski, pontifici, to znaczy budowniczy mostów. Kochał ludzi i budował między nimi mosty. Jestem, proszę Państwa, przed puckim hospicjum imienia Ojca Pio, które ksiądz Jan Kaczkowski zakładał w 2004 roku. Paweł Kęska, dzień dobry. To takie duże zdjęcie księdza Jana. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Ciepły człowiek. Ale to zdjęcie tak zrobione jak ksiądz Popiełuszko, tylko tego orzełka brakuje w klapie. Sutanna, koloratka fajna. Czy jest coś, za co można kupić moją uczciwość? Czy jestem wierny swoim wyborom? Czy łamię swoje sumienie? Czy usprawiedliwiam swoje rozmaite świństewka? Czy jestem zadufanym katolikiem, który uważa, że tylko to, co katolickie, jest prawe? Czy podeptałem czyjąś godność? Czy cudze cierpienie mnie obchodzi? Ksiądz dr Jan Kaczkowski. Jestem dziś w puckim hospicjum. O księdzu Janie i o tym wszystkim, co tu się stało, za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim wejdę do środka, to dziękuję. To dziękuję bardzo za to, że pomagacie mi tworzyć wywiady z człowiekiem. Wywiad z człowiekiem to cudowna rzecz. Trzeba mieć jakiś motor w życiu. Ja mam taki, gadam z ludźmi. Dziękuję bardzo. Jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to wchodzimy.
2: Marta Werner-Detlaff. Znaczy, swoją drogę w puckim hospicjum rozpoczęłam jako wolontariuszka w recepcji. To tutaj miałam możliwość właśnie poznania księdza Jana Kaczkowskiego. Ujął mnie bardzo swoją uważnością, życzliwością na drugiego człowieka. To była taka chęć pozostania tutaj. No i tak naprawdę do dzisiaj jestem szczęśliwa, dumna, że mogę być częścią zespołu hospicjum, które niesie tak wiele dobra dla osób potrzebujących.
1: Takie pierwsze spotkanie? W ogóle jak to się stało, że pani pracuje w hospicjum?
2: Tak, przyszłam tutaj do hospicjum, zapytałam, jak zostać właśnie wolontariuszką.
1: A dlaczego?
2: Też przez ciekawość, bo hospicjum kojarzyło mi się z czymś takim zagadkowym, z czymś wielkim. I chyba tą tajemnicę chciałam odkryć. Co tu się tak naprawdę dzieje?
1: Odkryła pani?
2: Tak. Dzieje się bardzo, bardzo wiele dobrego. No ale tą inspiracją, jak wspomniałam wcześniej, był ksiądz Jan Kaczkowski.
1: Jaki był?
2: Był bardzo wymagający wobec siebie. Ale też wymagał od nas, od personelu, od wolontariuszy. Był szalenie ambitny, pracowity i uczciwy.
1: Idziemy teraz po korytarzach.
3: Tak, jesteśmy tutaj w siedzibie hospicjum, puckiego hospicjum. Właśnie minęliśmy gabinety poradni medycyny paliatywnej.
4: Anna Joachim Labuda, dyrektor puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego Ojca Pio.
1: Stoimy tutaj, jesteśmy na korytarzu, na półpiętrze. Akt erekcyjny budowy puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego Ojca Pio działo się dnia 28 lipca 2007 roku ad majorem Dei Gloriam.
4: Tutaj mamy podpis Jana Kaczkowskiego, proszę bardzo.
1: Duże zdjęcie księdza Jana wisi sobie i patronuje tutaj.
4: Proszę Państwa, puckie hospicjum to oczywiście mury, budynek, to hospicjum stacjonarne, poradnia medycyny paliatywnej i siedziba dla hospicjum domowego, ale to przede wszystkim budynek, który jest wypełniony ludźmi o otwartych sercach, z dużym doświadczeniem zawodowym, profesjonalistów wysokiej klasy, dlatego obecność w siedzibie puckiego hospicjum to zawsze spotkanie z ludźmi, ale wyjątkowe, które na zawsze pozostaje w sercach i pamięci, bo dotyka szczególnego momentu życia, końca życia, a mam nadzieję, że zespół puckiego hospicjum skutecznie potrafi i realizuje nasze zadanie, które nazwaliśmy kiedyś ostatnie chwile szczęścia.
1: To się zdarza tak, że ludzie żyją w, nie powiem na pełnej petardzie, ale w dużym pędzie i czasem go nie znajdują, a tu go znajdują?
4: Pamiętam taką historię pana, który ciężko pracował, wyjeżdżał gdzieś za granicę, a tutaj miał taki poranny rytuał, kiedy z kawą i z papierosem siadał przy budynku hospicjum. To była pora taka ciepła i mówił, że nigdy nie miał w życiu tak dobrze, i nie miał czasu na to, żeby rozmyślać o swoim życiu, ale też i o tym, czego doznaje właśnie w tej chwili, jak teraz. Dla kogoś może być to zaskakujące, dla nas to jest codzienność i celebrujemy te chwile, które mamy z osobami, które oddały się w nasze ręce. O śmierci mówimy tutaj otwarcie, chociaż to nie jest tak, że 3 razy dziennie spotykamy się z pacjentami i mówimy sobie nawzajem hello, ty i ja jesteśmy śmiertelni, a ja bym dodała szkoda, że tak jest, bo kocham życie, ale tak jak obserwuję, im mniej jest szans na to, że to życie będzie trwało dłużej aniżeli chwilę, tym bardziej tego życia chcemy, pod warunkiem, że nas nie boli, że nie jest nam duszno, że są ludzie, którzy obok nas siedzą, trzymają nas za rękę albo tylko patrzą, prowadzą, spacerują, zabierają nam mszę albo na jakieś pogaduchy przy kawie, albo też przy papierosie, bo taki teraz mamy rozmowy przy dymku. Więc te chwile są i nie boję się o nich mówić, bo chcę też takimi pomysłami chwil szczęścia zarażać nie tylko tych, którzy są skupieni wokół opieki paliatywnej, ale żeby przenieść to do codziennego życia.
1: Pani jest pielęgniarką?
4: Tak, z wykształcenia jestem pielęgniarką. Od wielu lat mam przyjemność zarządzać zespołem Puskiego Hospicjum.
1: A zatrzymaj się. A dlaczego pielęgniarką?
4: A to zupełnie przez przypadek i myślę, że to jest wspomnianie na to obiad. Przez przypadek pielęgniarką, ale już pierwsza praktyka pokazała mi, że to jest zawód, profesja, która na stałe zagościła w moim sercu, więc bez względu na to, gdzie to miejsce pracy, czy w jakim pionie jest, ono zawsze pozostaje to samo.
1: No dobrze, ponoć nie ma przypadków, to jak to się stało? Przepraszam, ja tak ciągnę za język. Każdy ma jedno życie.
4: Myślałam, że będziemy rozmawiać o hospicjum, a to taka osobista wycieczka.
1: Wywiad z człowiekiem.
4: Ale podzielę się z Państwem moją historią. Ja miałam takie szczęście, bo dziś jak na to patrzę, to myślę w kategorii szczęścia urodzić się w Australii. Moi rodzice wiele lat temu wyjechali. Później podjęli decyzję o powrocie do Polski. To był rok 75. W kraju wydawało się, że idzie zmiana. Ja jednak pozostałam taka rozdarta między dwoma kontynentami i wtedy, kiedy chciałam wrócić, a niewystarczający był mój akt urodzenia, żeby uzyskać obywatelstwo i dostać paszport, żeby to zrobić, trzeba mieć jeszcze jeden z zawodów, który dodaje punktów do ankiety. No i były 2 zawody do wyboru. Była kucharka i pielęgniarka. Do dzisiaj nie najlepiej gotuję. I wybrałam pielęgniarstwo, w którym się zakochałam. I gdybym miała się jeszcze raz w życiu urodzić, to na pewno podjęłabym jakby tą samą ścieżkę zawodową. Więc taka to historia.
1: Niesamowite, ta miłość spada na nas z góry czasem.
4: Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest ktoś, kto ma na nas jakiś plan. Ale kiedy zgadzamy się i go przyjmujemy, to czas przynosi odpowiedź na wiele pytań.
1: Pierwsze prace?
4: Trafiło mnie jak strzała Amora. Pacjenci są w moim życiu od 4 dekad. Kocham ich i niezmiennie chciałabym być dla nich po prostu.
1: Jakie to jest doświadczenie? Praca lekarza, praca pielęgniarki. To pielęgniarka znacznie częściej dotyka ludzkiego ciała, spełnia proste potrzeby, jest cały czas. Lekarz przychodzi pewnie raz na jakiś czas. To pielęgniarka jest na pierwszej linii.
4: Rzeczywiście, zwłaszcza w opiece domowej, którą startowaliśmy w 2004 roku, to na pielęgniarkach i wtedy i dzisiaj spoczywała wielka odpowiedzialność za organizację życia tego dnia i nocy pacjenta, życia nie tylko osoby chorej, ale też i bliskich. Tutaj mam wielką przyjemność realizować swoje marzenie pielęgniarskie, ale też i takie liderskie. W Puskim Hospicjum pracujemy w ramach zespołu interdyscyplinarnego. To nie tylko lekarz i pielęgniarka, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk. I powołaliśmy do życia takie stanowisko animatora relacji, bo COVID pokazał, że tak bardzo nam potrzeba relacji, uwagi, ale też pracy nad relacjami między ludźmi.
1: I ksiądz?
4: Oczywiście wszystko jest pomysł księdza Jana Kaczkowskiego, który wiele lat temu był kapelanem szpitalnym w Puskim Hospicjum. Mieliśmy okazję razem pracować.
1: Ale to pani sama do księdza Jana przeszła?
4: To była praca codzienna w Puskim Szpitalu, gdzie miałam przyjemność pracować na oddziale chirurgii. Pacjenci w ciężkich stanach, umierający. I Jan, który w swojej sutannie przemierzał korytarze zabytkowej części Puskiego Szpitala. Były chwile przy kawie albo wspólna kolacja na dyżurach sobotnio-niedzielnych, kiedy trochę zwalniała praca ta medyczna, pojawiała się przestrzeń na rozmowy z pacjentami.
1: Ale pani przechodzi tym korytarzem i są tam ci pacjenci. W jakiej są kondycji, czego im brakuje? Wtedy, kiedy się z księdzem Janem Kaczkowskim na tych korytarzach spotykali. A byliście na ty, czy byliście na...
4: Anieczko, mówił do mnie Anieczko. Historie pacjentów były takie, jak bywają też i dzisiaj. I chyba największy dramat, jaki był tym głównym motywatorem do powołania hospicjum domowego, to były jednak wypisy pacjentów ciężko chorych, czy też umierających do domu, ze względu na zakończone procedury. Mamy świadomość tego, że opieka ta medyczna w ramach ochrony zdrowia, ona skupiona jest na powrocie do zdrowia, albo przynajmniej utrzymaniu tego zdrowia na obecnym poziomie. Jeżeli zostaną wyczerpane wszystkie metody leczenia, to wtedy kończy się pobyt pacjentów w szpitalu. I pacjenci byli wypisywani do domu w nieznane, a rodziny przerażone, nie mając umiejętności, wiedziały, że będą musiały stawić czoła trudnym chwilom w domach. Ta opieka domowa, która się dzięki nam zadziała, to znaczy zużyte, wystawione ze szpitala stare łóżka, które naprawialiśmy, stary tarpan od księdza proboszcza, dzięki któremu byliśmy w stanie dojechać na półwysep z tymi łóżkami, żeby stworzyć warunki do opieki. To wolontariusze, którzy pomagali nam te łóżka wnosić do samochodu i potem montować je w domu, to był ten początek do światła w miejscu zamieszkania osoby umierającej i moderowania tego życia po to, żeby wspólnymi siłami być wystarczająco dobrym do tego, żeby ta śmierć była w dobrych warunkach, żeby ta jakość życia pacjentów do końca była możliwie jak najlepsza, ale żeby też bliscy z poczuciem obowiązku, ale też i kochający tych, którzy umierają, mogli dalej żyć bez poczucia winy, w przekonaniu o tym, że skorzystali z pomocy tych, którzy się na takiej opiece znają, żeby mogli żyć dalej i pamiętać dobre wspólne chwile, a nie przerażający ból, duszność czy jakieś inne objawy, z którymi absolutnie wiąże się ciężka, nieuleczalna choroba wielokrotnie.
1: A jedna taka historia?
4: To mam w pamięci taką panią, która była tym najmocniejszym elementem naszej decyzji o wybudowaniu hospicjum stacjonarnego. To była pacjentka, która miała zmiany w głowie, nowotwór, który się rozrastał i powodował zaburzenia ciśnienia. Pani była bardzo cierpiącą osobą i kiedy pod opieką hospicjum domowego druga pielęgniarka pojechała do domu i nie była w stanie założyć wkłucia wenflonu po to, żeby podać lek przeciwobrzękowy. Pani wracając do domu, jeszcze w domu mimo podanych leków, była cały czas niespokojna. Było to ponad możliwości zespołu hospicjum domowego i mieszkańców tego domu. I wtedy na korytarzu na chirurgii, kiedy spotkaliśmy się z Janem, powiedzieliśmy sobie, że albo któryś z nas weźmie tą panią do domu i zrobi ekstra team, żeby zadbać o nią, żeby ona nie cierpiała i żeby stworzyć warunki dla rodziny, żeby się nie bali i nie mieli poczucia winy, że nic więcej nie zostało zrobione, albo wybudujemy hospicjum stacjonarne. Tych sytuacji było więcej. Pamiętam też taką historię pacjentki, która była z zaawansowaną cukrzycą po amputacji kończyny dolnej. Zajmowała się nią nastoletnia córka, a w domu mieszkał jeszcze partner, który nadużywał alkoholu, a na podwórku była latryna i w domu nie było bieżącej wody. I na pewno nie były to dobre warunki do tego, żeby jakość życia tej pani była bliska chwilą szczęścia. Więc tych historii było sporo. Wspólnymi siłami stworzyliśmy to miejsce, które dzisiaj jest sercem Pucka, bo Puck to nie tylko piękna nadmorska miejscowość, w której można dobrze żyć, ale to też miejsce, w którym można żyć do końca, a inne miasta o tym marzą.
1: W której można żyć do końca. Ksiądz Jan mówił do pani Anieczka, tak?
3: Anieczko,
1: a pani do niego jak mówiła, czy jak do niego mówiliście?
4: Jasiek. Chociaż wiem, że wiele osób powtarza, że Jan nie lubił, jak się mówi do niego Jasiek, ale tak do siebie się zwracaliśmy.
1: Jaki był Jasiek?
4: Wymagający, szalony, inspirujący. Taki był. Kolega, przyjaciel, kapelan, prezes.
1: I kiedy pierwszy raz padł ten pomysł i jak to wszystko szło?
4: Tak, ja jestem od pierwszego dnia funkcjonowania w ogóle Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, bo to kiedyś na dyżurze, pamiętam, Jan przyszedł i zapytał, czy nie chciałabyś zrobić ze mną hospicjum domowe, a ja wtedy byłam już kolejny tydzień w opiece nad sąsiadką, która umierała z powodu nowotworu. I kiedy wracałam po pracy albo wracałam ze szkoły, to zanim przychodziłam do domu, to najpierw odwiedzałam tą panią, żeby podłączyć jej kroplówki. Więc na jego pytanie, czy ja będę chciała z nim zrobić hospicjum, ja już miałam wtedy swoje hospicjum, więc zaoferowałam mu swoje dokumenty, które były potrzebne, żeby o takiej działalności w ogóle pomyśleć. No i to był ten pierwszy moment, który w ogóle ruszył jakąś lawinę niewyobrażalnych działań, sytuacji, konsekwencji, bo gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że będziemy robić tak dużo i realizować zadania zarówno w hospicjum domowym, stacjonarnie, poradni, że będziemy prowadzić grupy wsparcia, że będziemy edukować przyszłych lekarzy, to wtedy te 20 kilka lat temu nikt by z nas, ani ja, nie uwierzylibyśmy w to, że to jest możliwe i że my to zrobimy.

0: tutaj koleżanki miały okazję pracować z księdzem Janem Kaczkowskim, prawda, Bianka?
1: Tak.
0: Sylwia, trzy słowa o Janie.
2: Sylwia Dosz, kierownik zespołu administracji, pracuje w hospicjum od 15 lat. Miałam okazję pracować z księdzem Janem przez wiele lat. I co, opowiedzieć coś o współpracy?
3: Tak.
2: Ksiądz Jan bardzo ładnie potrafił redagować pisma. Ja pisałam je w taki szablonowy sposób, żeby był szablon, i wiedziałam, że jak pójdę z tym do księdza i mu przeczytam, to on od razu dobuduje mnóstwo zdań, które stworzą, że to pismo będzie takie odpowiednie i ładne, i miał taką dużą łatwość w pisaniu. Zresztą to podczas kazań było też słychać, że po prostu mówił i to mu przychodziło łatwo, zawsze wiedział, jak dotrzeć do poszczególnych osób i

0: Potem sam jeździł? Jak już był chory, czy nie? Czy jak to wyglądało?
1: Tak, niestety tak. Jeździł, bardzo lubiał jeździć i tutaj wielokrotnie prosiliśmy, żeby tego nie robił, bo jednak wiadomo, że choroba ma wpływ na czynności, które wykonywał. Więc no, ja nigdy z księdzem nie chciałam wsiąść do samochodu, bo nie miałam zaufania do jego wzroku, ale no, jeździł, załatwiał mnóstwo spraw, chciał być niezależny i tak się działo.
0: Pani myśli, że on będzie błogosławiony?
1: Wiem, że jest oczekiwanie wielu ludzi na to, żeby tak się stało. Wiele osób zgłasza, że mają taką nadzieję, liczą, że to stanie się jak najszybciej. Wiem, że każdy gdzieś dzieli się jakimiś swoimi jakimiś doświadczeniami, które dzięki księdzu Janowi się zadziały, różne sytuacje, więc no, mają taką nadzieję ludzie.
2: Dziękuję.
3: Alicja Kotowska, nasza patronka kaplicy. To kaplica jest przeniesiona po rozbudowie. Wcześniej mieściła się w tej głównej części budynku w samym hospicjum stacjonarnym. Dzisiaj jest wyjęta spoza hospicjum stacjonarnego po to, żeby pacjenci mieli rzeczywiście możliwość wyboru, żeby jakoś naturalnie nie czuli tego przymusu do tego, żeby korzystać. Kaplica jest błogosławionej Alicji Kotowskiej, która związana jest z miejscem pamięci w Piaśnicy. Jan, kiedyś jadąc do Wejherowa w sprawach prądu, które były wtedy trudne i wydawały się niemożliwe do ogarnięcia, mówił: Alicja, pomóż mi, ja będę się do końca życia modlił, jeśli tylko mi pomożesz. Mamy prąd, nie narzekamy, więc wiecie Państwo, jest zobowiązanie. Jest i Alicja Kotowska. Ojciec Pio, nasza droga krzyżowa, o której zawsze marzyliśmy, nie było gdzie jej zmieścić, a teraz, kiedy mamy kaplicę w nowej lokalizacji, to i znalazło się na drogę krzyżową.
0: Taka ludzka ta droga krzyżowa. I Galeria Świętych i Błogosławionych.
3: Tak jest. Z różnych powodów, relikwie, wolontariusze, bo mam przyjemność współpracować z wolontariuszami modlitewnymi, którzy mają swoją grupę, którzy spotykają się raz w miesiącu na adoracji nocnej, którzy przygotowują...
0: Tutaj?
3: Tak, tutaj w naszej kaplicy. Przygotowują w trakcie ekstremalnej drogi krzyżowej. Jedna z dróg w nocy do nas przychodzi, więc przyjmują tych wędrowców, uczestników drogi krzyżowej ekstremalnej, ale to też i comiesięczne wizyty, msze w intencji osób, które w ostatnim miesiącu były pod naszą opieką i zmarły, więc cała kaplica wypełniona osobami w żałobie. To wszystko jest dzieło wolontariatu modlitewnego.

0: Mogę tak na słowo?
1: Tak, proszę.
0: O, dziękuję. Dlaczego pani tu pracuje?
2: Dlatego, że poczułam powołanie i też ze swoich takich własnych doświadczeń, najpierw opieki nad moim chorym bratem Tomkiem, który przebywał w hospicjum 22 lata temu w Gdańsku. Po śmierci mojego brata akurat tak się złożyło, że ksiądz Jan zaczął tworzyć hospicjum i mówi do mnie: Agnisia, to co, robimy hospicjum? A ja mówię, no dlaczego nie? I tak poczułam taką po prostu chęć pomocy i taki obowiązek nawet kontynuacji tego z perspektywy nie już opiekuna, tylko pielęgniarki.
0: Jak tu pracujesz na co dzień?
2: Na pewno jest bardzo wdzięczną pracą, dlatego że jak widzi się tą poprawę jakości życia pacjenta w tej chorobie, w której on jest, i widzi się ten uśmiech na twarzy, to daje skrzydeł. Natomiast również mierzymy się z trudnymi emocjami i pacjentów, i rodziny, ale mamy tutaj panie psycholożki, które pomagają. Tutaj jest pełna współpraca. Zespół jest wybrany super. Dobrani jesteśmy, że wspieramy się wzajemnie.
0: Jaki był ksiądz Jan?
2: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
0: A człowiekiem?
2: Człowiekiem był prawdziwym, szczery, szlachetny. Pamiętam, jak przychodził do nas czasami właśnie na kolację, uwielbiam moje pierogi. No i też dużo rozmawialiśmy o jego tutaj przeżyciach, o tym, że jest adoptowanym Kaszubem. Uczyliśmy się z księdzem Janem od początku języka kaszubskiego na poczet wizyt u Kaszubów, że tak powiem.
0: Nauczył się trochę?
2: Tak, nauczył się i jak

0: jakby przymykał też oko na to, że ja czasami do pacjenta mówię po kaszubsku, bo to się mówi tak na ty bardziej, chcę te zjeść albo chcę te sonapiec, nie? I to tak ksiądz zawsze przymykał, bo tutaj wiadomo, że z dużym szacunkiem odnosimy się do pacjentów. Pan, pani, tak. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo też opowiadał o swojej rodzinie, o swojej babci. Przychodził do nas i o tych planach tworzenia hospicjum. I jesteśmy tu i teraz i robimy to piękne dzieło, kontynuujemy i ani na chwilę nie zwalniamy.
1: A jak mógł zespół, jakbyście zareagowali na informację, że on jest chory?
0: No było to smutne doświadczenie. Też razem przeżywaliśmy to wszystko. Wspieraliśmy księdza, jak tylko mogliśmy. Też widzieliśmy, że ksiądz daje z siebie po prostu, no żyje na pełnej petardzie, tak? No daje z siebie mega dużo, wymagał od siebie, wymagał też jakby od nas. My tego się nauczyliśmy, żeby nie zwalniać, żeby nie załamywać się, żeby przejść do przodu. Natomiast no wiadomo, że to było smutne doświadczenie. Ksiądz też był bardzo dzielnym pacjentem naszym tutaj w hospicjum stacjonarnym. No dlatego razem to ogarnęliśmy. No.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę, dziękuję.
2: Może powiem o tym, że spotykamy się tutaj w biurze. To było biuro księdza Jana.
1: No właśnie tak, chciałem zapytać, gdzie on tutaj stacjonował.
2: Tak, to tutaj było biuro, ja mam przyjemność pracować i meble, które tutaj są, one też służyły księdzu Janowi. Mam nadzieję, że codziennie daje dowód na to, że te nasze wspólne plany, te jego pomysły, bo był szalony i z szalonymi pomysłami tutaj wchodził on od spraw podniebnych, a ja od takiej zwykłej codzienności tutaj docieraliśmy się po to, żeby ten plan, który wychodził, był możliwy do zrealizowania. Ksiądz Jan to taka osoba, która niesie dobrą wieść, ale która też potrafi się zainteresować, skupić na rzeczach, które umykają zwykłemu śmiertelnikowi. Dzisiaj to osoba, symbol ogromnej charyzmy, ale też osoby, która trochę nam jakby uśmiech losu, realizując pewne działania pomocowe, staje się użytkownikiem, odbiorcą. I pamiętam pierwszą taką sytuację, kiedy pozyskaliśmy z jakichś środków grantowych urządzenie do badania. To było pierwsze USG, które zakupiliśmy. No i w ramach testu ksiądz Jan położył się na kozetkę po to, żeby ten lekarz go zbadał. I okazało się, że w trakcie tego badania jest już pierwsza zmiana, która była do wyjaśnienia.
1: To wtedy? Tak przypadkiem?
2: Ale to była ta historia związana z nerką, a nie z glejakiem, na który później ksiądz Jan chorował. I dodatkowy wątek związany z nerką był taki, że Jan często, próbując pozyskać jakichś sympatyków naszej działalności, czy też środki, mówił, że się nie powstrzyma przed oddaniem nerki, żeby zbudować hospicjum i żebyśmy mogli funkcjonować, więc tak zatrzymaliśmy się wszyscy wtedy przy tych żartach, które prowadziły do takiego momentu, że rzeczywiście ten zabieg, operacja na nerce był konieczny. No i wtedy otworzyła się ta historia, natomiast sprawy związane z glejakiem były dla nas dużym zaskoczeniem, mimo tego, że jesteśmy z branży, widzieliśmy, a to była nowa historia, która pojawiła się, no trudna dla nas wszystkich, a dla niego najbardziej.
1: Ale to jak on to przeżył? No bo to taki paradoks, prawda, że stworzył hospicjum i choruje na raka i to takiego raka niepokonywalnego w zasadzie.
2: Tak, to nie mogliśmy w to uwierzyć. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że tak jest, że to... Oczywiście wiemy, że jest to możliwe, ale wydawało nam się wtedy w kategorii niemożliwych. Wiedzieliśmy też o tym, że to będzie długa droga. I rzeczywiście część tej drogi w czasie chorowania przeszliśmy razem, bo ksiądz Jan gdzieś około 2 lat przed śmiercią jeszcze funkcjonował w pewnym wymiarze, będąc w trakcie chemioterapii, radioterapii, wyjeżdżając na konsultacje tutaj bywał i wracał jak prezes do biurka i będąc jego zastępcą przygotowywałam mu różne raporty, deklaracje, decyzje do podjęcia, bo też dla niego wielką satysfakcją i do końca uwielbiał być prezesem tego miejsca. Więc przechodziliśmy tą drogę razem z nim, był nawet taki okres kiedy ksiądz Jan tutaj przebywał kilka dni w hospicjum stacjonarnym, to też pamiętam, że wtedy przestałam sobie żartować, bo takim naszym żartem Jana i moim było, że wybraliśmy sobie pokoje, w których w razie czego będziemy, bo mówiliśmy, że budujemy to też dla siebie. To Jan mówi, że będzie w pokoju numer 5, bo będzie blisko kuchni, żeby nasza super szefowa kuchni Elżbieta słyszała, że ma ochotę na jajeczniczkę, a ja mówiłam z kolei, że będę w pokoju numer 3, bo tak kocham życie, że jak przyjdzie taka choroba, to na pewno będę bardzo zła i będę używała niecenzuralnych słów, więc tam są podwójne drzwi, które będą chroniły innych ludzi tutaj w hospicjum, żeby nie musieli słuchać mojej złości i niezadowolenia. Więc no, te historie tutaj przeplatały się przez życie wielu osób, bo rzeczywiście ten zespół, który był wtedy nieduży, pewnie liczył około 20 kilku osób. Byliśmy bardzo zżyci, skupieni wokół pacjentów, ale wokół codziennej pracy, tworzenia. To są takie sytuacje, które ludzi zbliżają i tworzyliśmy wtedy bardzo taką bliską społeczność. Dzisiaj zespół jest zdecydowanie większy, ale i tak nawzajem o siebie się troszczymy i jesteśmy dla siebie ważni. Wtedy choroba księdza Jana położyła taki wielki cień na życiu hospicjum, ale wiedzieliśmy, że z nim czy bez niego, z nim okresowo, w czasie jego dłuższych czy krótszych nieobecności chcemy realizować tą usługę dla pacjentów możliwie najlepiej, tak jak razem żeśmy się tego nauczyli.
1: Czy ta choroba zmieniła jego patrzenie na pacjentów?
2: Nie wydaje mi się, żeby w jakiś znaczący sposób się to zmieniło. Jan zawsze był bardzo wyczulony na pacjentów, takich młodszych wiekowo. Bardzo łatwo zabierali jego 100% uwagi. Oddawał się im bezgranicznie. Ale później chętnie korzystał ze swojego doświadczenia, bycia w procesie leczenia i bycia odbiorcą w systemie ochrony zdrowia i śmiało nie tylko z pozycji prezesa, założyciela Stowarzyszenia Puckie Hospicjum czy kapelana hospicyjnego, ale też z perspektywy doświadczeń pacjenta dzielił się swoimi doznaniami, radami i dlatego też powstały książki, bo wielokrotnie ludzie prosili, żeby powiedział, jak to zrobić, jak domagać się opieki, jak oczekiwać, w jaki sposób się zachowywać, żeby powstawała współpraca z medykami, a nie, że to była jakaś rywalizacja, czy jakaś stopa wojenna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy decyzje zespołu medycznego są trudne do przyjęcia i nie chcemy się z nimi zgodzić.
1: Kampania jaka, dlaczego?
2: Kampania społeczna, którą zainicjowaliśmy jako Zespół Puckiego Hospicjum, ma prowadzić do zmiany sposobu mówienia o opiece paliatywno-hospicyjnej. Oddanie do hospicjum wiąże się często z bólem, z trudem podjęcia decyzji. Boimy się, że nasze środowisko, nasza rodzina czy sam chory ocenią taką decyzję jako działanie, które ma prowadzić do pozbycia się kłopotu.
1: Czyli chodzi o to, żeby to słowo hospicjum odczarować.
2: To już myślę, że odczarowaliśmy, ale oddawanie do hospicjum, które nakłada taki wielki ciężar na ramiona bliskich. Daleka rodzina myśli o tym, jak to mama zapisała ci dom, a ty w tym ostatnim czasie, kiedy ona ciebie potrzebuje.
1: Oddałeś.
2: Oddała się. Chcemy znaleźć społecznie jakiś inny sposób mówienia, jakieś inne określenie, które zamienimy z oddawania na korzystanie, bycie pod opieką. To nie tylko ta zmiana sposobu mówienia o oddawaniu i korzystaniu z opieki. Tych wątków jest dużo. Zapraszam Państwa do kampanii Właściwe Słowa Mają Znaczenie, żeby słowa nie raniły, a żeby inicjowały i budowały i dawały tą właściwą, prawdziwą nadzieję.

0: Wychodzimy z budynków, wchodzimy do...
1: Cudowny ogród marzeń, który po COVID-zie postanowiliśmy tutaj stworzyć. Doświadczyliśmy pewnie, tak jak wszyscy w naszym kraju albo na świecie, izolacji, odległości 2 metrów między ludźmi. Najbardziej wycałowane, wygłaskane drzwi, szyby w Puckim Hospicjum były wystarczającym motywatorem do tego, żeby krzaki, które tutaj były, haszcze, zamienić w ten cudowny ogród marzeń.
0: On jest faktycznie cudowny.
1: Mam nadzieję i widzę, że się podoba wielu. A w nim 4 altany, które tworzą takie miejsce do spotkań intymnych właśnie w naszej ostoi. W całorocznej altanie mamy 2 panie, które są mieszkańcami hospicjum stacjonarnego. I mam nadzieję, że o tym, jak się tutaj żyje, będą chciały panu powiedzieć.
2: Przyjechałam tutaj prawie 2 miesiące temu. Choruję na glejaka. Zaczęło się w 2008 roku. Jestem po 4 operacjach. Ale tutaj jest obsługa mega. Naprawdę jest mega.
0: Jak to jest na co dzień?
2: Na co dzień żyję normalnie, także nie ma problemu nawet, nie? Także no, jest okej. Na co dzień. No niestety tutaj akurat moja siostra stwierdziła, że muszę jechać odpocząć i tutaj jest naprawdę mega. Jest mega super, nie?
0: Ale to tutaj pani mieszka, czy pani przyjeżdża? Jak to wygląda wszystko?
2: Ja tutaj mieszkam.
0: Miejsce, gdzie jesteśmy. To jest przepiękna altana. Każdemu zazdroszczę w ogóle mieć w takich warunkach. Dookoła drzewa, zieleń. Raj.
2: Tak, to jest taki mały raj na ziemi. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
0: A czego potrzeba człowiekowi, który otrzymuje taką dramatyczną diagnozę?
2: Szczęścia?
3: Spokoju.
0: Spokoju?
2: Spokoju, takiego wytchnienia, izolacji od zgiełku, bo tutaj naprawdę można sobie odpocząć, przemyśleć różne rzeczy. Atmosfera jest niesamowita. To miejsce daje taką ciepłą energię. Naprawdę jest pięknie. Właśnie tutaj, w tej altance, organizujemy małą imprezkę dla mojej wnuczki, urodzinki. Takie rzeczy też tu można robić.
4: My jesteśmy sąsiadkami spokoju. Ja bardzo pomagam.
2: Tak, Kaśka bardzo mi pomaga. Bez niej to nie wiem, w ogóle dobra dusza z niej jest. I tak się, no Kasia mnie wspiera bardzo.
0: No się to mówiła pani dyrektor, że też czasami się zdrowie tak poprawia pacjentów, że oni po prostu też są wypisywani, ale jakie znaczenie ma w chorobie dobry stan psychiczny?
4: Bardzo duże. Bardzo duże ma znaczenie i jestem tego żywym przykładem, że jak można, to trzymać się jak najmocniej z dala od choroby, nie? I to jest po prostu no super rzecz. Super rzecz, że jestem mocna w stanie psychicznym i to tyle, nie?
2: No bo tutaj tak się nie myśli o swoich chorobach, bo praktycznie nie ma czasu. Jesteśmy cały czas zarobione.
4: Nawet nie mamy czasu telefonu odebrać. No.
0: Ten duch księdza Kaczkowskiego, gdzieś jego postać tu ma znaczenie?
4: Z przodu jest na pewno wielkie zdjęcie. Jest też tablica przy dębie. Taki, że tam on był akurat. Ma to znaczenie. Naprawdę ma.
2: Mama, jego duchowość chyba tu krąży między nami, między drzewami i ta jego obecność jest odczuwalna.
0: Co to za duchowość?
2: Wewnętrzna, taki spokój wewnętrzny. Człowiek tu się czuje jak w najlepszym miejscu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Czy jeszcze coś chcecie pani powiedzieć?
2: I żeby się ludzie nie bali nazwy hospicjum, bo to naprawdę nie jest żadna umieralnia, tylko to jest takie wytchnienie dla nas, dla naszych rodzin. No i dużo osób po prostu tu jest, wraca do domów zadowolonych, uśmiechniętych, wypoczętych.
0: No człowiek się rodzi i umiera. To są dwa najważniejsze momenty w życiu. Pierwszy przychodzi na świat zdezorientowany, jeszcze nic nie wie o świecie, on się tego świata uczy, ale potem odchodzi. To jest tak samo ważny moment. Trzeba do tego dorosnąć? Tak. Dojrzeć?
4: Na pewno tak. Trzeba do tego dojrzeć. Prędzej czy później.
0: Aby się miało czas.
4: Oby się miało czas.
2: Każdy ma swoją świeczkę gdzieś tam i tak prawdę mówiąc, nigdy nie wiesz, kiedy. Jest takie powiedzenie, że nawet w drewnianym kościele może tobie cegłówka spaść na głowę, także tego się nigdy nie wie.

0: Dlaczego pan tu pracuje?
1: Myślę, że to jest tak jak zakochaniem się w kobiecie, że trochę nie wiemy dlaczego, ale po prostu po kilku minutach rozmowy czujemy, że to jest ona albo w jakiś sposób iskrzy. I kiedy ja tutaj przyjechałem, pełen przerażenia, pełen obaw, bo nigdy wcześniej nie miałem wspólnego nic z hospicjami, nigdy wcześniej nie byłem w hospicjum, to takim jestem przeciętnym zupełnie człowiekiem, który miał w oczach trudne bardzo miejsce, pełne śmierci, pełne krat, pełne ubóstwa, pełne nieprzyjemnych zapachów. Przez kilka dni, kiedy tutaj przyjeżdżałem do swojego przyjaciela, który leżał w hospicjum, nie mogłem pojąć, co tu się dzieje. Nie mogłem skleić mojego wizerunku, tego, co sobie wyobrażałem na temat hospicjum, z tym, co tu się dzieje. Ja nie wiedziałem cały czas, czy ja na pewno przyjeżdżam do hospicjum. I spotkanie z personelem, spotkanie z podopiecznymi rozkochiwało mnie z każdego dnia bardziej.
0: Czyli to była ona.
1: To była ona. To prawda. I w dotychczasowym świecie, w którym żyłem, takim powiedzmy zawodowym, coraz bardziej świat mi podpowiadał, że to nie do końca to miejsce, a to miejsce każdego dnia mówiło, że...
0: Że świat się myli.
1: Że świat się myli, a że świat podpowiada, że jednak to tutaj jest to miejsce, gdzie można zrobić tak wiele dobra dla ludzi. Że to miejsce daje realne szanse na zrobienie czegoś bardzo wymiernego, dobrego dla drugiego człowieka. A to miejsce jest na tyle czyste, na tyle to serce jest na dłoniach, że tu mamy tą pewność, że robiąc cokolwiek dla tej osoby chorej, robimy takie stuprocentowe dobro.
0: Ja przed chwilą rozmawiałem z panem, który jest wolontariuszem, jest na emeryturze, ma czas, ale pana to tak żywce można na plażę przenieść, po prostu wymalowany ratownik, młody człowiek, tu dobrze zbudowany, jesteśmy w hospicjum przy altance, życie leci, pan chce być tutaj, bo?
1: Tutaj będąc nie traci się tego życia, tu się zdobywa to życie. Tutaj będąc, człowiek się uczy każdego dnia, co jest ważne w życiu, co mniej ważne. Tutaj człowiek nabiera dystansu do wielu swoich problemów. To miejsce nie odbiera życia, to miejsce uczy tego życia. Jeżeli wiemy, co się robi ważne, na co szkoda czasu, a co istotne, albo czy te nasze problemy naprawdę są aż tak istotne, widząc oblicze czasami wielu innych problemów, idąc do takiego życia prywatnego, wyjeżdżając z rodziną na wakacje czy cokolwiek, to my wiemy więcej, co ważne, co dobre.
0: Czym się pan tu zajmuje?
1: Zajmuję się takimi relacjami zewnętrznymi. Mamy grupę przyjaciół, darczyńców, osoby, które współtworzą z nami tą misję, bez których albo byśmy tego nie mogli w ogóle robić, albo byśmy robili to dużo wolniej. I to są osoby, które urzekają każdego dnia swoją pomocą, swoim wsparciem i ja się nimi zajmuję, żeby pokazać im taką właśnie drogę, bardzo indywidualny, dla nich najlepszy sposób współtworzenia tego miejsca.
0: Niech się pan przedstawi.
1: Nazywam się Maciej Dolewski.
0: Ksiądz Jan tutaj odszedł w hospicjum?
2: Nie. Ksiądz Jan Kaczkowski odszedł w domu, w gronie bliskich.
0: Co się zmieniło po jego odejściu?
2: Myślę, że urośliśmy. Urośliśmy w oczekiwaniach, w marzeniach, urośliśmy w jakości opieki, którą możemy realizować dzięki specjalistom, którzy na przykład po 19 latach od zaproszenia podjęli decyzję o tym, żeby dołączyć do zespołu hospicyjnego. Technologia, możliwości, albo mamy rzesze wolontariuszy, którzy pracują na rzecz tego miejsca, ale też na rzecz opieki paliatywnej, po to, żeby budować świadomość społeczną. Nasi wolontariusze często zdają się ambasadorami w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy. Moi drodzy, Wreniu, Januszu, chciałabym, żebyście się poznali z panem redaktorem. Wolontariusze opiekuńczy, ale jednocześnie też akcyjni i z Zielonego Wolontariatu.
0: Żółte koszulki z takim dużym słońcem państwo macie na sobie.
3: Ja osobiście uwielbiam tą przestrzeń. Dużo się sama osobiście w życiu nauczyłam. Generalnie jak należy doceniać życie, co jest w życiu ważne. Tu czas się nie zatrzymuje absolutnie, raczej zwalnia i pokazuje to, co właśnie w życiu jest najważniejsze, tak? Ten dotyk, ta rozmowa. Naprawdę drobne, małe gesty, które mają znaczenie w życiu. Uwielbiam to miejsce. Tak.
0: Bo pani tutaj przychodzi?
3: Dokładnie jestem od zeszłego roku. Jeżeli chodzi o wolontariat opiekuńczy, to jestem od zeszłego roku.
0: Co w tej pomocy jest trudnego, co jest pięknego?
3: Co jest pięknego? Ta radość życia, bo to nie jest tak, jak sobie czasami wyobrażamy, że wejdziemy do hospicjum i będzie, nie wiem, rozpacz, łzy, ponuro. Tu jest dużo uśmiechu, dużo radości. A co jest trudnego? To, że czasem nie możemy pomóc, ale możemy chociaż być, to jest właśnie ważne. Być, przytulić, to jest bardzo ważne, żeby być z tą drugą osobą.
0: Dziękuję. Co wolontariusz robi na co dzień w hospicjum?
4: Jestem wolontariuszem opiekuńczym, czyli towarzyszę pacjentowi w czasie jego pobytu w hospicjum. Towarzyszę, karmię, rozmawiam, przebywam, wyjeżdżamy na spacery. To jest nasz zakres obowiązków.
0: A dlaczego pan tu przyszedł?
4: Jestem na emeryturze od 4 lat i to jest mój sposób na życie. Czuję się potrzebny. Ludzie na emeryturze mają zbyt dużo nieraz czasu i mają czasu na rozmyślanie, a ja tego po prostu nie mam. Ja doceniam ten swój stan zdrowia, który w chwili obecnej mam.
0: Możemy pójść do wielu innych miejsc. To miejsce jest szczególne. Dlaczego tu?
4: Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu czy 5 lat temu, że będę w hospicjum wolontariuszem opiekuńczym, to bym nie uwierzył.
0: Z jakimi uczuciami pan wychodzi, kiedy pan wraca do domu?
4: Jak byłem na szkoleniu, to opiekunka nasza mówiła, że jak będziemy wychodzili, to będziemy mieli takie przeświadczenie, że więcej dostajemy niż dajemy. I rzeczywiście tak jest. Mam bardzo dużą satysfakcję z tego. Nieraz uśmiech, nieraz drobny gest ze strony pacjenta robi niesamowitą pracę dla nas. To jest takie podziękowanie. Pacjent jest najważniejszy. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek porównania z innymi placówkami służby zdrowia. Pacjent jak przychodzi ze szpitala, to jemu jest praktycznie wszystko obojętne na drugi dzień. Jeżeli może, oczywiście, jeżeli stan się zdrowia na tyle pozwala, to się uśmiecha, bo widzi tą troskę personelu, widzi, że on jest najważniejszy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Pani myśli, że ksiądz Jan Kaczkowski będzie błogosławiony?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
0: A może już jest?
2: To bym raczej wiedziała.
0: Ale w sensie takim wewnętrznym, nie chodzi mi naprawdę o dekret, to jest inna sprawa.
2: Ja myślę, że chyba najważniejsze jest to, że Jan, nawet jeśli go z nami tutaj dzisiaj nie ma, to jest ważny dla wielu osób, jest inspiracją, jest wsparciem. Nie tylko książki, ale też film pokazują, w jaki sposób funkcjonował i jak potrafi wpłynąć na zmianę. Myślę, że to najważniejsze, jest to ponadczasowe.

0: Reklama.
1: Wiesz co?
2: Słucham.
1: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
2: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
1: No dobra, no to co?
2: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
1: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnuszyński.
1: Autorzy audycji Złością
2: czy Miłością.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
1: Być może znamy takie powiedzenie: nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Jakkolwiek początki każdego spotkania, nowego projektu są ważne, jednak nie decydują o powodzeniu i sukcesie, ale bycie wytrwałym w dobrym, konsekwencja i umiejętność wyciągania wniosków, nawet z błędów. Podobnie w drodze za Jezusem liczy się nie tyle słowna deklaracja, nawet posiadana metryka, znajomość prawd wiary, ale pokorne i codzienne wypełnianie woli Boga. Dziś Jezus pobudza nas do refleksji nad tym, czy rzeczywiście nawracamy się i wypełniamy wolę Boga. Być może myślimy sobie, że nie jest tak źle u mnie, jak to się dzieje u sąsiadów z klatki, albo jak u koleżanki z pracy. Porównywanie z innymi niewiele nam pomoże. Niech naszym jedynym filtrem porównawczym będzie tylko Jezus. Czy ja jestem podobny do Niego w wypełnianiu woli Bożej?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj ze mną w studiu wspólnota Genezaret i ksiądz Kamil Klocek z nami oraz Maja Fal i Piotr Sęk.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Późna godzina, niektórym może chcie jeszcze już, czy już chce spać, bo tam zmiana czasu była i to może powoduje, że jesteśmy już bardziej senni, ciemno za oknem. A my tutaj będziemy rozmawiać o wspólnocie Genezaret. Skąd nazwa, księże Piotrze?
5: Księże Kamil, tak. Nazwa Genezaret oczywiście przywodzi na myśl jezioro Genezaret.
3: No właśnie, to taka biblijna nazwa.
5: Tak, tak, tak, tak. Tutaj pomysłodawcą był jeden z, znaczy generalnie to Duch Święty, wierzymy, ale jeden z uczestników, animatorów naszej wspólnoty, którego z nami tutaj nie ma. Pozdrawiamy go serdecznie, Janka Polakowskiego. I odwołuje się do działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa, który no przy tym jeziorze przez jakąś część swojego życia działał, powoływał pierwszych uczniów, potem też i apostołów, więc no, mieliśmy taki pomysł, żeby ta nazwa też jakby odzwierciedlała tożsamość naszej wspólnoty, jej działalność.
3: A kiedy powstała wspólnota?
5: Powiedzmy tak, ja jestem w tej parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie od 2 lat. Mhm. Tam była jakaś wspólnota młodzieżowa, była taka idea, żeby kontynuować tą ideę bierzmowania, żeby po bierzmowaniu stworzyć jakąś taką przestrzeń dla młodych, żeby mogli dalej tego Pana Jezusa poznawać, rozwijać swoją relację z Nim.
3: Czyli młodzież, która miała bierzmowanie, potem jakby automatycznie została zapraszana, tak, do wspólnoty Genezaret, gdzie kontynuowała tu swoją taką
4: formację tak,
3: duchową.
4: Tak, tego nie było wcześniej tutaj w naszej wspólnocie parafialnej, więc to jest pierwsza taka wspólnota i to była taka pierwsza próba właśnie, żeby młodzi mieli miejsce dla siebie w kościele, u nas w parafii.
3: A pani Maju, od jak dawna jest w tej wspólnocie?
4: Można powiedzieć, że od roku aktywnie.
3: Mm-hmm. A wcześniej?
4: Wcześniej nieaktywnie.
3: Tak, czyli tak. Przyglądała się pani?
4: Tak, przyglądałam się, jak działa, co robi.
3: A pan Piotr?
6: No ja tutaj jako jeden z animatorów działam też aktywnie od roku razem z księdzem Kamilem i właśnie z Mają w takim gronie liderów wspólnoty. Gdzieś tam łapiemy tego Ducha Świętego, modlimy się razem i szukamy jakiejś wspólnej drogi dla tej młodzieży pruszkowskiej. I Duch Święty nas fajnie prowadzi.
3: Czyli to jest taka troszkę charyzmatyczna wspólnota?
5: Niekoniecznie. Chociaż mamy pewne modlitwy i modlimy się do Ducha Świętego, ale to nie ma takiego stricte charyzmatycznego charakteru.
6: Ja, jeżeli mogę wejść, to ja jako osoba się wywodzę bardziej z ruchów charyzmatycznych, więc gdzieś mam...
3: Ale pan jest bardzo młody, panie Piotrze.
6: Tak,
3: to pan w przedszkolu chyba zaczynał się angażować.
6: Nie, ja od 2 lat jestem w ruchu charyzmatycznym, chociaż nie stronię ode mnie aż tak charyzmatykiem, może się nie wydawać na co dzień, ale gdzieś mam tą bliską relację z Duchem Świętym i wierzę, że on tak fajnie nas prowadzi i to się sprawdza, bo gdzieś tej młodzieży jest, różne inicjatywy robimy w ramach wspólnoty.
3: Dla mnie to jest bardzo takie budujące. Ksiądz przyprowadził tutaj 2 młodych ludzi, członków wspólnoty.
5: Mówić, tak.
3: I to jest bardzo ciekawe, no bo takie czasami są skojarzenia, że w tych wspólnotach to są takie osoby już troszkę starsze, które mają dużo czasu, z którymi nie wiedzą, co zrobić, więc chodzą często do kościoła, no a potem się angażują w jakieś tam właśnie wspólnoty, chociażby odnowy w Duchu Świętym. A tutaj, proszę, młodzi ludzie, ja rozumiem, że to jest taka wspólnota, która... Ile osób w ogóle zrzesza wasza wspólnota?

0: że jak pani będzie pół roku nieobecna, to straci pani łączność, nie?
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: A jak się w ogóle ta wspólnota zaczęła, księże Kamilu, jak to było?
2: To znaczy tak, no jak już mówiłem, sama nazwa i charakter tej wspólnoty, no to pojawił się powiedzmy od roku, od 2 lat, mm-hmm. nie?
0: Ale jaka była taka geneza? Co spowodowało, że ktoś pomyślał, trzeba taką wspólnotę założyć? Ona będzie robiła to i to? Będzie ukierunkowana właśnie na ludzi młodych, którzy są po bierzmowaniu?
2: Przede mną, bo ja zajmuję się od 2 lat przygotowaniem do bierzmowania, nie? Przede mną inny ksiądz Kamil, który zresztą cały czas jeszcze ze mną pracuje, pozdrawiam go serdecznie, był odpowiedzialny za właśnie przygotowanie do bierzmowania. On też miał starszych takich ludzi, pomocników, animatorów, którzy też się spotykali z tymi bierzmantami w ramach tej formacji, w grupkach. Więc w jednej z tych grup, jednym takim animatorem był pan Jacek, jest szafarzem w naszej parafii. I on na tyle tak fajnie prowadził, z tego co mi on opowiadał, bo ja powiedzmy tej historii osobiście nie znam, ale z drugiej ręki, że tak fajnie prowadził grupę chłopaków młodych, że oni sami po prostu wyszli z taką propozycją, żeby co dalej, nie? Co dalej robimy, żeby tak nie zakończyć. Miał z nimi taką bardzo fajną, bliską relację, dało mu się zdobyć ich serca, że nawet na bierzmowaniu, gdzie był ksiądz biskup Jarecki, kilku z nich dało świadectwo, nie, co im dało to bierzmowanie, to przygotowanie. No i tak spontanicznie się zrodził taki pomysł, żeby dać im jakąś szansę, tym młodym, nie? No potem nastąpiła zmiana i księdza prowadzącego, i też osób pewnych, animatorów, więc jakby też się zmienił charakter tej wspólnoty, część osób odeszła. No i zaczęliśmy szukać jakiejś takiej nowej formuły dla tych młodych, nie? Jakichś nowych form też działania, jakoś żeby do nich dotrzeć, ich zaktywizować też, żeby nie tylko przychodzili i czerpali, ale też coś dawali, mogli się rozwijać. Więc tak naprawdę cały czas ta wspólnota się staje. Mm-hmm.
0: Rozumiem, że jest rotacja taka, jaka jest normalna w wieku i w sytuacji młodych ludzi, którym się zmieniają plany. Właśnie ktoś wyjeżdża na Erasmusa, ktoś wraca z Erasmusa. A jeśli chodzi o stosunek chłopaków do dziewczyn, jak to jest u was? Bo tutaj widzę, że chłopcy, tak jak ksiądz opowiadał, to chłopcy wyszli z inicjatywą co dalej, czyli stworzenie jakiejś takiej grupy, wspólnoty, w której coś dalej się będzie działo, która się będzie formowała, która będzie się spotykała. U was jest, ile jest osób płci męskiej, a ile osób płci żeńskiej, że się tak wyrażę?
1: Wydaje
0: tak
1: mi
0: jest pół na pół?
1: Czy wydaje mi się, że jest dziewczyn? pół na pół.
3: Tak. Mhm.
1: Bardzo równo się to układa, tak.
0: Mhm. No właśnie, bo to też jest ciekawe, dlatego że mówi się o tym, że Kościół jest taki sfeminizowany, jeżeli chodzi o wiernych, tak? Że w Kościele na mszy świętej na przykład, no to większość stanowią kobiety. No i często we wspólnotach też. Czasami mhm. mówi się o tym, że ktoś tam trafił do wspólnoty, bo żona go zmusiła. Powiedziała, masz ze mną chodzić na spotkania wspólnoty. A tutaj widzę, że tak raczej nie jest. No, raczej jesteście w takim wieku, że to nie jest kwestia żon i mężów, którzy przyciągają
2: do jeszcze, chociaż jakaś taka
0: wspólnoty.
2: Para jest. Ale że będzie z tego jakieś małżeństwo.
0: No właśnie, może to też jest okazja, żeby spotkać wartościowych ludzi, z którymi się też kiedyś może jakąś przyszłość razem zbuduje. Coś pani chciała powiedzieć?
1: Tak, chciałam powiedzieć, że właśnie dużą część tej wspólnoty tworzą lektorzy naszej parafii i są takim trzonem, którzy faktycznie co niedzielę są na spotkaniu.
0: Żeby zostać lektorem, to trzeba przejść takie odpowiednie szkolenie, kurs lektorski, prawda?
4: Tak, zgadza się.
0: Czyli pan Piotr już jest lektorem?
4: Jestem lektorem, powiem więcej, za tydzień, w tym tygodniu, w sobotę, będę przystępował do kursu ceremoniarza.
0: No, to jest poważna egzamin. Sprawa. Tak. A to jest egzamin nawet.
4: Tak, egzamin, już egzamin. Na kursie
2: z jednej warszawskiej, coś takiego wprowadzili niedawno, nie?
4: Dokładnie.
0: To trzeba jakieś wymagania spełniać, być...
4: Tak, trzeba być osobą pełnoletnią, po 3 latach doświadczenia jako lektor. No i trzeba mieć też pozwolenie naszego proboszcza miejscowego.
0: Aha. I taki kurs na ceremoniarza, jak długo trwa?
4: U nas w archidiecezji warszawskiej trwa on około roku i skupia się na tym, że pierwsza część od października do maja, czerwca mamy zjazdy raz w miesiącu wykładowe, cały dzień. Później w wakacje mamy rekolekcje, natomiast nam się akurat tak przytrafiło, że ten pierwszy rok, ponieważ było dużo studentów, zamieniliśmy rekolekcje na dni skupienia. Mieliśmy 4 dni do skupienia, teraz jesteśmy przed egzaminem i w listopadzie będziemy mieli promocję.
0: I ilu takich chłopaków zapisało się na taki kurs na ceremoniarza?
4: Tu było 40 wolnych miejsc.
0: Ojej.
4: I mamy 40 ceremoniarzy.
0: Czyli nie było, że tak powiem, wolnych miejsc. Nie było.
4: Nie
0: zostało.
4: Moi koledzy niestety nie zdążyli.
0: A, czyli lista rezerwowa była. Ale...

0: Niestety. No to jak na to słyszę, księże Kamilu, to serce rośnie, prawda? Że młodzi mężczyźni garną się tutaj do służby w kościele.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zawsze mogło być więcej.
0: Oczywiście, ale zawsze może być lepiej, ale jest bardzo dobrze i tak.
1: Tak jest.
0: No to świetnie.

0: Czas wspólnot.
1: Drodzy Państwo, słuchacze Radia Warszawa, prezentujemy Państwu dzisiaj na antenie wspólnotę Genezaret. Biblijna nazwa, młodzi ludzie w studiu z duszpasterzem, księdzem Kamilem, opowiadają nam o tym, jak wygląda wspólnota Genezaret. Troszkę było mowy o początkach, o tym, czym wspólnota się zajmuje. Tak jak ksiądz Kamil powiedział, zajmuje się takim, można powiedzieć, rozważaniem życia Pana Jezusa. Tak zresztą przeczytałam. Nawet nie wiem, czy ksiądz to tak powiedział, jak ja teraz to mówię, ale tak gdzieś przeczytałam na jakiejś stronie internetowej, że to chodzi o to, tak jak ksiądz powiedział, że to życie Pana Jezusa wokół jeziora Genezaret, powoływanie uczniów, że to jakoś tak się skupiało wokół tego jeziora i że wasza wspólnota też jakby ma za zadanie trochę naśladować Pana Jezusa w tym jego życiu. To tak sobie to wyinterpretowałam niejako. A chciałam zapytać się, i tutaj zwracam się do Pana Piotra, który jest przyszłym ceremoniarzem. Tak. Może tak ceremoniarzem jakimś takim papieskim kiedyś, ale to trzeba być już chyba duchownym, prawda?
2: Tak, duchownym
1: trzeba. No właśnie. Panie Piotrze, jak wygląda życie w waszej wspólnocie? Tak na co dzień? Co robicie? Jak wyglądają wasze spotkania? Jak często się spotykacie? Gdzie?
2: Tak, mamy spotkania w niedzielę, zawsze po mszy wieczornej o 18:00. I przy okazji korzystamy z tych okoliczności tej mszy, którą zazwyczaj sprawuje nasz duszpasterz ksiądz Kamil. I często zdarza nam się właśnie z asystą liturgiczną, z lektorami, którzy też uczęszczają do wspólnoty, organizować przy okazji uroczysty charakter Eucharystii, czyli tak zwaną pełną asystę, aby też wydatniać piękno liturgii.
1: Czyli pełna asysta, to co to jest?
2: No to jest msza, w której używamy kadzidła, w której mamy wejście procesyjne, czyli krzyż i akolitki, w której mamy wnoszoną księgę Ewangelii, w której używamy śpiewu w częściach stałych, ale też staramy się angażować naszych członków wspólnoty do takich prostych czynności jak czytanie czytań, śpiew psalmów, ale też procesja z darami. W ten sposób pokazujemy też w naszej parafii, jak angażujemy się liturgicznie, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę Genezaret.
1: Czyli to nie jest msza dla waszej wspólnoty, tylko to jest taka msza po prostu parafialna, na której wy się bardziej niż normalnie
3: eksponujecie,
1: angażujecie.
2: Dokładnie,
1: i tak. Też jakby dajecie przykład wspólnocie parafialnej, że tak można pięknie i uroczyście celebrować taką zwykłą, mówiłoby się, niedzielną Eucharystię, ale żadna Eucharystia nie jest zwykła, biorąc pod uwagę to, co się w czasie tej Eucharystii dokonuje. Ale to na razie zostawimy, tak? Także, czyli macie niedzielne spotkanie, które zaczyna się mszą świętą, tak bardzo uroczyście celebrowaną, przygotowywaną, tak? Rozumiem, że też śpiew. Wspomniał pan, panie Piotrze, że śpiew jest. Ale to znaczy, że macie jakiś chór, czy jakiś zespół?
2: To znaczy, angażują się osoby, które chcą śpiewać psalmy oraz ksiądz tutaj wykorzystuje swój talent śpiewacki.
1: Tak?
2: Ksiądz bardzo ładnie śpiewa.
3: Dziękuję.
2: I zdarza się śpiewać prefacje, czyli te części, które nie zawsze wybrzmią na mszy właśnie śpiewem. Natomiast jeżeli chodzi o śpiew tutaj, można by powiedzieć, że kilka razy podejmowaliśmy próbę tworzenia trochę scholi, między innymi organizowaliśmy w tym roku drogę krzyżową, która miała oprawę muzyczną właśnie z osób z naszej wspólnoty. Natomiast gdzieś przy tym tempie pracy, różnorodności, sesji, egzaminów, matur, na razie to się trochę rozjechało i jeżeli chodzi o kwestię takiego śpiewu na mszach, to na razie stoimy w miejscu, zobaczymy, jak nasz Duch Święty poprowadzi w tym roku. Może się uda, jak będzie taka jego wola.
3: Jest schola młodzi duchem, takie osoby już powiedzmy troszkę starsze, ale śpiewają
1: ale
3: bardzo
1: młody
3: pięknie.
1: Duchem.
3: Tak, dokładnie. I oni robią akurat na tę mszę oprawę muzyczną, nie liturgiczną, tak, śpiewają. Więc to jeśli chodzi o nich. Natomiast jeśli chodzi o spotkania, no to my potem przechodzimy do salki, mam taką salkę wenecką tak zwaną. No i tam te spotkania mają taki charakter różny. W sensie jest pewien schemat na spotkanie. Część modlitewna, potem część integracyjna i jakieś gry, tak żeby się po prostu poznać, zgrać, zintegrować. I część taka związana z jedzeniem też, żeby właśnie...
1: Czyli taka agapa.
3: Dokładnie.
1: Każdy przynosi coś na wspólny stół?
4: Tak, staramy się tak właśnie w taki sposób.
1: Chłopaki pieką ciasta, rozumiem.
2: Dziewczyny pieką ciasta, chłopaki robią tosty.
1: A robią tosty?
2: Tak.
1: Czyli taki podział macie. Bo ja na przykład śpiewam w chórze, to u nas zawsze było tak... Kiedyś jeszcze, teraz to już się rzeczywiście zmieniło. Teraz dziewczyny piekły ciasta, a dawniej zawsze była taka tradycja, że chłopaki piekli ciasta. No właśnie.
3: Można,
1: ale tosty, pomyśleć. Ale chłopaki robią tosty. No to też jest dobra tradycja.
2: Tak. Mhm. Tosty, jakieś coś słonego w domu czasami ktoś zrobi.
1: Aha.
2: W zależności od potrzeb, jak się dogadamy wcześniej.
1: Jasne. A taka część duchowa, księże Kamilu, to jest jakaś, jak to wygląda?
3: Tak,
1: żeby
3: tak.
1: była ta formacja duchowa,
3: więc
1: bo tak, tosty jakby, tostami
3: tak.
1: trzeba jeść, żeby żyć, tak?
3: Tak,
1: ale
3: tak, tak.
1: Trzeba
3: też... tam przyciąga niektórych, sami mi mówili, że przychodzą i się cieszą, jak jest coś do jedzenia. Znaczy, jest tak, że no, są te 4 spotkania w miesiącu mniej więcej, nie? Ja staram się robić tak, żeby przynajmniej raz w miesiącu było spotkanie integracyjne. Czyli albo są same gry jakieś planszowe i sobie gramy, albo wychodzimy do kina, albo gdzieś na pizzę, nie? Żeby tak po prostu pobyć ze sobą, nie? Żeby tak też trochę tych młodych, no, w cudzysłowie nie zamęczać tym Panem Bogiem, no bo tak coś dla ciała, coś dla ducha, nie? Żeby też trochę się poznać, wejść w takie zwykłe relacje, budowanie relacji.
1: Ale to jest fajne, że ksiądz ma taką świadomość właśnie, że młodzi ludzie potrzebują się najpierw poznać i właśnie pójść razem na pizzę albo pograć w planszówki, bo to stwarza takie dobre podłoże do tego, żeby coś więcej móc im zaoferować.
3: Oczywiście. Obserwuję też inne wspólnoty, więc wiem, jak funkcjonują i czasami kopiuję pewne rozwiązania, które wydają mi się słuszne, nie? Natomiast takie stricte spotkanie standardowe, no, składa się z części modlitewnej, gdzie po prostu albo powiedzmy praktykujemy modlitwę dziękczynienia, prośby, uwielbienia i tak jakoś tak naprzemiennie. I każdy może się włączyć, żeby tak trochę ich otwierać na działanie Ducha Świętego, żeby też się uzewnętrzniali bardziej, nie? Jak mają za co prosić, mają za co dziękować, o co prosić. Albo modlitwę trynitarną, że zwracamy się do Boga Ojca, potem do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, tak żeby też odkrywali i uczyli się takiej relacji do tych trzech osób, nie? Żeby ten Bóg nie był takim abstrakcyjnym Bogiem, ale żeby był Bogiem bliskim, nie?
1: Mhm.
3: Więc jest ta część modlitewna. Potem często, ale różnie, jest moment taki na Lectio Divina, czyli jakby pochylamy się nad Słowem Bożym. Jest właśnie fragment z Ewangelii z dnia niedzielnej. I do tego fragmentu, do tej Ewangelii są jakieś pytania, więc potem najpierw się tak czytamy, patrzymy, co nas dotyka, nie? A później dzielę osoby na grupki i są jakieś takie pytania pomocnicze do tego słowa, żeby można się było tak bardziej odnaleźć, zrozumieć to słowo, jakoś w nie wejść, nie? I w ramach grupek te osoby się dzielą. Jest łatwiej wtedy w takim mniejszym gronie szczerze mówić trochę o sobie, o swoim życiu, no bo to słowo na końcu ma mówić do naszego życia, więc też staram się uczyć tych młodych, żeby jakoś to słowo tak do nich trafiało.
1: Mhm.
3: Umieli jakoś je tak przeżywać.
1: Mhm. To chciałam zapytać teraz może panią Maję o przeżywanie tego słowa, bo to otwarcie się w czasie takiej grupek dzielenia, to wymaga też takiej trochę... no trochę zażyłości, takiego zaufania, prawda? Bo to czasami są rzeczy osobiste, które mogą poruszać w taki sposób, powiedzielibyśmy, pozytywne, ale czasami być może coś trudnego się odzywa w człowieku i dzielić się tym może nie jest łatwo, chociaż pewnie kobiety, dziewczyny mają łatwiej z uzewnętrznianiem emocji niż panowie. Ale to może na razie panią Maję poproszę.
4: Też mi się tak wydaje. Często właśnie dzielimy grupy płciami po prostu, żeby
1: czyli
4: było nam łatwiej.
1: Osobno,
4: tak, dziewczyny osobno, chłopcy osobno, żeby było łatwiej. Często te sprawy też dotykają naszej no właśnie tego, jaką tak, wiadomo. Łatwiej jest na pewno, dlatego też mamy taką kolejność, w której najpierw na początku zaczynamy integracją, żeby jeżeli ktoś przyjdzie nowy, to mógł poznać, z kim będzie tak naprawdę rozmawiał, czym my się zajmujemy, co nas gdzieś tam cieszy, co nas bawi, co jest dla nas trudne i wtedy jest nam dużo łatwiej się tymi sprawami podzielić. I w czasie, kiedy się poznajemy w trakcie roku, ja widzę, że my się nawzajem między sobą otwieramy.
1: Mhm. Tak. A jakieś wyjazdy, rekolekcje, dni skupienia?
4: Jeszcze nie, ale są w planach.
2: Tak, w tym roku planujemy podziałać trochę nad dniami skupienia, nad jakimiś rekolekcjami weekendowymi. Natomiast no, to, co tam wcześniej mówiłem, dużo staramy się angażować w takich w parafii i tutaj siebie dawać na taką ofiarę dla parafianów. I to też pomaga nam przeżywać dawanie siebie.
1: A poza tą celebracją uroczystą mszy świętej macie jakieś takie charytatywne akcje w parafii? Na przykład?
3: Tak. Na przykład,
1: dwa przykłady.
3: Jak są w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wigilii Paschalnej, jak szafarze idą z Komunią Świętą do chorych, no to młodzi idą razem z nimi, przygotowują jakieś stroiki albo palemki i zanoszą i są z tymi chorymi i rozmawiają, nie?

0: Czas wspólnot.
1: Wspólnota Genezaret z nami w studiu, jak Państwo zapewne pamiętają. Troje gości, ksiądz duszpasterz, ksiądz Kamil, Klocek i Maja i Piotr. Młodzi bardzo ludzie, którzy trafili do tej wspólnoty z jakiegoś powodu. Nie wiem, jaka była wasza droga dokładnie, czy to tam jakaś inspiracja ze względu na koleżankę czy kolegę, którzy powiedzieli wam o tej wspólnocie, czy być może związała się z tym jakaś historia, może jakaś ciekawa, może jakaś zupełnie zwyczajna. Chciałam zapytać się, co ta wspólnota wam daje, jak wy się w niej odnajdujecie, co w niej otrzymujecie i co możecie też dać innym?
2: To tak, ja chyba zaczęłabym od tego, że rodzi się takie pragnienie, my jako młodzi, wydaje mi się, też po moich różnych znajomych, którzy są związani z Kościołem, ale też takich, którzy nie są zupełnie po drodze, którym Kościół zupełnie jest nie po drodze, jest w nas taka potrzeba bycia ze sobą, po prostu. Bycia ze sobą. Nieważne, czy to jest takiego szczerego, autentycznego po prostu bycia ze sobą. I we mnie taka potrzeba była właśnie. Jest dużo wspólnot w Warszawie, jak wiemy. Bardzo dużo jest, ogrom cały wybór. Ale jednak ta godzina dojazdu robi różnicę.
1: I kiedy tak, bo jesteście w parafii w Pruszkowie. Tak. W Pruszkowie, w parafii. Tak.
3: Świętego Kazimierza.
1: Mhm. I chodzi o to, że dojechać teraz z Pruszkowa do Warszawy, do jakiejś wspólnoty, to jest
3: tak,
1: duże.
3: 35-40 tak. Minut. Tak.
2: Często późnymi wieczorami wracać też, bo te spotkania też nie są w godzinach popołudniowych, tylko raczej wieczornych. To robi różnicę, czy ja właśnie jestem 10 minut od domu, czy godzinę 10 od domu. Więc to jest bardzo też na rękę, że to jest blisko. To jest na wyciągnięcie ręki kilka minut od domu. Więc we mnie to, osobiście we mnie to jest właśnie takie pragnienie bycia z młodymi ludźmi, którzy mają takie same wartości jak ja, którzy mają podobne problemy jak ja i z którymi mogę na takim samym poziomie wrażliwości porozmawiać o tych sprawach, które są po prostu bieżące. Mhm.
4: Tak. U mnie troszeczkę jest inaczej. Generalnie w pewnym momencie życia ja właśnie praktykuję w swoim życiu lekcję Divina, dużo modlę się Pismem Świętym też jako lektor. To jest w ogóle fundament dla nas lektorów, żeby poznawać to Słowo Boże. I w pewnym momencie życia gdzieś zacząłem odkrywać takie pragnienie właśnie bycia wśród młodych i prowadzenia, bo ja Pana Boga odkryłem w swoim życiu tak głębiej, tak dotkliwie bardziej 2 lata temu, 3 lata temu jakoś na rekolekcjach nad Jeziorem Płaskim. I właśnie pierwsza myśl, którą miałem w głowie, to, że jestem tu w parafii i mogę coś tu w parafii robić. I moja taka pierwsza myśl to, że właśnie, żeby brać tych młodych, którzy szukają, i pokazywać im, że Kościół to nie jest tylko przyjście raz w niedzielę, odklepanie jakiegoś tam obowiązku, tylko że naprawdę można żyć na fulla, można być z Panem Bogiem w świetnej relacji, rozmawiać z Nim, On może doradzać, może nas prowadzić. I ja się staram to realizować właśnie jako animator u nas we wspólnocie, gdzieś pokazywać swoją rzeczywistością, też swoimi trudnościami, które przeżywam w wierze, że pomimo to Pan Bóg jest i wspiera i działa.
1: Ale to Pan ma taką bliską relację z Panem Jezusem, jak to słyszę.
4: Tak.
1: To myślę, że Pan też jest bardzo dobrym przykładem, inspiracją do tego, żeby szukać gdzieś tej relacji z Panem Bogiem.
4: Tak.
1: Że to nie jest tak wygłaszanie tylko formułek, tylko jest świadek, prawda, księże Kamilu? Świadek, prawdziwy świadek. Młody, bo czasami ludzie młodzi właśnie odrzucają taką religijność, która jest tylko taką wyuczoną.
5: Powierzchowną,
1: taką opartą na rytuałach, prawda? Szukają czegoś więcej. Szukają autentyczności. Też Pani Maja o tym mówiła, o tej autentyczności.
2: Jest u nas we wspólnocie też spory przedział wiekowy, więc my też nawzajem od siebie możemy się uczyć bardzo, bo to są osoby, które są jeszcze przed maturą, często dopiero po bierzmowaniu 15-16 lat, ale są też studenci, więc my nawzajem od siebie naprawdę możemy się dużo uczyć. Mhm.
1: Jasne. Ja chciałam jeszcze Pana, Panie Piotrze, tak dopytać o tą relację z Panem Bogiem, bo ja myślę, że to jest bardzo też ciekawe doświadczenie, że tacy młodzi ludzie tak bardzo dojrzale przeżywają swoją religijność. Tak. Jak to się stało? Znaczy ja nie wiem, czy tutaj jest czas na jakieś świadectwo, chyba że pan w dwóch słowach coś mógłby o tym powiedzieć. Mogę jak powiedzieć to jest, żeby dojść do takiej relacji z Panem Jezusem?
4: No przede wszystkim wszystko zależy od łaski, a więc otwartość serca, pokora i taka gotowość. Ja tak pokrótce mogę powiedzieć, że przełom w moim życiu się pojawił, jak pojechałem na rekolekcję do Mikaszówki nad Jezioro Płaskie. I tam po rozmowie z wieloma osobami, też prowadzącymi, księżmi, doszedłem do wniosku, że po prostu biorę układ z Panem Bogiem, że Ty robisz swoje, ja przytakuję, robimy po Twojemu, będzie okej. I odkąd podjąłem tą decyzję, to nie znaczyło to, że trud zniknął z mojego życia, wręcz przeciwnie, o wiele więcej tego trudu się pojawiło, ale przez to, że się zdecydowałem, że chcę robić to, co On ma dla mnie, to wszystko przychodzi i tak z taką łatwością, z takim spokojem ducha. Naprawdę dużo rzeczy w międzyczasie się wydarzyło, od jakichś trudniejszych relacji, przez trudne wydarzenia, a nadal tutaj stoję i nadal jestem z Panem Bogiem za Pan Brat. Daje mi bardzo dużo wsparcia i objawia mi się w bardzo różnoraki sposób, zaczynając od Eucharystii, przez przeciętnego, zwykłego człowieka w rozmowie z nim na co dzień, czy przez właśnie Słowo Boże, które czytam.
1: Czyli ten układ działa, który
4: oczywiście,
1: pan
4: że tak.
1: z Panem Bogiem gdzieś tam zawarł.
4: Tak jest. I wszystkim polecam zawierać układy z Panem Bogiem, bo to jest zawsze bardzo opłacalna rzecz. Mhm.
1: Pani Maju, chciałam zapytać, pani ma takie przyjaźnie właśnie wśród koleżanek, czy wśród kolegów w tej wspólnocie, które jakoś też czuje pani, że zmieniają pani życie, albo że inspirują panią do podejmowania jakichś wyzwań, których być może pani nie była w stanie podjąć bez oparcia się we wspólnocie na innych osobach?
2: To nie są bardzo głębokie i długie relacje. Ale są to często...
1: Ale może są inspirujące.
2: Są to właśnie często inspirujące osoby, które... które mnie imponują. To są osoby, które mi często imponują. To, co robią na przykład, co studiują, jakie rzeczy wiedzą. I uczą mnie bardzo dużo pokory. Bo często po osobach, po których bym się nie spodziewała, to ich słowa uderzają bardzo w sedno różnych spraw, które akurat na przykład przeżywam. Więc to jest bardzo budujące.
1: Mhm. Księże Kamilu, jak ksiądz słucha tych młodych ludzi obecnych tu w studiu, to tak jest poczucie dumy, satysfakcji, prawda, że tak w dobrym kierunku to wszystko idzie, że ma ksiądz takich swoich, można powiedzieć, pojętnych uczniów.
3: Bardziej pomocników. Ja myślę, dumę mam z Pana Boga, że takich młodych kreuje, formuje i że też ci młodzi chcą jakby dawać to, co otrzymali, nie? Bo tutaj jest ze mną Piotr i Maja, którzy mi pomagają, bo sam bym pewnie sobie przy tych różnych obowiązkach nie dał rady, a tak to też mnie inspirują.
1: Czyli świeccy w kościele są potrzebni.
3: No przede
1: jeszcze
3: wszystkim.
1: Jeszcze młodzi świeccy.
3: Przede wszystkim.
4: Zdecydowanie.
3: Tak. No także ja dziękuję Bogu za dar Piotra, Maji i jeszcze Janka, którzy są też dla mnie inspiracją. Bo ja się uczę. Ja, to nie jest tak, że ja umiem. Ja też wiele razy nie mam pomysłu. Uczę się tutaj też oddawać moje życie, to co jakoś otrzymałem od Pana Boga, tych młodych prowadzić. Uczę się cierpliwości, bo to też nie jest tak, że jest zawsze fajnie, kolorowo, ale tych młodych trzeba zachęcać, motywować, wyciągać, nie? Bo jednak ten świat jest taki bardzo wciągający, nie? Smartfony, internet, ta rozrywka. Mi było bardzo trudno znaleźć taki jeden dzień, żeby się z nimi spotykać, nie? Bo proponowałem poniedziałek, to ten nie może, no wtorek, tamten, środę i tak aż w końcu znowu w niedzielę, gdzie ostatecznie wszyscy mogą, już nikt się raczej nie będzie w niedzielę wieczorem uczył, więc spotykamy się w niedzielę, nie? Ale tak, myślę, że takie oddawanie życia dla młodych i właśnie prowadzenie ich do Pana Boga, no jest, no tak, karmi jakoś tak mnie samego też, nie? W tym takim moim powołaniu kapłańskim.
1: Mhm. No to też bardzo piękne świadectwo. Bardzo cieszę się, że widzę w studiu młodych ludzi, którzy chcą tą swoją relację z Panem Jezusem pogłębiać i są też takim świadectwem dla tych innych młodych ludzi, którzy też czegoś pewnie w życiu szukają, ale często są pogubieni, nie mają tych osób, które jakoś im imponują i też poprzez swój przykład mogą ich do Pana Jezusa prowadzić, więc ja myślę, że dobrze, że są takie środowiska, które też mogą inspirować innych młodych ludzi, którzy właśnie szukają tego Pana Boga, czasami nie wiedząc, że Go właśnie szukają. Także bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji księdzu Kamilowi Klockowi.
3: Bardzo dziękuję również.
1: Maji Fal.
2: Dziękuję.
1: I Piotrowi Sękowi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej audycji i Państwu, naszym drogim słuchaczom, dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Życzę Państwu wszystkim dobrego wieczoru. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.
6: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
2: Wracamy do słów dzisiejszej liturgii. Pisze apostoł Paweł do Filipian. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Tak mówi apostoł Paweł do Filipian i tak mówi Wojciech do nas. Po 10 wiekach te słowa zdają się mieć jeszcze potężniejszą wymowę. Z tak wielkiej odległości czasu przybywa do nas ten święty biskup męczennik. Powraca ten apostoł naszej ziemi, ażeby niejako sprawdzić, przekonać, czy my trwamy przy Ewangelii.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 199 i 200. Broń i sztuczna inteligencja. Nie wystarczy ogólnikowo odwoływać się do etyki, trzeba wskazać konkretne kryteria rozeznawania. Pierwsze dotyczy odpowiedzialności osobistej. Gdy decyzja o ataku ulega automatyzacji albo staje się nieprzejrzysta, wzrasta ryzyko uchylenia się od odpowiedzialności. Dlatego łańcuch odpowiedzialności musi pozostawać identyfikowalny i weryfikowalny. Ten, kto projektuje, kto trenuje, kto wydaje zgodę, kto używa, powinien móc zdać sprawę ze swoich wyborów. Drugie kryterium dotyczy czasu osądu moralnego. Sztuczna inteligencja ma tendencję do skracania czasu podejmowania decyzji. Tymczasem na wojnie nieodwracalne decyzje nie mogą mieć za nadrzędne kryteria szybkości i skuteczności. Trzecim kryterium jest identyfikacja oraz ochrona ludności cywilnej. Każda technologia, która ułatwia uderzenie bez oglądania twarzy drugiej osoby, obniża moralny próg konfliktu. Wybór celów i użycie siły nie mogą zacierać różnicy między walczącymi i niewalczącymi, ani lekceważyć skutków dla bezbronnej ludności. Z tych kryteriów wynikają pewne nienegocjowalne wymagania. Przede wszystkim w odniesieniu do każdego systemu używanego w działaniach wojennych muszą być zapewnione identyfikowalność i możliwość odtworzenia procesu decyzyjnego, tak aby odpowiedzialność i ewentualna wina nie rozpływały się w maszynie. Po drugie, decyzja o użyciu śmiercionośnej siły nie może być powierzana procesom nieprzejrzystym ani zautomatyzowanym, lecz musi pozostawać pod rzeczywistą, świadomą i odpowiedzialną kontrolą człowieka. Wreszcie konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad, również na poziomie międzynarodowym, które powstrzymują wyścig zbrojeń technologicznych i zapewnią szczególną ochronę ludności cywilnej oraz infrastruktury niezbędnej dla jej przetrwania.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 7 września 2026 roku. Wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Ojciec Ignacy, bo tak go nazywamy wszyscy, daje nam dzisiaj sposobność do tego, aby zgromadzić się w tej czcigodnej świątyni katedralnej na modlitwę, na rozważanie Słowa Bożego, nad ogarnięciem tego wszystkiego, co jest naszymi drogami tutaj na szlaku ziemskiego pielgrzymowania, żeby w oparciu o świadectwo Słowa Bożego i także doświadczenie świętych móc lepiej najpierw zrozumieć, a potem zagospodarować naszą codzienność tak, aby była owocna, tak, aby nasze drogi zmierzały prostymi, bezpiecznymi drogami do nieba, bo to jest jedynie sensowne w naszym życiu. Chętnie powinniśmy korzystać z tych dwóch źródeł, z mocy Słowa Bożego i z doświadczenia świętych. Ilekroć zbieramy się na modlitwie, to wiedzmy, że to jest chwila, to jest czas ogromnie ważny. Powiada Pan Jezus, gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Dobre słowo pasterzy.